Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ogrzej się na parę chwil.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: W ten weekend pogoda wyjątkowo wymownie przypomina nam o tym, że właśnie teraz oficjalnie rozpoczęły się tegoroczne wakacje. Upały dają się we znaki. Mam nadzieję, że to tylko taki epizod i że lato w kolejnych dniach będzie nam się prezentowało w dużo przystępniejszej, jeśli chodzi o aurę od słonia. Ale niezależnie od pogody, my słyszymy się z wami w Radiu Złote Przeboje na 106,2 FM. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Jak zwykle o tej porze zapraszam na program Tydzień w Jeleniej Górze. Podsumowywać się będziemy to, co działo się ostatnio w mieście i regionie. No a w gronie tych wydarzeń, o których dziś usłyszycie, będzie m.in. akcja Bezpieczne Wakacje. Pod takim właśnie hasłem w miniony czwartek na Placu Ratuszowym odbyło się spotkanie zorganizowane przez Jeleniogórską Straż Miejską, które zgromadziło wszystkie służby ratunkowe i mundurowe.
3: Nietypowo, bo dzień przed zakończeniem, ale chcemy, żeby więcej ludzi mogło się zapoznać z tym, co mamy, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, żeby nie bały się służb.
2: Porozmawiamy także o muzycznym święcie, które szykuje się w październiku, bowiem w roku 2026 będzie miała miejsce jubileuszowa 25. odsłona festiwalu Krokus Jazz.
4: Mamy artystów naprawdę z najwyższego, że tak powiem, topu i światowego wręcz, co nie jest powszechne w historii tego festiwalu.
2: Za kilka chwil w naszej audycji także przegląd wydarzeń tygodnia. O tym, co działo się w regionie, opowie z kolei jak zwykle Bogdan Widawka.
5: Kończy się proces opróżniania jeziora Pilchowickiego przed remontem tamtejszej zapory. Wody w zbiorniku jest już bardzo niewiele, przyspiesza więc akcja odławiania ryb.
2: Te i wiele innych informacji i tematów w najbliższej godzinie z Radiem Złote Przeboje, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy!
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A z nami teraz w programie Radia Złote Przeboje Jacek Szyreniawa, artysta, muzyk, kompozytor, nauczyciel także. I do puli tychże wszystkich tytułów możemy dorzucić również tytuł dyrektora artystycznego festiwalu Krokus Jazz, o którym będziemy dziś rozmawiać. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Wyjątkowo szybko się spotykamy w tym roku, bo do festiwalu, jeszcze kilka miesięcy dobrych pozostało. No ale też okazja i okoliczności wyjątkowe i nietypowe, no bo jubileusz przed nami. Myślę, że miłośnicy jazzu pamiętają, ale przypomnijmy, który.
4: Rzeczywiście do rozpoczęcia festiwalu prawie dokładnie 4 miesiące. 25. Międzynarodowy Festiwal Krokus Jazz Festival imienia Tadeusza Erola Kosińskiego w Jeleniej Górze. Rocznica, piękna rocznica, ćwierć wieku.
2: Nie każdemu festiwalowi udaje się dożyć w ogóle do tej daty, więc już sam fakt jest sukcesem. Kolejnym z pewnością jest to, że to jeleniogórska impreza ciesząca się niesławnącym zainteresowaniem i uznaniem miłośników muzyki nie tylko z naszego miasta. I ten jubileusz ma to do siebie, że niezależnie od tego, jakie cyferki przed tytułem festiwalu stoją, to jednak są pewną formą presji i stworzenia wyjątkowych okoliczności, no bo jednak ta okrągła cyferka robi swoje. Czy z perspektywy organizatorów, z twojej, waszej perspektywy, ta edycja jakąś taką wyjątkową presję organizacyjnie narzuciła?
4: No właściwie to sami sobie tę presję zafundowaliśmy. No zwykle tak jest, że świętuje się pewne okrągłe rocznice, aczkolwiek przyznam, że od kiedy ja mam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora artystycznego festiwalu, czyli to już będzie piąty raz, więc też taka mała rocznica, no staramy się zawsze robić ten festiwal najlepiej jak potrafimy. Ale teraz, kiedy słucham tego, co mówisz na temat dlatego że to już 25 raz, że nie wszystkie festiwale mają takie szczęście, że jest zachowana ciągłość, to tak sobie pomyślałem, że być może jest tak dzięki temu, że ten festiwal jest robiony właściwie na miarę i nie staramy się nie sięgać tak zwanego szklanego sufitu, którego z tego co wiem nie da się przebić. I ta 25. edycja festiwalu jest również taką edycją na miarę miejsca, na miarę historii, na miarę myślę potrzeb naszych wspólnie z dyrektorem Jarosławem Gromadzkim, który od wielu, wielu lat zajmuje się tym festiwalem z tego powodu, że to Jeleniogórskie Centrum Kultury jest głównym organizatorem tego festiwalu, więc wspólnie jakby myślimy o tym, żeby nie rozdmuchać tego festiwalu, żeby każda kolejna edycja była taką, którą da się objąć organizacyjnie, da się objąć mentalnie, da się ją objąć również ekonomicznie, no bo inaczej to chyba nie miałoby sensu. Być może jest taka droga, można by było szukać pieniędzy ogromnych i zrobić sobie na 25. rocznicę taki festiwal, o którym wszyscy by pamiętali, ale już w przyszłym roku byłoby trudno zrobić coś więcej, być może lepiej. Więc jest presja, ale myślę, że ona nie jest większa niż w moim przypadku, niż podczas tych poprzednich czterech edycji.
2: No, ten line-up i artyści, z którymi się spotkamy w tym roku, potwierdzają mimo wszystko, że ten poziom festiwalu cały czas trzyma się bardzo wysoko, więc co do tego nie będzie raczej wątpliwości, o czym pewnie za chwilkę jeszcze powiemy, ale skoro padło hasło finanse, to o te finanse też chciałem zapytać, no bo ten rok i ta nadchodząca odsłona pod tym względem wydaje się być trudniejsza, tak jak w przypadku wielu imprez, tak i Krokus liczył na dofinansowanie chociażby z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i jak mniemam, to miał być całkiem spory zastrzyk gotówki, który pewnie przy organizacji festiwalu by pomógł. Mówię, miał być, bo go nie ma.
4: No właśnie, czyli że te informacje, które no nie są absolutnie ani tajne, ani jakieś, nie wiem, wstydliwe może, no one krążą, jak rozumiem, bo my o tym wcześniej nie rozmawialiśmy. Rzeczywiście tak jest, że w tym roku borykamy się z tym problemem, z problemem ekonomicznym, czyli no, usiłujemy tak ten festiwal zagrać jak co roku, żeby on się zbilansował, bo nie ma innej możliwości. Nikt nie dołoży nam pieniędzy po zakończeniu festiwalu, więc musimy go skroić na taką miarę, żeby to wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, było do objęcia. Tak to prawda, festiwal nie dostał dofinansowania, mimo rekomendacji z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. 25. rocznica, no wydawać by się mogło, że to jest oczywiste, no ale też moje doświadczenia i zawodowe, i osobiste, życiowe, no wskazują na to, że nie ma rzeczy oczywistych w życiu. No w związku z tym, no cóż, no nie ma też powodu, żeby się poddawać, nie ma też powodu, żeby płakać, żeby się skarżyć. No,
2: i jeśli chodzi o ministerialne środki, to też niestety nie jest wyjątkowa sytuacja.
4: Dokładnie tak i tutaj w naszym mieście jest kilka instytucji oraz kilka takich znakomitych wydarzeń, które tego dofinansowania nie dostały. No i wszyscy musimy sobie tutaj na rubieży po prostu radzić i wierzę, że poradzimy sobie w taki sposób, żeby widzowie, uczestnicy tych wydarzeń po prostu tego nie odczuli i żeby nie było tego tematu, bo przyznam się, ja nie jestem od tego, żeby, jak już powiedziałem wcześniej, czy skarżyć się, czy wytykać, czy po prostu nie uważam, że to się należy. W związku z tym jest jak jest. No, powiedziałeś, że line-up, zestaw artystów, których zobaczymy już niedługo na plakatach i bilety zresztą już można kupić, no jest jakby nieco bardziej wyjątkowy niż zwykle, natomiast no, nieco przykro mi jest to mówić, no, ale tych koncertów mamy w tym roku mniej. Planowaliśmy więcej wydarzeń, tak jak to zwykle ostatnio bywało, 8-9 koncertów, no w tym roku niestety mamy tych wydarzeń tylko i wyłącznie 6, natomiast myślę, że wartość artystyczna decyduje o jakości tego festiwalu i myślę, że w tym roku jest to rzeczywiście wyjątkowa wartość.
2: No i też wydaje mi się, że zupełnie naturalnym podejściem jest to, w którym budżetując pewne wydarzenia, tym bardziej mając na uwadze jubileusz, chce się zrobić coś wyjątkowego, innego, dodatkowego, więc też chciałem zapytać, jak bardzo te wizje podczas organizacji czy też planowania festiwalu różniły się, biorąc pod uwagę chęci, plany, no a realne możliwości? Oprócz ilości wydarzeń, o których powiedziałeś.
4: Tak, no zwyciężyła ta opcja, żeby zagrać w tym roku wyjątkowo. Czyli no mamy artystów naprawdę z najwyższego, że tak powiem, topu i światowego wręcz, co nie jest powszechne w historii tego festiwalu. Opcja była taka, że tak jak zresztą zwykle, no chcemy grać artystów mniej znanych, artystów z Polski i z Europy, którzy według nas wnoszą wiele do kultury. Nie tylko do muzyki, ale do kultury. No niestety, tak jak powiedziałem, ta opcja o tym, żeby ten festiwal był nieco bardziej spektakularny, no zwyciężyła, no z tego względu, że te 25 lat, no to jest coś takiego, co trzeba jakkolwiek podkreślić. No i dlatego mamy 6 koncertów, ale to są koncerty wyjątkowe.
2: I o wyjątkowości tych wszystkich wydarzeń przewidzianych w ramach jubileuszowej 25. odsłony festiwalu Krokus Jazz porozmawiamy z Jackiem Szreniawą już za chwilę. Bądźcie z nami, teraz jedynie krótka przerwa na wieści z miasta i regionu. Czas na informacje, które przygotował Bogdan Widawka.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
5: Witam. Kończy się proces opróżniania Jeziora Pilchowickiego przed remontem tamtejszej zapory. Od tego zaczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. Wody w zbiorniku jest już bardzo niewiele, przyspiesza więc akcja odławiania ryb. Prowadzi ją Tauron pod nadzorem Polskich Wód. I robi to skutecznie i z poszanowaniem przyrody, wbrew pojawiającym się w internecie informacjom o niekompetencji firmy i wymieraniu ryb. Sprawą zajął się portal eniot24.pl. Niedawno w Jeleniej Górze odbyła się policyjna akcja Elektryczny Rower i hulajnoga. Policjanci kontrolowali m.in. sposób poruszania się użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerów i sprawdzali, czy osoby poniżej 16 roku życia wywiązują się z obowiązku korzystania z kasków ochronnych. Niestety przeprowadzone kontrole wykazały, że wielu użytkowników nadal nie stosuje się do obowiązujących przepisów, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
6: Przypominamy, że kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu jest skrajnie nieodpowiedzialne i może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Wbrew powszechnemu przekonaniu, hulajnoga elektryczna nie jest zabawką, lecz pełnoprawnym środkiem transportu, którego użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu mają zaburzoną koordynację ruchową, ograniczoną zdolność koncentracji, problemy z oceną odległości oraz znacząco wydłużony czas reakcji. W praktyce oznacza to zwiększone ryzyko utraty panowania nad pojazdem, nagłego wtargnięcia na jezdnię, zderzenia z pieszym, rowerzystami lub innymi pojazdami, a także poważnych upadków, które mogą zakończyć się ciężkimi obrażeniami lub utratą życia.
5: Mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Sezon kąpielowy 2028 to termin, kiedy jeleniogórzanie i turyści będą mogli skorzystać z nowoczesnego kompleksu basenowo-rekreacyjnego, który powstaje przy ulicy Sudeckiej. W czwartek 18 czerwca podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tego zadania, a zakres prac obejmuje m.in. zaprojektowanie przebudowy niecek basenowych i brodzika, rewitalizację historycznego budynku zaplecza basenowego, remont wieży do skoków, budowę kompleksu zjeżdżalni wodnych, stref rekreacyjnych i splash parku dla najmłodszych, a także wykonanie infrastruktury technicznej, terenów rekreacyjnych, boisk do siatkówki plażowej, placu zabaw i parkingu przy ulicy Sudeckiej, wzgórze Grota Roweckiego. Zgodnie z zawartą umową wykonawca ma 200 dni na przygotowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Cel inwestycji to stworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego, który połączy historyczny charakter obiektu z nowoczesnymi i proekologicznymi rozwiązaniami. Portal jelonka.com zajmował się tą sprawą, zamieszcza na swojej stronie sporo zdjęć. I to już wszystko, co przygotowałem w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A ja przypominam, że słuchacie programu Radia Złote Przeboje. To jest audycja Tydzień w Jeleniej Górze i jej, no, chciałem powiedzieć przedwakacyjne wydanie, ale ten czas już powitaliśmy. Atmosferę już gorącą ze względu na temperaturę i aurę panującą od kilku dni podgrzać może także informacja o jubileuszowej odsłonie festiwalu Krokus Jazz. W tym roku świętujemy 25. urodziny, a co z tej okazji będzie działo się w październiku? Opowiada nasz dzisiejszy gość. Jest nim, przypomnę, dyrektor artystyczny festiwalu Krokus Jazz, Jacek Szereniawa. Wracamy do rozmowy.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Fakt, że być może nie udało się tego programu zamknąć w taki sposób, jak byśmy w idealnej wersji chcieli, no pozostawia pewne pole do realizacji tych marzeń w latach kolejnych. Zresztą ja też nie mam wątpliwości, że to nie jest jedyny jubileusz, który przed Krokusem, więc myślę, że te artystyczne pragnienia jeszcze będzie można spełnić w przyszłości, czego już teraz życzę. Natomiast zapraszając i informując mieszkańców, miłośników muzyki o tym, co przed nami, co w październiku, to myślę, że to jest dobry moment, by zdradzić, z kim na tejże scenie, czy tych scenach się spotkamy.
4: Piotr Wojtasik, kwintet z gościnnym udziałem Anny Marii Jopek i ten koncert będzie takim najważniejszym momentem gali 25-lecia festiwalu i wyjątkowo odbędzie się w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. To jest 22 października. 23 października można powiedzieć, że Dzień Gitary na Krokus Jazz Festival, czyli koncert pierwszy Kurt Rosenwinkel The Remedy Reunion Tour. To też jest taka specyficzna sytuacja, bo 20 lat temu, w 2006 roku, Kurt Rosenwinkel ze swoim zespołem nagrał taką płytę The Remedy. I ta płyta jest z wielu względów wyjątkowa i właśnie materiał z płyty po 20 latach Kurt Rosenwinkel ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi zagra w Jeleniej Górze. Bardzo wyjątkowa sytuacja. Natomiast koncert wieczorny Agma, Szymon Mika, wybitny polski gitarzysta jazzowy w międzynarodowym projekcie. Więc tak się potoczy festiwal 23 października. 24 października wracamy nieco do historii festiwalu z lat ubiegłych, ponieważ jednym z laureatów konkursu, wtedy to się nazywało Powiew Młodego Jazzu, dzisiaj nazwa tego konkursu to Young Krokus Jazz Contest. Jednym z laureatów jest Adam Bałdych, być może państwo słyszeli to nazwisko.
2: No, z pewnością.
4: Wybitny polski skrzypek, wybitny polski artysta, jego nowy projekt European Quartet na głównej scenie festiwalowej. To będzie jeden z pierwszych koncertów tego projektu w naszym kraju. Bardzo ciekawy skład, czyli oczywiście skrzypce, fortepian, kontrabas i bandoneon. Instrument kojarzony najczęściej z tangiem argentyńskim. Wieczorny koncert to jest koncert laureata Young Krokus Jazz Contest, więc mamy tutaj taką klamrę. Nie wiemy jeszcze, kto zagra, ponieważ trwa jeszcze nabór, kwalifikacja do tego konkursu. I ostatni dzień festiwalu, 25 października, Isaiah Collier, to jest amerykański młody muzyk, który bardzo głęboko sięga do tradycji jazzowej, przyjeżdża z Chicago i wydaje mi się, że to będzie jedyny koncert w Polsce, więc rzecz wyjątkowa. I tutaj, jeśli pozwolisz, chciałbym tak opowiedzieć o pewnej idei, która nam się rodziła w trakcie budowania programu. No, w tym roku zapewne państwo wiedzą stulecie urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. I tak nam się złożyło, że nasz festiwal jakby wpisuje się również w obchody tych dwóch wielkich rocznic światowej kultury jazzu, więc początek w wykonaniu wirtuoza znakomitego polskiego trębacza Piotra Wojtasika, więc tu jakby ukłon w kierunku Milesa Davisa, kończymy koncertem Isaiah Colliera, którego program wręcz nawiązuje wprost, ponieważ będzie grał utwory Johna Coltrane'a. Więc no, wpisujemy się w główny nurt kultury światowej w tym zakresie, który określamy słowem jazz.
2: Szeroko pojęty jazz, ale też ten jazz, w przypadku którego możemy mówić o jego esencji, z różnymi obliczami się spotkamy. Wspomniałeś o tym, że taką tematyczną klamrą ten repertuar się zamyka i też taką klamrą związaną z programowaniem festiwalu jest konkurs, który po raz kolejny się odbędzie i on też, oprócz oczywiście walorów artystycznych i okazji do spotkania z gwiazdami z całego świata, jest bardzo ważnym elementem programu, co pokazuje historia, o której wspomniałeś, że ci, którzy być może jedne z pierwszych kroków na tej krokusowej scenie stawiali, wracają po latach już w roli gwiazd, więc no, wychowujecie sobie poniekąd tych artystów.
4: O, to jest oczywiście taka daleko idąca może teza. Festiwal Krokus, Jazz Festival, daje pewną szansę zaistnienia muzykom, którzy rzeczywiście później swoją ciężką pracą i swoimi innymi zasobami w postaci talentów, możliwości, no właśnie tworzą siebie jako artystów, ale to jest rzeczywiście miłe, ponieważ takich nazwisk, które można znaleźć na listach tych znakomitych muzyków jazzowych już w tej chwili jest wiele. Tych nazwisk, które wcześniej znajdowały się na listach uczestników konkursu w Jeleniej Górze.
2: I ja nie mam wątpliwości co do tego, że ci artyści te swoje pierwsze koncerty i występy w ramach festiwalu Krokus Jazz pamiętają do dzisiaj. Jak bardzo istotne punkty były to w ich karierze, czy były to punkty zwrotne, tego nie wiem, natomiast nie ma wątpliwości, że skoro powracają na tę scenę, to jest to wydarzenie, o którym pamiętają i które miało dla nich znaczenie. No i ono też może mieć, powinno mieć duże znaczenie dla nas, dla odbiorców tego programu i mam nadzieję tak właśnie będzie. To jest może nie ostatni moment, bo to dopiero początek, kiedy poznaliśmy program, kiedy wiemy już, co nas czeka, ale to jest dobry moment, by już teraz zaplanować sobie te wolne chwile w październiku. No i święto z wami, no bo to 25-lecie będzie tylko raz.
4: To prawda i bardzo serdecznie zapraszam. Bilety są już do nabycia. Strona internetowa krokusjazzfestival.pl. Tam wszystkie informacje bieżące, no i media społecznościowe oczywiście, w których znajdą państwo więcej informacji na temat artystów i festiwalu.
2: Ja tak się zastanawiałem, czego wam życzyć z okazji tego jubileuszu, bo zazwyczaj, jeśli pojawiają się trudności, no to też te zmartwienia wynikające chociażby z musu przeskakiwania pewnych barier słychać, da się wyczuć. No w przypadku festiwalu Krokus Jazz ja jednak bardziej słyszę optymizm i fakt, że te trudności nie są aż tak duże, by były zagrożeniem dla organizacji imprezy. No ale urodziny to urodziny. Życzenia złożyć trzeba. Czego więc życzyć Krokusowi z okazji 25. edycji?
4: Myślę, że będzie nam bardzo miło, jeśli te życzenia będą zawierać coś takiego. Festiwal ma wokół siebie bardzo wielu życzliwych ludzi, niektórzy z nich decydują o pewnych sytuacjach, dzięki którym ten festiwal może istnieć. I myślę, że to jest bardzo ważne. Mamy grupę odbiorców, mamy grupę widzów, słuchaczy, którzy są zawsze z nami. Niektórzy z nich rzeczywiście będą na festiwalu po raz 25. Mamy grupę takich ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, decydują choćby o finansach i mamy ich wsparcie, sympatię i tego życzyłbym sobie jako dyrektorowi artystycznemu oraz całemu festiwalowi, ponieważ no cóż, dyrektorzy artystyczni przychodzą i odchodzą. To też jest historia tego festiwalu. Natomiast festiwal trwa. No i właśnie tej życzliwości tego wsparcia od fanów jazzu, od miłośników jazzu, od tych, którzy kupują bilety i w ten sposób również wspierają festiwal. No, życzmy sobie tego, żeby ta muzyka nas zbliżała i żeby tworzyła dobrą energię.
2: Zatem samych pomyślności, no i kolejnych okazji do naszych spotkań przy kolejnych edycjach festiwalu, póki co jubileuszowa 25 w październiku. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia w Jeleniej Górze. Jacek Szereniowa, dyrektor artystyczny festiwalu Krokus Jazz, był z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie.
4: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
1: Zmieniamy temat.
2: Pogoda jednoznacznie wskazuje, że mamy wakacje, ale jak wiadomo, jedyną słuszną receptą na udane wakacje jest ta, która sprawia, że ten czas będzie bezpieczny. I o tym przypominają policjanci na Dolnym Śląsku. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Joanna Strutyńska.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
7: Podkomisarz Paweł Komza, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Wrocławiu. Taka najbliższa akcja i chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że najbardziej intensywna to akcja związana z bezpiecznymi wyjazdami, taka jest jej też nazwa. Będzie ona angażowała nie tylko policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w tym grupę SPIT oczywiście, ale również policjantów Ruchu Drogowego Komend Podległych, czyli Komend Miejskich i Powiatowych. Głównym punktem skupienia, że tak powiem, jest przede wszystkim prędkość, stan trzeźwości, stan techniczny pojazdu, sposób przewożenia dzieci. I myślę, że przede wszystkim na tym będziemy się koncentrowali, natomiast wiadomo, że ciężko jest tutaj się zawężać do tych czterech wspomnianych obszarów, bo niejednokrotnie jest tak, że podczas kontroli wychodzą różne inne sytuacje i możemy mieć na przykład do czynienia również chociażby z przestępstwami związanymi z poruszaniem się pojazdu po wydaniu zakazu kierowania danym pojazdem. Dlatego też myślę, że działania prewencyjne będą rodziły wiele innych dalszych skutków. Ale przyłożymy do tego nie tylko siły ludzkie, ale również technologie, czyli chociażby też te bezzałogowe statki powietrzne, czyli tak zwane drony.
8: No właśnie, o to też chciałam dopytać. W jaki sposób to będzie działało?
7: To znaczy tutaj nie chciałbym zdradzać szczegółów tego rodzaju działań, żeby też, może źle to ujmę, ale troszeczkę zaskoczyć kierujących. Natomiast nie ukrywam, że wielokrotnie drony dają nam dużo możliwości dotarcia do chociażby miejsca zdarzenia, jeszcze zanim dotrze tam patrol, gdyż mając na myśli chociażby autostradę A4, wiadomo jak czasami wygląda przemieszczanie się tam pojazdu przywilejowanego do osób pokrzywdzonych. Dron potrafi nam już dużo powiedzieć, co możemy zastać na miejscu zdarzenia, odpowiednio też zadysponować posiadane siły. Oczywiście wykorzystujemy je również do tego, że obserwujemy kierujących, jak się poruszają, czy nie wywołują niebezpieczeństwa względem innych uczestników ruchu drogowego, czy chociażby odpowiednio poruszają się prawym, lewym pasem ruchu, pasem awaryjnym, jak wygląda nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu, więc naprawdę wykorzystanie tego rodzaju środków jest bardzo szerokie.
8: Można dostać mandat na podstawie materiałów z drona?
7: Oczywiście, że można dostać mandat, jest to jak najbardziej możliwe, wyłączając może tutaj możliwości związane chociażby z przekroczeniem prędkości, no bo tu wiadomo, że do tego są już niezbędne inne narzędzia, które posiadamy oczywiście. Natomiast jak najbardziej, jeżeli mamy do czynienia chociażby z przywołanym wcześniej zdarzeniem drogowym, to na podstawie nawet niejednokrotnie, i tak się zdarzało w przyszłości, przypadkowych nagrań drona, bo gdyż obserwowaliśmy inne zachowania na drodze, a udawało się zarejestrować i zdarzenia drogowe, mogliśmy ustalić choćby sprawcę z takiego wykroczenia lub niejednokrotnie przestępstwa. To zależy, jakie były tam obrażenia ciała uczestników danego zdarzenia. Natomiast oczywiście, jeżeli widzimy, że dane zachowanie powoduje zagrożenie w ruchu drogowym, to jak najbardziej możemy korzystać tutaj z zapisów, które zostały zarejestrowane.
8: Te wzmożone kontrole w wakacje na drogach Dolnego Śląska to jest początek, koniec wakacji, czy nie?
7: Nie, to są całe wakacje, to jest cały okres wakacyjny i tak naprawdę zaczynamy już lada moment. Też nie chciałbym tutaj wskazywać dokładnego dnia, choć oczywiście znam go, ale myślę, że dobrze by było, żeby nasi funkcjonariusze ruchu drogowego mieli tą przewagę, że będą mogli zaskoczyć kierujących, że w takiej ilości się pojawiliśmy. Natomiast te akcje będą trwały aż do końca wakacji, czyli tak naprawdę 31 sierpnia. I będą podróżną nomenklaturą, natomiast zawsze będą się sprowadzały do jednego, mianowicie do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Do bezpieczeństwa w okresie wakacji jeszcze wrócimy w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje, bo w minionym tygodniu, dokładniej w czwartek na Placu Ratuszowym, o tych zasadach bezpieczeństwa przypominali jeleniogórscy strażnicy miejsc, którym towarzyszyli podczas tego wyjątkowego spotkania przedstawiciele wielu innych służb mundurowych. Ale o tym za moment, bo teraz jeszcze zaglądamy do sobieszowskiego Muflona. W tym oddziale Jeleniogórskiego Centrum Kultury realizowany był projekt Opowieści podróżne. Przed nami wakacyjna przerwa, ale do planowania swojego udziału już w kolejnym sezonie artystycznym zachęca inicjatorka tych spotkań Agnieszka Sieczkarz.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Ideą spotkań autorskich opowieści podróżne jest zapraszanie zarówno pisarzy, ale nie tylko, bo pomyślałam o tym, że warto byłoby pokazać publiczności społeczności sobieszowskiej. Mamy na tym terenie bardzo ciekawych rękodzielników, artystów, pisarzy, rzeźbiarzy, malarzy. Zresztą na tym terenie mam na myśli tak naprawdę cały Dolny Śląsk lub ludzi, którzy są związani swoją sztuką, twórczością, głównie z Jelenią Górą, Wrocławiem i tego typu miejscowościami. Chodzi o to, że bardzo dużo osób, jakie poznaję w ostatnim czasie, tworzy i albo nie są znane społeczności, albo wręcz tworzą do szuflady i moim zdaniem warto te osoby pokazać szerszej publiczności. Także już gościliśmy osoby, które pisały książki, czy właśnie podróżników, na przykład panią Annę Rejzer, to jest nauczycielka, która na co dzień uczy w jednej z jeleniogórskich szkół, ale specjalizuje się w tym, można powiedzieć śmiało, że prowadzi takie wyprawy po Afryce, napisała książkę. Bardzo dużo osób było zainteresowanych tym spotkaniem, ponieważ gdzieś tam słuchając tych opowieści z podróży i różnych tipów podróżniczych, mogliśmy się przenieść niejako po prostu na inny kontynent. Mieliśmy także wśród gości panią Gabrielę Stefanowicz, znaną lokalną dziennikarkę, która tym razem zabrała się za temat może nie typowo taki dziennikarski, newsowy, a formę po prostu książki. Jest to autorka książki Niespiesznie i mieliśmy też przyjemność ugościć z kolei autora kryminałów, czyli Huberta Litwinionka, który na tym terenie co prawda nie mieszka, bo pochodzi ze Szczecina, ale osadził swoją opowieść kryminalną w Szklarskiej Porębie. Także jeżeli chodzi o przekrój do tej pory głównie pisarze, pokusiłam się o to, żeby zaprosić dla lokalnej społeczności artystkę, która związana jest z polską sztuką szklaną, prowadzi dwie galerie sztuki obecnie we Wrocławiu. Natomiast jest ona związana ze środowiskiem jeleniogórskim poprzez to, że jej pracę możemy oglądać m.in. w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Jest to Patti Dubiel, urodzona w roku 1977 w Krośnie, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Myślę, że warto tego typu artystów zapraszać, bo tak naprawdę są to osoby z bardzo bogatym często dorobkiem, z różnymi wyróżnieniami, nagrodami, a nadal gdzieś, mimo że gdzieś nam dzwoni, że jest taka osoba, to nie wiemy, czym do końca się zajmują. A ponieważ, tak jak wcześniej pani Agnieszka Gierus wspomniała, że odbędzie się u nas w tym roku Noc Świętojańska połączona z Art Glass Festival, myślę, że to będzie takie dobre preludium, żeby pani Patrycja Dubiel opowiedziała nam troszeczkę o tym, jak ta kondycja szkła w sztuce ma się współcześnie. Cykl na wakacje ma przerwę, ale ruszymy już od września. Jeżeli ktoś z państwa tworzy, pisze, komponuje, tworzy jakieś ciekawe witraże, maluje obrazy i tego typu twórczość chciałby zaprezentować społeczności sobieszowskiej na właśnie podczas cyklu spotkań autorskich opowieści podróżne. Ja serdecznie zachęcam, bo tutaj jest też okazja, aby temu gronu, które przychodzi, już mamy też stałych słuchaczy tego cyklu, zaprezentować swoją twórczość, ale też można sprzedać swoje wyroby. Tutaj, jeżeli chodziło o pisarzy, byli bardzo zadowoleni, bo spotkali się z pozytywnym odbiorem, mogli też te zostawić pamiątkowy wpis w tych swoich książkach dla gości spotkania. Spotkania są bezpłatne, odbywają się jak do tej pory z reguły w piątki około godziny 16-17, więc po pracy. Natomiast po wakacjach będziemy kontynuować cykl. Ze względu na przerwę wakacyjną robimy sobie tymi spotkaniami właśnie spokój, ale zamierzamy ruszyć i to tak
9: żeby było ich jeszcze więcej i gęściej. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany od tej strony takiej, żeby się tutaj zaprezentować, myślę, że śmiało można do Muflonu się zgłosić i przyjmiemy taką osobę.
2: To zawsze jest dylemat z perspektywy artystów, czy to jest właśnie ten moment, w którym ja z tej szuflady symbolicznej mogę wyjść, czy ten poziom, który ja reprezentuję, on jest już na tyle wystarczający, żeby zgłaszać swój akces do takiego spotkania, więc no właśnie, czy to dla amatorów, czy to dla tych, którzy już od lat zjadają zęby na swojej sztuce, kto może?
9: Tak naprawdę zapraszam wszystkich, dlatego że czy Patti Dubiel, której nazwisko jest znane ze względu na te nagrody i polskie i międzynarodowe, bo bardzo dużo wyróżnień artystka otrzymała, to też jest dla nas, jako dla instytucji, bardzo miłe zaskoczenie i takie, że artystka tego formatu zgodziła się przyjść w piątek po południu tutaj z nami spotkać i porozmawiać, co nas bardzo cieszy. Natomiast bardzo proszę, żeby Państwo nie stawiali właśnie się gdzieś tam na szali z innymi, bo tak naprawdę każdy artysta, każdy twórca w moim odczuciu jako takiej gospodyni tych spotkań jest wyjątkowy i tutaj śmiało możemy mówić, że po prostu nie ma powodu, żeby sobie po prostu odmówić, tak, wysłania zgłoszenia. Jedyne, co może stać na przeszkodzie, to na przykład jest termin. Często jest tak, że dany artysta, czy twórca, czy pisarz, czy tym bardziej podróżnicy w tym momencie nie mogą się zjawić, więc postaramy się wybrać po prostu dogodny dla wszystkich. Myślę, że to też jest fajne dla lokalnej społeczności zjawisko, bo mam takie sygnały od osób, które przychodzą, że mimo, że to są spotkania czasem kameralne, bo jest na przykład 20-30 osób, chociaż na spotkaniu pani Anny Reiser na przykład już była taka spora grupa, bo osób było prawie 70, co też nas bardzo cieszy, no to widzę, że jest taka mobilizacja i ludzie już się przyzwyczajają do tego, że te spotkania się odbywają, także zależy mi, żeby jeszcze więcej gości z różnych dyscyplin właśnie artystycznych tutaj przyprowadzić do Jeleniogórskiego Centrum Kultury Muflon. Jedyne może braku udogodnień, że odbywa się to na pierwszym piętrze Domu Kultury i nie mamy windy, także z góry muszę przeprosić. No, być może nadarzy się tak w grafiku imprez, że będziemy mieli do dyspozycji większą salę, na przykład na parterze, no, ale na ten moment odbywały się właśnie w galerii.
2: Zapytałem o poziom, nie zapytałem o kryteria związane z dziedzinami sztuki. Czy są tutaj jakieś ograniczenia, bo wspomniałaś o podróżnikach, o literaturze, więc ten wachlarz brzmi, jak byłby spory.
9: Jest spory, dlatego że tutaj myślę, że kultura, sztuka i jeśli chodzi o artystów tworzących sztukę, rękodzieło, tak naprawdę bardzo dużo mają do powiedzenia, a często te dyscypliny się przenikają, bo czasami są artyści, którzy tworzą tylko do na przykład właśnie galerii, czy piszą, tworzą wiersze gdzieś tam w wąskim gronie, a czasami są tacy, którzy bardzo dużo publikują. Znam też osoby, które projektują na przykład wspaniałe ubrania i też zachęcam je tutaj, zapraszam, żeby przystąpiły do tego cyklu, bo tak naprawdę autorem danego dzieła, no to może być, dyscypliny są przeróżne.
2: A do udziału zachęcała prowadząca spotkania podróżne Agnieszka Sieczkarz.
1: Ciekawa Jelenia Góra.
2: Jak informują nowiny jeleniogórskie, Politechnika Wrocławska uruchamia nowy kierunek studiów, który będzie w Polsce nowością. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem kształcić ma inżynierów specjalizujących się w infrastrukturze technicznej uzdrowisk, obiektów rekreacyjnych, wellness, a także w zagadnieniach geotermii. Studia stacjonarne prowadzone będą od najbliższego roku akademickiego w Jeleniej Górze, a na chętnych czeka 45 miejsc. Jak czytamy dalej w serwisie NJ24.pl, wybór Jeleniej Góry nie jest przypadkowy. W Cieplicach funkcjonuje najstarsze w Polsce uzdrowisko, w zachodnich Sudetach działa wiele nowoczesnych hoteli i pensjonatów, a miasto intensywnie rozwija geotermię. Można się spodziewać, że na absolwentów tego kierunku będzie czekać sporo miejsc pracy. Unikatowy w skali kraju kierunek uszyty na miarę potrzeb miasta Jelenia Góra. Jak wykorzystywać i chronić unikatowe zasoby naturalne oraz surowce lecznicze, łącząc nowoczesne technologie z dekarbonizacją uzdrowisk? Tego będą uczyć się studenci i studentki na zarządzaniu infrastrukturą i środowiskiem właśnie. To jedyny w Polsce techniczny kierunek kształcący specjalistów do spraw infrastruktury technicznej obiektów uzdrowiskowych, sanatoryjnych i basenowych, wykorzystujących OZE oraz geotermię. Na kandydatów i kandydatki czeka 45 miejsc w Politechnice Wrocławskiej. Mowa oczywiście o filii w Jeleniej Górze. Za prowadzenie tego kierunku odpowiada Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. ale w jego realizację zaangażują się również specjaliści z innych wydziałów. Jak informuje Politechnika Wrocławska, rejestracja na studia zacznie się 1 czerwca. Program obejmie 7 kluczowych obszarów działalności inżynierskiej, które razem tworzą kompletny profil nowoczesnego inżyniera infrastruktury i środowiska. Będą to infrastruktura techniczna miast i uzdrowisk, gospodarka wodna, cieplna i energetyczna, geotermia i energia odnawialna, uzdrowiska i infrastruktura rekreacyjna, ochrona środowiska, monitoring i adaptacja klimatyczna, inwestycje, prawo i procesy decyzyjne. Będą też takie przedmioty jak narzędzia cyfrowe czy zarządzanie i praca zespołowa. Studia mają być politechniczne nie tylko z nazwy. Program koordynować będzie Wydział Inżynierii Środowiska, ale w proces dydaktyczny zaangażują się również specjaliści z wydziałów architektury, elektrycznego, mechanicznego, geoinżynierii, górnictwa i geologii oraz zarządzania. To kolejny etap rozwoju jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej. Warto przypomnieć, że w tej materii, jeśli chodzi o rozwój, właśnie początek 2026 roku był czasem wyjątkowo intensywnym, bo zostało tam otwarte także nowoczesne laboratorium STEAM, miejsce, w którym młodzi ludzie mogą uczyć się poprzez eksperymenty, projekty i kreatywne działania. Ten skrót z angielskiego STEAM, tłumacząc, oznacza kolejno nauka, technologia, inżynieria, sztuk i matematyka, czyli kompetencje kluczowe we współczesnym świecie. Z laboratorium w ramach pilotażu korzystały przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, nauczyciele, studenci oraz nauczyciele akademiccy. Co ważne, udział jest bezpłatny, zajęcia odbywają się pod okiem ekspertów uczelni, a warsztaty są dopasowane do wieku uczestników i programu nauczania, więc to taka wielopoziomowa inwestycja, która wystartowała w jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej z myślą oczywiście w pierwszej kolejności o studentach tych kierunków, ale nie tylko, jak słyszeliście, grono odbiorców jest bardzo szerokie.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: A teraz jeszcze propozycja dla miłośników aktywności, bo w każdy weekend w magazynie Radia Złote Przeboje taki sportowy, czy też turystyczny akcent się pojawia. No i nie inaczej będzie również tym razem. Dziś na tapecie parkrun Jelenia Góra. Cóż to takiego, zapytają zapewne ci, którzy nie korzystali, nie próbowali, nie słyszeli. Otóż są to cykliczne spotkania biegowo-rekreacyjne organizowane w każdą sobotę o godzinie 9. Lokalizacja spotkań to Park Norweski, a są one przeznaczone dla wszystkich, którzy mają ochotę aktywnie rozpocząć weekend wspólnie z innymi w przyjemnej, pozbawionej rywalizacji atmosferze, o czym zapewniają organizatorzy tego wydarzenia. W ramach spotkań uczestnicy mogą pokonać dystans 5 km biegiem, truchtem lub też po prostu maszerując. Udział w parkrun jest bezpłatny, a te spotkania, te wydarzenia dają możliwość uprawiania regularnej aktywności fizycznej oraz staniem się częścią społeczności biegowej. Parkrun przeznaczony jest dla wszystkich, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, niezależnie od ich poziomu zaawansowania, kondycji, rezultatów, czy też wieku. Udział w tych wydarzeniach to świetna okazja do zmiany swojego życia na aktywniejsze. Może być to także forma uzupełnienia treningu, albo po prostu takiej rozrywki czysto towarzyskiej, bo jednak jest to spotkanie z innymi. Jedynym warunkiem udziału w tych zmaganiach jest dokonanie rejestracji w systemie Parkrun i posiadanie przy sobie kodu z numerem uczestnika. Po dokonaniu rejestracji wystarczy wydrukować nadany indywidualny kod kreskowy i przynieść go ze sobą na Parkrun. Rejestracja w systemie jest jednorazowa i nie trzeba dokonywać jej ponownie przed kolejnym spotkaniem. Kod uczestnika uprawnia do udziału w dowolnej liczbie spotkań w dowolnej lokalizacji Parkrun w Polsce i na świecie. Parkrun Jelenia Góra jest częścią całej inicjatywy, która w Wielkiej Brytanii się narodziła, a organizowana jest w Polsce od 2011 roku. Jeśli poczuliście w tej sytuacji i w tym momencie głód informacji, to więcej szczegółów na temat spotkań Parkrun w Polsce możecie znaleźć pod adresem internetowym parkrun.pl. Natomiast w takim ujęciu nieco szerszym, globalnym, jak to wygląda w innych krajach, o tym poczytacie pod adresem parkrun.com.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Wakacje udane to wakacje bezpieczne. To zdanie dziś już w naszym programie padło i o tym też w miniony czwartek na Placu Ratuszowym przypominali jeleniogórscy strażnicy miejscy oraz towarzyszące im przedstawiciele służb ratunkowych i mundurowych.
1: Istotne dla Jeleniej Góry.
3: Rzecznik prasowy komendanta Straży Miejskiej w Jeleniej Górze, Artur Chmielewski.
2: Rozpoczynamy wakacje i o tych bezpiecznych wakacjach wy dzisiaj mówicie.
3: I tak nietypowo, bo troszeczkę wcześniej, dzień przed zakończeniem roku szkolnego, ale chcieliśmy tak pokazać młodzieży szkolnej, przedszkolnej, mieszkańcom, turystom, zaprezentować wszystkie służby mundurowe, wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo na terenie miasta Jeleniej Góry i Kotliny Jeleniogórskiej, bo przecież mamy, zaczynając od policji, straż miejską, straże pożarne, GOPR, pogotowia ratunkowe, ale jest też z nami i sanepid, i termy nasze cieplickie, no i wiele innych instytucji, straż KPN-u, więc wszystkie te, które gdzieś tam dbają o otoczenie, o to, żebyśmy czuli się bezpiecznie, a to jest dla nas najważniejsze. Nietypowo, bo dzień przed zakończeniem, ale tak jak powiedziałem, chcemy, żeby więcej ludzi mogło się zapoznać z tym, co mamy, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, żeby nie bały się służb, żeby mogli z podejściem poczucia bezpieczeństwa podejść do strażnika miejskiego, policjanta, strażaka i powiedzieć, zgłosić swój ewentualny problem. I o to nam tak naprawdę chodzi, żeby dzieci wiedziały też, jak się poruszać w tych sytuacjach zagrożenia, sytuacjach niebezpiecznych, żeby znały numery alarmowe, żeby wiedziały przede wszystkim, gdzie i kogo powiadomić, bo to jest tak naprawdę dzisiaj najważniejsze, a jak sami Państwo wiecie i przykłady medialne pokazują, że gdzieś tam 6-latek zadzwonił, uratował życie babci. Gdzieś tam 11-latek uratował inną osobę. Więc to jest właśnie pokłosie tego, że prowadzimy takie działania, spotykamy się z młodzieżą i te dzieci wiedzą, jak się zachować.
2: Obszarów instytucji, służb dookoła nas jest sporo. W jakich dziedzinach, w jakich obszarach powinniśmy o tym bezpieczeństwie pamiętać w trakcie wakacji przede wszystkim?
3: Przede wszystkim zachowanie nad wodą, zachowanie w górach. Mamy piękny rejon górski, góry. Góry są bardzo niebezpieczne. Piękne tereny, ale niebezpieczne. I musimy o tym pamiętać. No, pamiętajmy o tym. Góry to nie wyjście w klapkach, tak jak na plażę nad morze, tylko niestety odpowiednie obuwie. To taka podstawa, ale też ta woda, która musi być przy nas. I tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli mówić o zakresach, każdy zakres, każdy aspekt powinniśmy brać pod uwagę, zwracać uwagę na to, a przede wszystkim to, co zawsze mówimy dzieciakom, myśleć nad tym, co robimy i jakie mogą być konsekwencje naszego postępowania. Szczególnie przypominamy teraz i mówimy naszym dzieciom, ponieważ od 3 czerwca zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi o ruch drogowy w zakresie rowerzystów. Przypominamy i głośno mówimy. Do 16 roku życia kask na głowie. Jeżeli hulajnoga elektryczna, to tylko z kaskiem od 13 roku i z ważną kartą rowerową. I to są takie przepisy, które weszły w życie, bardzo ważne, właśnie mające na celu ochronę i bezpieczeństwo młodych uczestników ruchu.
2: Jak zmienia się praca Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym? Jesteście sfokusowani na jakieś konkretniejsze działania czy konkretniejsze interwencje związane chociażby z turystyką? Jak to wygląda?
3: To znaczy generalnie nie fokusujemy się, czyli robimy swoją pracę, natomiast oczywiście jest to sezon letni i dochodzą nam nowe zadania. To są kontrole miejsc akwenów wodnych niestrzeżonych. To są kontrole miejsc parków pod względem zakłócania porządku czy też spożywania alkoholu, ruchu drogowego. Także gdzieś specjalnie się nie koncentrujemy, natomiast mamy wyznaczone zadania, wyznaczone cele i to realizujemy. Również w okresie wakacyjnym spotykamy się z młodzieżą przebywającą na półkoloniach, odpoczywającą na półkoloniach i tutaj też rozmawiamy, przeprowadzamy z nimi ćwiczenia, rozmawiamy o bezpiecznym zachowaniu i muszę powiedzieć, że nasze dzieci jeleniogórskie naprawdę są dość fajnie edukowane, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, mają bardzo dużą wiedzę, a często my sprawdzamy, na jakim poziomie jest ta wiedza i ich pamięć, tak? Także tutaj gdzieś tam cały czas pracujemy nad tym i to nie tylko Straż Miejska, to policja, to Straż Pożarna, ochronek KPN-u, GOPR-u, naprawdę w te wszystkie instytucje, każda w swoim oczywiście zakresie, ale staramy się przekazywać tą wiedzę. Ale też mamy nadzieję, że jest to takie, to co my mówimy, później będzie gdzieś odzwierciedleniem. Może to będzie nowa kadra, może zasilą nasze szeregi policyjne, pogotowia ratunkowego. Więc tutaj bardzo szeroko rozmawiamy i przekazujemy naszą wiedzę, a dla nich naukę.
2: Niezależnie od pory roku, niezależnie od okoliczności daty w kalendarzu, kiedy mówimy o służbach mundurowych, służbach ratunkowych w mieście, pojawia się pytanie, no że skoro mamy policję, to czy Straż Miejska jest nam potrzebna? Jak pan odpowiada, jak pan reaguje w kontekście naszym, lokalnym, jeleniogórskim? Czy Straż Miejska jest tu potrzebna?
3: Ja myślę tak, i moja odpowiedź będzie brzmiała tak. Człowiek świadomy nie będzie zadawał takich pytań. Straż Miejska jest potrzebna. Straż Miejska jeleniogórska to jest 35 lat tradycji. 1 marca minęło nam 35 lat działalności i myślę, że ona już się wpisała w działalność. My wspieramy pracę policji w bardzo dużym zakresie. Ubiegły rok to jest ponad 8 tysięcy zgłoszeń, które wpłynęły do Straży Miejskiej. Więc proszę sobie zobaczyć, jakby chociaż połowa wpłynęła do policji, o ile więcej zadań by im przybyło. Więc myślę, że rozpatrując, czy jest potrzebna, czy nie jest, jest potrzebna. I tutaj myślę, że i włodarze, i mieszkańcy, oczywiście będą głosy, że za, przeciw, ale ci, którzy korzystają z naszej pomocy, wiedzą, gdzie zadzwonić, myślę, że zawsze powiedzą, ta Straż Miejska jest potrzebna.
2: No i tego typu spotkania, bo powiedzieliśmy o najmłodszym, o budowaniu ich świadomości, ale mam wrażenie, że też są okazją do tego, żeby przypomnieć sobie z perspektywy nas, dorosłych mieszkańców, jaki jest podział tych kompetencji, że każda z tych służb ma jednak swój obszar i są one różne.
3: Oczywiście i też ten podział pokazuje na to, że mimo podziału my wszyscy współpracujemy. Co widać dzisiaj na Placu Ratuszowym, wszystkie służby stawiły się jak jeden po to, żeby się zaprezentować, ale też i przypomnieć właśnie między innymi dorosłym, że są takie służby, czym się zajmują. Można również praktycznie poćwiczyć, czy to w pogotowiu ratunkowym resuscytację krążeniowo-oddechową, czy w GOPR-ze zapoznać się ze sprzętem, który mają. Ale też pierwszy raz w tym roku, muszę zaznaczyć, mamy policję czeską z Trutnowa, ponieważ podjęliśmy współpracę i goszczą właśnie u nas na Placu Ratuszowym, więc możemy również podpatrzeć, jakim sprzętem dysponuje policja czeska i czym się zajmuje.
2: No to co, słuchaczom Radia Złote Przeboje możemy życzyć udanych wakacji, a służbom jak najmniej pracy chyba.
3: Oby tak było. Oczywiście życzymy udanych, słonecznych wakacji. No dzisiaj na słońce nie narzekamy, ale słonecznych wakacji, spokoju przede wszystkim, czy jak najmniej pracy. My pracę zawsze mamy, bo tych zadań jest naprawdę bardzo dużo, ale przede wszystkim życzę wszystkim mieszkańcom, wszystkim turystom bezpieczeństwa, aby nie musieli korzystać z pomocy tych służb, które są dzisiaj na Placu Ratuszowym, aby byli bezpieczni i czuli się bezpiecznie.
2: Mówił rzecznik Jeleniogórskiej Straży Miejskiej Artur Chmielewski.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: O bezpieczeństwo na drogach z kolei dbają niezmiennie jeleniogórscy policjanci. Upał może dawać się we znaki, o czym świadczyć mogą ostatnie interwencje. O jednej z nich więcej już teraz Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
6: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, przejeżdżając ulicą Sudecką, najechali na zdarzenie drogowe, do którego doszło 2 dni temu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli miejsce oraz przystąpili do ustalania jego okoliczności. Jak wynika z przeprowadzonych czynności, kierujący samochodem marki Ford z przyczepką nie zachował należytej ostrożności oraz nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego najechał na tył pojazdu marki Fiat Ducato. Kierowca Fiata zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby ustąpić pierwszeństwa 10-letniemu chłopcu prowadzącemu rower, który oczekiwał na możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie pojazdu marki Fiat, który uderzył w rower chłopca. Dziecko przewróciło się na jezdnię. Na szczęście, mimo bardzo niebezpiecznego przebiegu zdarzenia, 10-latek nie odniósł obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym, a na jego konto zostały przypisane również punkty karne. To zdarzenie pokazuje, jak ogromne znaczenie ma zachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Przed przejściami dla pieszych każdy kierowca powinien zachować szczególną ostrożność i być przygotowany na konieczność zatrzymania pojazdu. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i odpowiedzialność. Przed nami okres wzmożonych wyjazdów, a co za tym idzie, większego natężenia ruchu na drogach. W tym czasie szczególnie należy dostosować prędkość do warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Zachowywać bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu. Zwracać szczególną uwagę na przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów. Pamiętać, że dzieci w okresie wakacyjnym częściej poruszają się rowerami, hulajnogami i pieszo. Unikać korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy oraz innych czynności rozpraszających uwagę. Planować dłuższe podróże z odpowiednimi przerwami na odpoczynek. Przypominamy również pieszym i rowerzystom, aby przed wejściem na przejście dla pieszych upewnić się, że kierujący zdąży zauważyć ich manewr i bezpiecznie zatrzymać pojazd.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: A na koniec

0: wszystkich Państwa do Jeleniej Góry na teatry uliczne. Księżnica Karkonoska zaprasza wszystkie dzieci na naturalnie w wakacje w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej w każdy wtorek lipca od 7 do 28 lipca. Zapraszamy na warsztaty plastyczne dzieci w wieku 7-12 lat. 7 lipca tematem będzie wakacyjny sekretnik, mój szkicownik lub zielnik. W kolejnym tygodniu wzory natury, roślinne inspiracje na bawełnianych torbach. 21 lipca leśne archiwum, skrzyneczka na skarby natury. I 28 lipca drzewko szczęścia, koralikowa kompozycja. Zapisy pod numerem telefonu 75 753 35 35. Zapraszamy. 17 lipca o godzinie 17 w Biurze Wystaw Artystycznych odbędzie się wernisaż wystawy Natalii Barzowskiej, punkt krytyczny. 20 obrazów Natalii Barzowskiej z lat 2023-2026. Jest to premiera nowego etapu jej twórczości. Natalia Barzowska ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Przez kilka lat jej praca naukowa przeplatała się z twórczością, ale od 2011 roku zajmuje się wyłącznie twórczością artystyczną i efekt tej pracy będzie można podziwiać w Galerii Biurowej Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze. 17 lipca, godzina 17, zapraszamy. Jeleniogórskie Centrum Kultury, filia Przystań Twórcza zaprasza wszystkie dzieci na cykl spotkań Park Norweski, Park Kultury 2026. Jest to plenerowe wydarzenie dla całych rodzin, wyjątkowa atmosfera wśród natury. I tak już zaczynamy 15 sierpnia o godzinie 15 z udziałem Teatru Małemi. 22 sierpnia wystąpi Teatr Czerwona Walizka i w ostatnią sobotę 29 sierpnia Wielka Przygoda Teatru Varieté, inspirowany nordyckimi legendami. Interdyscyplinarna, radosna, plenerowa, dwugodzinna zabawa dla całych rodzin. Zapraszamy.
1: Tej wiele innych atrakcji kulturalnych przed nami. Zapraszam bardzo serdecznie i żegnam się z Wami zarówno w tym odcinku magazynu Radia Złote Przeboje, jak i w całym sezonie, bo nasz program powróci po wakacyjnej przerwie. Odpoczywajcie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale mnie gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież. No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje 106 i

0: 2FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Igor Koczybiński, witam się z wami bardzo serdecznie, upalnie, gorąco, wakacyjnie w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze. To ostatni weekend przed wakacyjną przerwą, ostatni weekend z jeleniogórską audycją Radia Złote Przeboje, dlatego warto być z nami do końca. Już za moment, jak zwykle, przegląd wydarzeń tygodnia, w nim Bogdan Widawka o tym, co działo się w regionie, czym żyła Jelenia Góra.
2: Jeleniogórscy policjanci kolejny raz ostrzegają przed oszustami podszywającymi się pod członków rodziny. Przestępcy wykorzystują zaufanie, pośpiech, ale też chęć niesienia pomocy najbliższym.
1: Będziemy też rozmawiać o kolejnej odsłonie Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który na Dolnym Śląsku odbędzie się 8 października.
3: Ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska.
4: W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności.
1: W tej godzinie podsumujemy też motoryzacyjne święto, które w miniony weekend odbyło się w Kowarach, czyli 8 zlot klasyków.
5: W tym roku ponad 200 pojazdów też się zjawiło, chociaż było ponad 300 zgłoszeń, ale ponad 200 dojechało. Ale i tak jesteśmy zadowoleni, bo oczywiście cała starówka była wypełniona klasykami, plus jeszcze część ulicy Jagiellończyka.
1: A oprócz tego mamy sporo wakacyjnych i turystycznych propozycji dla seniorów i osób niepełnosprawnych, które mogą skorzystać z wielu aktywizacyjnych działań Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. A szczegóły w dalszej części tego wydania audycji Radia Złote Przeboje. Ale zaczynamy od wspomnianego chwilę temu wydarzenia, dzięki któremu Dolny Śląsk po raz kolejny będzie stolicą małej i średniej przedsiębiorczości. 8 października odbędzie się druga edycja Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O szczegółach z organizatorami tego wydarzenia rozmawiała Joanna Strutyńska.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
6: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych, średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
3: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, praporęcznej na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
6: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego kongresu?
3: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe. Dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców. I dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców, choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
6: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym?
3: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami. Przede wszystkim w Unii Europejskiej, korzystając ze swobody przepływu towarów i usług.
6: Promocja, coś jeszcze?
3: Promocja, szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządów, zarówno w tym wymiarze wojewódzkim, będzie obecny marszałek, ale również przedstawiciele powiatów, gminy, tak jak w zeszłym roku, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
6: Ile my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
3: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Warto podkreślić, że w skali całego kraju jest to sektor, który wypracowuje prawie 50% produktu krajowego brutto, zatrudnia prawie 7 milionów osób, czyli mówimy o takim fundamencie polskiej gospodarki, o tych właśnie małych, średnich przedsiębiorstwach, często niedocenianych, często niedostrzeganych, często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku, gdzie również my jako DFR uczestniczyliśmy w uruchamianiu takich produktów interwencyjnych i gdzie mieliśmy kontakt z wieloma przedsiębiorcami. Polski kapitał, który też warto wspierać, dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, należąca do samorządu województwa dolnośląskiego, stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak Kongres MŚP.
6: Odnośnie tej diagnozy czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy, czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
3: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę, która uczestniczyła, albo która wzięła udział, albo chciała wziąć udział w tym wydarzeniu. Patrząc tak statystycznie na małych, średnich przedsiębiorstw na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. I to, co podkreślałem, większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesem, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
6: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
3: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku, rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, inwestycje w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie, czyli tutaj wychodzimy wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, które mamy, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
6: Są chętni na tę obronną pożyczkę?
3: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby te wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
6: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
3: To jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości, dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin, przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa.
1: Dlaczego przy okazji Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw warto zanotować w naszych kalendarzach datę 8 października? O tym opowiada Joanna Strutyńska i jej goście i do tego tematu wrócimy za chwilę, po krótkiej przerwie, bo teraz czas na wieści z regionu, co działo się w minionym tygodniu, o tym więcej Bogdan Widawka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
2: Witam, a zaczynamy od przestrogi. Jeleniogórscy policjanci kolejny raz ostrzegają przed oszustami podszywającymi się pod członków rodziny. Przestępcy wykorzystują zaufanie, pośpiech, ale też chęć niesienia pomocy najbliższym po to, by wyłudzić pieniądze. Niestety ofiarą takiego oszustwa niedawno padł mieszkaniec powiatu karkonoskiego, który stracił ponad 23 tysiące złotych. Jak ustalili policjanci, z mężczyzną za pomocą komunikatora internetowego skontaktowała się osoba podająca się za jego córkę. Oszust przekazał informację, że korzysta z nowego numeru telefonu. Później pod pretekstem pilnej konieczności opłacenia kilku faktur poprosił o pieniądze. Dopiero po pewnym czasie, w czasie kontaktu z prawdziwą córką, zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Wtedy zawiadomił policję. Pamiętajmy, że przestępcy wykorzystują nasze zaufanie i chęć niesienia pomocy bliskim. Chwila nieuwagi wystarczy, żeby stracić oszczędności całego życia. Jeśli dostaniecie podejrzaną wiadomość z prośbą o pilne przekazanie pieniędzy, przerwijcie ten kontakt. Zweryfikujcie informacje u członka rodziny. Czad jest groźny nie tylko w okresie grzewczym. W ubiegłą sobotę strażacy interweniowali w jednym z budynków wielorodzinnych przy Kolejowej w Szklarskiej Porębie. A powód to uruchomienie czujki tlenku węgla, która ostrzegła mieszkańców przed śmiertelnym zagrożeniem. Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili obecność tlenku węgla. Zadymienie występowało w piwnicy, ale pomiary wykazały obecność czadu też w innych częściach budynku. Konieczne było przewietrzenie pomieszczeń. Jak relacjonowali mieszkańcy, kluczową rolę odegrała czujka tlenku węgla, ale też szybka reakcja jednej z lokatorek, która po usłyszeniu alarmu czujki sprawnie przeprowadziła ewakuację mieszkańców i natychmiast zawiadomiła straż pożarną. Całą sytuację opisuje portal 24odgora.pl. Dynamicznie rosnąca liczba osób, które korzystają z rowerów elektrycznych czy hulajnóg elektrycznych sprawia, że zwiększa się też liczba zagrożeń związanych z ich udziałem w ruchu drogowym. W trosce o bezpieczeństwo tych uczestników ruchu drogowego w ubiegłym tygodniu policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przeprowadzili akcję Elektryczny Rower i Hulajnoga, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
7: Prowadząc działania na terenie Podgórzyna przy ulicy Żołnierskiej, zwrócili uwagę na kierującego hulajnogą elektryczną, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. Kierującym okazał się 37-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego. Przeprowadzone badanie wykazało 1,2 promila alkoholu w jego organizmie.
2: A mężczyzna dostał 2,5 tysiąca mandatu, relacjonowała podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze i wszystkie jej filie były czynne o godzinę krócej od 24 do 26 czerwca, czytamy na stronie jg24.pl. Dodatkowo w sobotę 27 czerwca biblioteka będzie całkowicie zamknięta, a skrócenie godzin pracy ma związek z falą upałów, która w ostatnich dniach daje się bez znaki mieszkańcom regionu jeleniogórskiego. I to wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Zatem wracamy do tematu, który przygotowała nasza reporterka Joanna Strutyńska. Dziś w programie Radia Złote Przeboje rozmawiamy o drugiej edycji Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się we Wrocławiu 8 października, a jego współorganizatorem jest w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. O idei tego wydarzenia i kulisach programu opowiada m.in. Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Legnica już była.
3: Legnica już była. W zeszłym roku tutaj z Zagłębia Miedziowego była Legnica, był Głogów, był teraz Lubin. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak żeby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
6: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu, on jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
3: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4, czyli tutaj staramy się rozszerzyć grono nagradzanych przedsiębiorców. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
4: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Jako główny partner Kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji, wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
6: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
4: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
6: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
4: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby w metalu, przetwórstwem plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
6: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
4: No oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie, jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi w wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
1: Do udziału zachęca także marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
8: Ubiegłoroczny kongres MŚP, który przyciągnął ponad 800 tysięcy uczestników, 800 uczestników małych, średnich firm z Dolnego Śląska, które wcześniej oczywiście przedsiębiorcy, którzy wcześniej brali udział w naszych cyklicznych spotkaniach liderów biznesu, których odbyło się 11 w ubiegłym roku, no dzisiaj dostają, czy w tym roku dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń w formule liderów biznesu, czyli cyklicznych spotkań. Ale tak samo jak w ubiegłym roku, staramy się tą cykliczność zachować nie tylko w trakcie spotkań indywidualnych, mniejszych, ale też w trakcie integracji przedsiębiorców na płaszczyźnie kongresu MŚP. 8 października zachęcamy wszystkich przedsiębiorców Dolnego Śląska, którzy nawiązali kontakt z nami, do aktywności, czy to w obszarze liderów biznesu, czy to w obszarze kongresu MŚP. Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Tak jak w ubiegłym roku, tak w roku 2026 Dolnośląski Fundusz Rozwoju, pan prezes Koszut, główny organizator i jednego, i drugiego wydarzenia. Tak jak w ubiegłym roku, tak w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park, pan prezes Marcin Lerner, główny partner naszego przedsięwzięcia, i w jednym i w drugim przypadku bardzo serdecznie dziękuję. Staramy się wspólnie tworzyć płaszczyznę dla dolnośląskich przedsiębiorców, integrować, rozwijać, dostarczać wiedzę, zachęcać do rozwoju. To, myślę, nas charakteryzuje, hasło, motyw przewodni, jak najbardziej w punkt, nie tylko infrastrukturalne, ale gospodarcze serce Polski to Dolny Śląsk. Zapraszamy na kongres MŚP 8 października 2026 roku.
1: Mówił marszałek województwa Paweł Gancarz, a ten temat przygotowała nasza reporterka Joanna Struteńska.
0: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
1: A przed nami w dzisiejszej odsłonie magazynu Radia Złote Przeboje jeszcze sporo innych tematów. Naszym gościem będzie m.in. Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami zrzeszone w sejmiku rozpoczynają wakacje. Na horyzoncie sporo turystycznych atrakcji, wycieczek, z których będzie można skorzystać w takim wymiarze lokalnym. Zarówno jeśli chodzi o Dolny Śląsk, jak i o cały kraj, ale są także podróże zagraniczne. Oprócz tego sejmik realizuje wiele projektów aktywizacyjnych i podejmuje szereg kolejnych działań w ramach projektu Góry Dostępne dla Wszystkich. To cykl inwestycji mających na celu zwiększyć dostępność karkonoskich szlaków właśnie osobom z ograniczeniami zdrowotnymi, z niepełnosprawnościami. Oprócz tego sprawdzimy, co artystycznie i kulturalnie będzie działo się w sercu Karkonoszy, w samej Jeleniej Górze. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, atrakcje w instytucjach kultury, półkolonie dla najmłodszych. To tylko kropla w morzu tego wszystkiego, co w lipcu i sierpniu będzie się działo, i o tym właśnie usłyszycie w programie Tydzień w Jeleniej Górze. Warto być z nami.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Andrzej Olszewski, kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach, dziś z nami. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Gorący okres nie tylko ze względu na pogodę, ale też ze względu na mnogość wydarzeń. To najważniejsze w Kowarach to oczywiście zlot klasyków, który już za nami. Chyba zakończony sukcesem, bo i pogoda dopisała, i goście też.
9: Pogoda dopisuje nam co roku. Co roku mamy upalną pogodę, taką, że musimy się mocno chronić przed tym upałem. W tym roku ponad 200 pojazdów też się zjawiło, chociaż było ponad 300 zgłoszeń, ale ponad 200 dojechało, także myśleliśmy, że przyjedzie do nas troszkę więcej,
5: ale i tak no, jesteśmy zadowoleni, bo oczywiście cała Starówka była wypełniona klasykami, plus jeszcze część ulicy Jagiellończyka. Liczę, że w przyszłym roku poprawimy ten wynik. Także jest to takie święto motoryzacyjne, które już się wpisało chyba w kalendarz nie tylko Dolnego Śląska, ale powiedzmy całej takiej południowo-zachodniej Polski, bo dużo osób też przyjeżdża z ościennych województw, jak z województwa opolskie, śląskie czy wielkopolskie, więc uważam, że to jest takie święto, które się wpisało w te Kowary i dużo osób czeka na Kowary i zawsze miło wspomina. Mimo, że to jest tak naprawdę kilkugodzinna impreza, to te osoby często są co roku te same, się spotykają, mają okazję do pogadania, do spotkania się i do wymiany doświadczeń, albo do pochwalenia się nowym pojazdem, który udało się na przykład w ciągu roku odrestaurować.
1: Tych motoryzacyjnych zlotów i wydarzeń na mapie naszego kraju jest sporo. Nawet biorąc pod uwagę ograniczenie do tych, które związane są z tą starszą motoryzacją, no to jednak ta pula jest całkiem spora chyba. A mimo wszystko Kowary jednak jakoś tak na dobre zagościły na mapie tych atrakcji, więc no, przyjęło się i okazuje się, że tych klasyków mimo upływu lat nie brakuje.
5: Nie brakuje, a wręcz przybywa. Tak jak powiedziałem już, co roku ktoś coś odrestaurowuje. To ktoś chce się pochwalić swoim motocyklem, to właśnie firma na przykład, która zajmuje się odrestaurowywaniem samochodów, no to autem swojego klienta też na przykład się przyszła pochwalić, jak oni to robią. Oczywiście wszystko było na chodzie i było dopuszczone do zlotu, bo było to dosyć ciekawe pojazdy, takie nietuzinkowe, niespotykane na co dzień, więc oczywiście takie przyjmujemy. No 8 zlot klasyków to już było, no to też świadczy o tym. Jeszcze tylko 9 mamy okrągły jubileusz, więc to ja już na następne te 9-10 zlot tak sobie wymyślam, że na te kolejne imprezy będzie dużo więcej atrakcji, żeby ta impreza nie trwała kilka godzin, tylko przynajmniej cały dzień, całą tą niedzielę, żeby wypełnić, a może zrobić to jako imprezę nawet dwudniową z soboty na niedzielę.
1: No i też lokalnie mamy dumną reprezentację jeleniogórskich klasyków, więc nie tylko zjeżdżają ci z różnych stron, ale także sporą reprezentację mamy tu na miejscu.
5: Oczywiście grupa Jeleniogórskie Klasyki jest współorganizatorem tego zlotu. Bez tej grupy to nigdy by się żaden zlot nie odbył, bo ja nie jestem w stanie zrobić tego jednoosobowo. Miasto no, też nie ma aż tylu pracowników czy wolontariuszy, żeby taką imprezę niedzielną ogarnąć. Więc mówię, to tak naprawdę to głównie dzięki grupie Jeleniogórskie Klasyki to się odbywa. Grupa Jeleniogórskie Klasyki to też jest grupa entuzjastów motoryzacji, z których każdy posiada jakiegoś klasyka, czy to dużego Fiata, małego Fiata, Poloneza, czy Fiata X19, no to jest taki nasz taki, mówię, rarytasik, że tak powiem, w tej grupie jeleniogórskich. Jest też Renault 12 w grupie jeleniogórskich klasyków. No i dużo, dużo innych. Mówię, nie wszyscy zawsze się udzielają, ale tak naprawdę wszyscy chcą się zawsze pojawić na tym zlocie.
1: Jak było o tym przekonać, możecie się także zaglądając na facebookowy profil grupy Jeleniogórskie Klasyki. Tam znajdziecie relacje z 8 zlotu klasyków w Kowarach. Mnóstwo zdjęć, no ale przede wszystkim wideo relacja. A oprócz tego zaproszenie na kolejne wydarzenia i atrakcje w tym sezonie. Ten weekend to na przykład motoryzacyjne spotkanie w Wałbrzychu. W niedzielę Jeleniogórskie Klasyki ruszają właśnie w kierunku Szczawna-Zdrój, bo tam właśnie odbędzie się spotkanie z wałbrzyskimi klasykami. No i myślę, że takich motoryzacyjnych wyjazdów w naszym regionie w najbliższych tygodniach i tym okresie wakacyjnym będzie naprawdę sporo. Jeśli więc lubicie, cenicie i tęsknicie za tą dawną motoryzacją, to warto ten wątek śledzić i z grupą Jeleniogórskie Klasyki podróżować. A tych, którzy w motoryzacyjnych atrakcjach się nie specjalizują, zapraszam oczywiście do Muzeum Sentymentów. Tam też z pewnością zaprasza Andrzej Olszewski, kierownik tego niezwykłego obiektu, w którym wyruszycie w podróż w czasie do lat 60., 70., 80. i 90.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Już za chwilę temat, który zapowiadałem parę minut temu, czyli wakacje w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Będzie o turnusach dla seniorów, dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie o poznawaniu Dolnego Śląska, a także o działaniach pod szyldem góry dostępne dla wszystkich. Karkonoskie szlaki cały czas się zmieniają i o tym więcej już za moment opowie prezes KSON-u Stanisław Schubert.
0: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Czas na aktywność w Radiu Złote Przeboje. Nie od dziś wiadomo, że nasz region słynie z wielu zabytków, takich jak pałace czy zamki. Dolina Pałaców i Ogrodów, zresztą to produkt turystyczny, doskonale znany w całej Polsce, prezentujący zabytki architektury zamkowej i pałacowej całej Kotliny Jeleniogórskiej. Na obszarze niespełna 100 kilometrów można odnaleźć niemal 30 rezydencji, poczynając od średniowiecznych warowni, wież mieszkalnych, renesansowych dworów, poprzez barokowe i XIX-wieczne pałace wzniesione przez najwybitniejszych architektów epoki. Jeśli więc na najbliższe dni nie macie konkretnych planów, a szukacie pomysłów na spędzenie wolnych chwil aktywnie, zastanawiacie się, gdzie wybrać się na spacer, no to warto te opcje wziąć pod uwagę, ponieważ niektóre siedziby otoczone są rozległymi parkami krajobrazowymi, wzbogaconymi liczną architekturą ogrodową, która sama w sobie już jest atrakcją turystyczną i taką przepiękną okolicznością przyrody, która sprawia, że ten czas aktywniej spędzić będziemy chcieli. Połączenie krajobrazu Karkonoszy i Rud Afianowickich z artystycznymi wizjami twórców minionych wieków stworzyło wyjątkowy krajobraz kulturowy całego regionu, na który składają się także cenne założenia staromiejskie w Jeleniej Górze i Kowarach, liczne zabytki architektury sanatoryjnej w Cieplicach oraz budownictwa regionalnego i architektury sakralnej. Na terenie samego miasta znajduje się renesansowy dwór Czarny, który niestety na razie dla turystów nie jest dostępny, ale z zewnątrz ten obiekt z pewnością warto obejrzeć. Mamy zamek Chojnik, XIX-wieczny pałac Paulinum z otaczającym go parkiem oraz wspomniany barokowy pałac Szawgoszów w Cieplicach. O wyjątkowości naszego regionu świadczy również fakt, że te dwa ostatnie obiekty przeze mnie wspomniane wpisane są również na listę pomników historii prezydenta RP pod nazwą Pałace i Parki Krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej.
0: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Zwiedzający zamek Czocha już wkrótce będą mogli odkryć kolejny sekret jednej z najbardziej tajemniczych warowni w Polsce. Pracownicy zamku udostępnili 19 tajne przejście, które stanie się częścią nowej trasy zwiedzania, informuje serwis Jelonka.com. Jak zapowiada dyrekcja, to dopiero początek. W zamku znajduje się bowiem około 40 ukrytych przejść, a kolejne będą sukcesywnie otwierane. Nowo udostępnione przejście, jak czytamy dalej, prowadzi z komnaty książęcej do pracowni niemieckiego architekta Bodo Ebharta, który na początku XX wieku kierował przebudową zamku. Przez lata wejście to było zamurowane i pozostawało niedostępne dla turystów. Otworzyliśmy już 19 tajne przejście, ale w całym zamku jest ich około 40. Chcemy stopniowo udostępniać kolejne, aby zwiedzający mogli coraz większą część trasy pokonywać właśnie ukrytymi korytarzami. To zupełnie nowe doświadczenie, jeden z kierunków rozwoju naszego zwiedzania, mówi na łamach serwisu dyrektor zamku Czocha Jarosław Kuczyński. Historia tajnych przejść sięga początku XIX wieku. Gdy zamek należał do niemieckiego przedsiębiorcy Ernsta Guczowa, przeprowadzono jego gruntowną przebudowę. To właśnie wtedy istniejące wcześniej sekrety warowni zostały rozbudowane. Wejścia do ukrytych korytarzy do dziś można znaleźć m.in. w szafach, regałach czy boazeriach. Na tym jednak zmiany się nie kończą. W najbliższym czasie otwarty zostanie również salon Ernsta Guczowa. Nowoczesna, multimedialna ekspozycja poświęcona ostatniemu prywatnemu właścicielowi zamku. Zwiedzający poznają historię Czochy od średniowiecznych początków, przez dzieje kolejnych właścicieli, aż po wielką przebudowę z początku XX wieku. Nowe przejście i przygotowywana ekspozycja są kolejnym etapem rozwoju oferty turystycznej zamku Czocha. Wszystko wskazuje na to, że z każdą kolejną wizytą będzie można odkrywać następne sekrety ukryte w murach jednej z najbardziej zagadkowych warowni w Polsce, którą od Jeleniej Góry mamy dosłownie rzut kamieniem kilkadziesiąt kilometrów od centrum miasta. Jeśli więc nie macie pomysłu na weekend, jeśli szukacie takich turystycznych inspiracji na czas wakacji, to zamek Czocha powinien być obowiązkowym kierunkiem. Nawet jeśli dobrze go znacie, to jak widać, tych nowości z każdym kolejnym tygodniem i miesiącem jest coraz więcej, więc te historie warto sobie odtwarzać, warto przypominać. A o tym nowym, 19 już tajnym przejściu w zamku informował m.in. serwis Jelonka.com.
0: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
1: ale Zamek Czocha oczywiście nie jest jedyną wakacyjną destynacją. Jest ich w skali Dolnego Śląska zdecydowanie więcej. Ba, w zasadzie nie trzeba opuszczać Jeleniej Góry, by coś ciekawego znaleźć. O czym przekonacie się, zostając z nami do końca? Co jest grane w Jeleniej Górze? To stały element weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. No a dziś z okazji inauguracji okresu wakacyjnego sprawdzimy, co będzie w Jeleniej Górze działo się w nadchodzących miesiącach. Dziś na horyzoncie, dziś na tapecie przede wszystkim miesiąc lipiec, a z nim związane takie wydarzenia jak chociażby Skok w blok dla najmłodszych, Międzynarodowe Festiwale Teatrów Ulicznych. Szykują się także atrakcje w Zdrojowym Teatrze Animacji, a oprócz tego wernisaże wystaw, koncerty i wiele, wiele innych. O tym wszystkim usłyszycie w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze dosłownie za kilkanaście minut. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A ze mną Stanisław Szubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Aura za oknem gorąca, mocno wakacyjna, półmetek roku 2026. Pytanie więc, czy Państwo tę wakacyjną aurę też w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych odczuwacie? Czy to czas urlopów, przerw, czy jednak pracy?
10: Tak, tak. Czerwiec to czas, kiedy nasi podopieczni wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, w czasy, coraz więcej w nich, czasów zagranicznych, więc jest teraz, robi się pustawo do połowy sierpnia, potem wrócą wszyscy z powrotem do nas tutaj po to, żeby rozwiązywać pewne problemy, a ponieważ ich tutaj nie ma, no to łączymy się z nimi za pomocą mediów. Do tych mediów chcę na chwileczkę wrócić, bo to niewątpliwie wyróżnia nas pośród innych organizacji pozarządowych. Mamy bowiem już od 20 lat dwumiesięcznik Niepełnosprawni Tu i Teraz, który ma nakład w tej chwili 5000 egzemplarzy w dystrybucji ogólnopolskiej i liczy on 120 stron w pełnym kolorze. To naprawdę fajne wydawnictwo. Mamy też od 2 lat portal internetowy Lepsze Życie, który ma wspaniałe odwiedziny jak na swoje wczesne urodziny. Oraz, proszę Państwa, mamy www.radioxon.pl, radio, które nadaje właściwie już od 8 lat, przy czym w nowej zupełnie wersji. Zyskaliśmy piękny, ciekawy projekt, który się nazywa Wpół do Starości. Gromadzi on przed mikrofonami co najmniej 14 adeptów pracy dziennikarskiej gazetowej, czyli prasowej, radiowej i telewizyjnej, bo mamy także studio telewizyjne. No i to wszystko w wykonaniu właśnie tych adeptów pracy dziennikarskiej, którzy mają zdecydowanie ponad 60 lat, nie czują się absolutnie starzy i wykluczeni i oni mówią o problemach, które spotykają na swojej drodze, pod kontrolą oczywiście i reżyserią doświadczonych, profesjonalnych dziennikarzy.
1: Rozumiem, że to amatorzy, którzy tę radiową przygodę rozpoczęli niedawno.
10: To są zdecydowanie amatorzy, którzy brali udział w specjalnych, trwających 2 miesiące warsztatach dziennikarskich, które odbywały się na etapie miesiąca maja i czerwca, a we wrześniu właściwie w lipcu ukażą się już pierwsze efekty tych nagrań. To, co najważniejsze, to przerywane również takimi wstawkami z pięknego kiedyś kabaretu z jeleniogórskiego, takiego kabaretu amatorskiego, Bella Mafia, którego już dzisiaj nie ma, ale którego co najmniej 4 byłych artystów jest u nas, działa w kilku naszych organizacjach i powiem Państwu, że coraz częściej mówią o jakimś tam powrocie do tej świetności, choć już nie te głosy, ale wigor i wspaniała kondycja tych ludzi każe zachwycać. To dobrze, bo mamy przynajmniej inne spojrzenie nie tylko na tematy związane z samymi problemami srebrnej gospodarki czy seniorów, ale ich warunków życia w Jeleniej Górze, dostępu do usług medycznych. To są tak samo i sprawy wywołania w nich pewnej drzemiących gdzieś elementów twórczości artystycznej. Coraz więcej pojawia się amatorów, którzy chcą pisać wiersze, ba, śpiewają piosenki i my ich w czasie naszych licznych spotkań nagradzamy gromkimi oklaskami. To wspaniała rzecz i to bardzo cementuje te nasze wszystkie 17 organizacji pozarządowych. Ideą tej wspólnoty, to odnosi się również do wszystkich organizacji sejmiku, jest to, że nie robimy organizacji wybiórczo dla jednej z 17, tylko robimy dla wszystkich. W sytuacji, kiedy jest więcej niż 5 organizacji, których członkowie uczestniczą w danym typie zajęć, wycieczce czy też spotkaniu, ewentualne koszty wspiera również Karkonoski Sejmik i to się wspaniale sprawdza. Przed nami jeszcze u progu lata jedna wspaniała impreza na naszym plenerowym ogródku, pięknie wymalowanym, odnowionym rękami wolontariuszy zresztą. No, powitanie lata. I to w wykonaniu właśnie jednej z naszych organizacji, gdzie, proszę Państwa, nie tylko będzie dobry posiłek, ale również wspaniała muzyka.
1: Będzie można z przytupem więc te wakacje w sejmiku powitać. Wakacje to też czas podróży. No, jednym z tych obszarów, który Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych aktywizuje niezmiennie od lat, jest właśnie turystyka i seniorów, i osób z niepełnosprawnościami. Zmienia się dużo, bo szlaki się dostosowują troszkę bardziej do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Wy też częściej podróżujecie. No i pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy na początku roku, to był plan intensywniejszych wycieczek. Jak to więc wygląda teraz?
10: To są wycieczki bardzo powtarzające się. Weszły one w tradycję. Na szczęście fundatorzy w postaci Urzędu Marszałkowskiego coraz częściej dostrzegają ten nasz dorobek i są te nasze projekty dofinansowywane. Oczywiście przy zasadzie udziału własnego, potężnego, ale to są wycieczki nie tylko jednodniowe w góry, są to wycieczki kilkudniowe, które dotyczą województwa dolnośląskiego, ale są to także bardzo ciekawe imprezy łączące kilka województw, ponieważ Sejmik ma swoje biura terenowe w 7 miejscowościach kraju, to też musimy zadbać o wszystkich naszych działaczy, wszystkich naszych członków z województwa i lubuskiego, i wielkopolskiego, i mazowieckiego, i pomorskiego, i opolskiego, gdzie są te oddziały i robimy takie wahadło. Są to 6-dniowe wyjazdy do, w tej chwili na przykład przebywają ludzie w Krynicy Morskiej, 6-dniowe pobyty, które są wypasione na full, wspaniałe. Oczywiście wiąże się to z symboliczną odpłatnością 250 zł od osoby, ale to i tak kropla w morzu potrzeb. Przed nami kolejne 5 wycieczek w miesiącu sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie, na których no, z Jeleniej Góry jedzie na przykład 9 osób, z Opola 3, z Wielkopolski 3, z Mazowieckiego 5 i tak dalej, i tak dalej. To też przyczynek dla ogromnej integracji.
1: A o tym wszystkim w programie Radia Złote Przeboje opowiada dziś, przypomnę, Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
10: Ale coraz więcej jest również wycieczek zagranicznych i tu chcę Państwa przestrzec, żeby nie wierzyć słowu pisanemu, bowiem pojawia się coraz częściej grupa ludzi, którzy w sposób absolutnie nieuprawniony oferują swoje usługi w zakresie pośrednictwa przy wycieczkach zagranicznych, ale i krajowych, no windując ceny zdecydowanie ponad obowiązujące. Zwracajcie Państwo na to uwagę, konsultujcie się również z nami, my Wam poradzimy, czy warto to się z tego skorzystać, czy nie. Pośród tych wycieczek zagranicznych to jest i Sardynia, i Włochy, proszę Państwa, i Hiszpania, i Portugalia, i Norwegia, także coraz więcej tam seniorów, I muszę Państwu powiedzieć, że wspomnienia te utrwalone na taśmach wideo, na taśmach, na zdjęciach filmowych wykonywanych za pomocą smartfonu, też uczyliśmy ludzi, jak te zdjęcia należy robić w czasie tych warsztatów dziennikarskich. To wspaniałe przesłanie dla młodszych pokoleń, a może i dla rozmów w czasie Dnia Babci, dla ojca, dla matki. No i wreszcie w czasy to żelazna nasza już od dobrych 15 lat zasada wspierania osób niepełnosprawnych, ale nie tylko, seniorów także. I naszymi takimi kluczowymi miejscami są już nie tylko Łeba, Darłowo, czyli miejscowości nadmorskie, ale również mamy też oferty dotyczące rejonów górskich, oczywiście o wiele mniej frekwentowane, no ponieważ w lecie jeździ się z gór w reguły nad jeziora i nad morze. Co ważne, każdy taki wyjazd jest poprzedzony wizytą przedstawicieli organizatora, czyli naszych organizacji w danym miejscu, abyśmy sprawdzili, w jaki sposób ci nasi przyszli uczestnicy tych wyjazdów będą korzystali, z jakich warunków, bo muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo często, i na to zwracajcie Państwo też uwagę, no oferta w zasadniczy sposób odbiega od rzeczywistości. Zwracamy tam także uwagę na dostępność, ponieważ dostępność jest naszym oczkiem w głowie. I proszę Państwa, między innymi w Międzyzdrojach, mieście zresztą zaprzyjaźnionym z Jelenią Górą, i to mieście, do którego dzisiaj dzięki nowoczesnym połączeniom samochodowym można pojechać w ciągu 4 godzin za pomocą S3, no zwracamy tam uwagę na nasze bezpieczeństwo i w tej chwili trwa, że tak powiem, spór z władzami miasta na temat bezpieczeństwa przekraczania przez bardzo ruchliwą jezdnię w miejscowości Międzyzdroje. No i zdaje się, że sprawa się oprze aż o Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bowiem tej dostępności prawie od 20 lat nie możemy uzyskać. Ale to jeden kwiatek taki złamany, który myślę, że w rozumieniu ogólnym bezpieczeństwa, bo przecież nie tylko my chodzimy po tych drogach, chodzą wszyscy, chodzą mieszkańcy, musi coś w Polsce musi drgnąć. To niekoniecznie musi być wypadek i daj Boże, żeby nie, ale coś musi drgnąć, aby sprawa poprawy dostępności w imię bezpieczeństwa stała się paradygmatem, a nie dobrą wolą samorządowców.
1: No i walka o tę dostępność ma więc wymiar nie tylko lokalny, górski, ale także przy okazji tych turystycznych ekspansji sejmiku. Ale o ten wymiar lokalny ja też chciałem zapytać. Góry dostępne dla wszystkich to hasło, które w ostatnich latach się powtarzało dość intensywnie z perspektywy działań m.in. Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Sporo tych miejsc w Karkonoszach się już zmieniło. Pytanie o plany. Czy są jeszcze jakieś kierunki działań?
10: Tak, zdecydowanie tak. To jest nasz nerw taki, no trudno nie dbać o turystykę w Karkonoszach. Powiem, że tak, jesteśmy organizatorami konferencji górskich. Co prawda jeszcze nikomu podobno od konferencji niczego nie przybyło, ale u nas przybywa. Otóż w czasie 8 konferencji górskich, czyli w czasie 8 lat, udało nam się oddać do użytku 4 potężne inwestycje. Inwestycje poprawiające dostępność. Pierwsza to jest sprawa dostępu do wodospadu Szklarki. Druga to jest droga z Kopy do równi Podśnieżką, która powstała w wyniku montażu finansowego środków Urzędu Marszałkowskiego, PFRON-u, Banku Ochrony Środowiska przy rewelacyjnym wykonawstwie Karkonoskiego Parku Narodowego w ciągu właściwie półtora sezonu budowlanego, bo wiecie, jak szybko mija czas w górach dla warunków budowlanych. I wreszcie inwestycja z ubiegłego roku, kiedy to kosztem grantu ufundowanego przez PFRON, Karkonoski Sejmik wspólnie z KPN-em i z Lasami Państwowymi zrealizował cudowny kontrakt dotyczący poprawy nawierzchni do wodospadu Kamieńczyka. To jest na razie 600-metrowy odcinek starej drogi, po której, która liczy 200 lat, a po której pewno i zdrowym sportowcom trudno byłoby chodzić. Dzisiaj można tam przejechać wózkiem, ale co ważne, odezwały się przedsiębiorstwa, które widząc interes swoich załóg, no chcą inwestować w górach i znaleźliśmy takiego inwestora, który dokończy tę drogę od szosy czeskiej w postaci no, wyłożenia jej specjalnym takim łagodnym, niezniszczalnym materiałem ułatwiającym dostęp dla tych ludzi, którym jest po prostu trudniej, ale oznacza to, że z tych dróg oczywiście korzystają wszyscy. To jest właśnie dowód na to, że to, co dobre dla niepełnosprawnych, dobre jest dla wszystkich. Jeżeli jeszcze nam się uda w tym roku wykorzystać deklarację jednego z dużych przedsiębiorstw dolnośląskich, aby zbudować podjazd do schroniska nad Łomniczką na wysokości 1050 metrów nad poziomem morza w Karpaczu, to trasa turystyczna od Orlinka właśnie do Łomniczki i schronisko będzie pierwszym w Europie schroniskiem, które funkcjonować będzie w oparciu o zasadę planowania uniwersalnego, czyli to jest ta zasada właśnie, że to, co dobre dla niepełnosprawnych i starszych, dobre jest dla wszystkich. A mówię o tym, że coraz częściej przebija się dzisiaj do rządzących 40-50-latków, że oni nie będą wiecznie młodzi, że przyjdzie czas, kiedy będą mieli lat 60, 70, może i 80, będą gorzej widzieli, gorzej słyszeli, będzie im gorzej bez specjalnych form wsparcia, czyli poręczy, wind, chodzić po schodach.
1: I oby ten standard z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, seniorów, był już normą w wielu miejscach turystycznych. Mam nadzieję, że do kolejnych planów i kolejnych zmian w tej infrastrukturze będziemy mogli wracać. Plany na rok 2026, tę drugą jego część mamy, a do kolejnych, jak wspomniałem, będziemy wracać, będziemy Państwa informować. A ze mną, przypomnę, był prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Stanisław Schubert. Bardzo dziękuję za spotkanie i udanego urlopu i udanych wakacji. Życzę.
10: Słońca, pogody i umiarkowanych temperatur.
0: Kryminalna Jelenia Góra.
1: Za chwilę wiadomości kulturalne, ale najpierw słów kilka o bezpieczeństwie finansowym. W zasadzie nie ma tygodnia, nie ma miesiąca, by jeleniogórscy policjanci nie interweniowali w sprawach dotyczących internetowych oszustw. I tak też było ostatnio, o czym więcej już teraz rzeczniczka Miejskiej Komendy Edyta Bagrowska.
11: 25 czerwca bieżącego roku do Komisariatu Pierwszego Policji w Jeleniej Górze zgłosiła się mieszkanka miasta, która powiadomiła o oszustwie internetowym. Jak wynika z jej relacji, dzień wcześniej, 24 czerwca bieżącego roku, kobieta natrafiła w internecie na reklamę dotyczącą możliwości zainwestowania pieniędzy w akcje znanej firmy paliwowej. Po kliknięciu w zamieszczony link skontaktował się z nią telefonicznie mężczyzna, podający się za menadżera tej spółki. Podczas rozmowy przekonywał ją o atrakcyjności inwestycji oraz zapewniał o wysokich i szybkich zyskach. Działając zgodnie z jego instrukcjami, kobieta wygenerowała w swojej aplikacji bankowej 3 kody BLIK, które następnie podała rozmówcy i zatwierdziła transakcję. W efekcie z jej konta zostały zrealizowane płatności na łączną kwotę blisko 5000 zł. Dopiero po zakończeniu rozmowy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podejmowania decyzji dotyczących inwestowania pieniędzy. Przestępcy coraz częściej wykorzystują wizerunek znanych firm, banków czy instytucji finansowych, publikując fałszywe reklamy w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych. Następnie kontaktują się telefonicznie z potencjalnymi ofiarami, przekonując je do przekazania danych, instalowania dodatkowych aplikacji lub zatwierdzania transakcji. Przypominamy, że cyberprzestępcy nieustannie modyfikują swoje metody działania, wykorzystując zaufanie oraz niewiedzę swoich ofiar. Zachowanie rozwagi, weryfikowanie informacji i ograniczone zaufanie do internetowych ofert inwestycyjnych to najskuteczniejszy sposób, aby uchronić swoje oszczędności przed utratą.
0: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A teraz kalendarze w dłoń i planujemy. A jest co planować, bo wakacje w Jeleniej Górze zapowiadają się wyjątkowo intensywnie, o czym przekona Was już teraz Alicja Czachowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
12: Wakacje się rozpoczęły. Jeleniogórskie instytucje kultury przygotowały szereg atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Będą to imprezy i zajęcia różnego rodzaju. I tak już w najbliższy piątek 3 lipca oraz przez kolejne piątki lipca i sierpnia od godziny 17 zapraszamy wszystkich Państwa na Fajfy Cieplickie 2026. Prosimy zabrać dobry humor. O najlepszą muzykę zadba DJ Power, a Szkoła Tańca Towarzyskiego Krzysztofa Cieślaka poprowadzi kurs tańca salsy i bachaty. Zapraszamy wszystkich Państwa serdecznie do Parku Norweskiego Kamienna Scena wszystkie piątki lipca i sierpnia. Muzeum Przyrodnicze zaprasza wszystkie dzieci na warsztaty letnie Wakacyjna Pracownia Muzealna. W każdą środę lipca od godziny 10 do 13 takie właśnie warsztaty się odbywają. Są to warsztaty plastyczne, dzieciaki niepylaki. Każde dziecko będzie mogło sobie zrobić własnego kolorowego motyla, zwiedzić muzeum i przy okazji świetnie się

0: Tłusty zaprasza wszystkie dzieci na Skoków Blok 2026. W programie jak zwykle przewidziano animacje i teatr na żywo, kreatywne warsztaty artystyczne i ekologiczne, gry i zabawy podwórkowe, spotkania z animatorami i aktorami. I tak, już 11 lipca start o godzinie 15 na Placu Zabaw przy Pamtraku, 12 lipca Plac Zabaw Osiedle 20-lecia Park Norweski, 13 lipca Plac Zabaw przy ulicy Wita Stwosza, 14 lipca Staw przy ulicy Głowackiego, 15 lipca Osiedle Robotnicze Plac Zabaw i 16 lipca Plac Zabaw przy ulicy Wilkomirskiego 7. Zapraszamy wszystkie dzieci. Wieczorem na zakończenie odbywają się prezentacje filmowe, kino pod chmurką z najlepszymi filmami familijnymi. 11 lipca o godzinie 11 w Muzeum Miejskim Dom Gerharda Hauptmanna odbędzie się wernisaż wystawy Przesieka, odnaleziona i zebrana w kolekcji, obrazy i pamiątki, które przetrwały. Jest to prezentacja prywatnej kolekcji grafik, pocztówek i fotografii, pamiątek związanych z Przesieką, urokliwą karkonoską wsią. A tego samego dnia od godziny 12 zapraszamy na warsztaty sito druku, który poprowadzi pan Tomasz Mielech. Można ozdobić swoje koszulki i torby unikatowymi grafikami inspirowanymi Wilną Łukowy Kamień, twórczością Gerharda Hauptmanna i sztuką regionu Karkonoszy. Krok po kroku technika sito druku. I świetna zabawa. Zapraszamy do Muzeum Miejskiego Dom Gerharda Hauptmanna.
1: I tym zaproszeniem kończymy to wszystko w tym wydaniu magazynu Radia Złote Przeboje, a za uwagę dziękuję, Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa!
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro 100% Pro.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
8: Radio Złote Przoje 8 dokładnie czerwca. No tak, to już wiem, że są upały. Czas na wiadomości o 8.
9: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000

0: zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
1: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
0: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Pełne słońce na niebie i żadnej chmurki, taki stan do późnego popołudnia, wtedy burze możliwe w Wielkopolsce. Tam wcześniej, podobnie jak we Wrocławiu, nawet do 40 stopni. Chłodniej, bo 35 w Białymstoku. No tak, faza grupowa Mistrzostw Świata w piłce nożnej się skończyła. Czesi między innymi odpadli z takich większych zaskoczeń, ale Shakira jest na turnieju. O, ją często na tych stadionach oglądamy, na trybunach oczywiście. No to bardzo proszę, ta pani, która już kilka piosenek na mundial skomponowała także u nas. 3 minuty po 8, Kacper Sosnowski, witajcie.

elektryczne gitary i killer w Radiu Złote Przeboje. Wrzucili tak kilkanaście dni temu artyści na swojego Facebooka takie nagranie z suchego lasu, gdzie grają koncert na scenie. I nagle taka ulewa, że wszyscy są moksi i trzeba było występ przerwać. Wyjątkowo mokre spotkanie z suchym lasem to było. No właśnie, dzisiaj za taki prysznic to pewnie byśmy wiele dali przy tych temperaturach. Na szczęście kilka koncertów wakacyjnych jeszcze przed nami i elektrycznych gitar, to szczegóły na ich stronie internetowej, ale też inni fajni artyści będą grali. Ja wam będę przez całe wakacje o tym opowiadał, zapowiadał i polecał. Polecam też teraz Bob Marley.

0: 8.30, Sting za nami w radiu Złote Przeboje, w gorącą niedzielę, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: No właśnie, bo dziś urodziny Bogdana Olewicza, 80. Świętujemy razem z nim i jego najlepszymi tekstami w piosenkach. Pamiętamy Krystynę Prońko, która śpiewała Jesteś lekiem na całe zło? To był właśnie tekst Olewicza. Tą piosenką otwarto zresztą jubileusz w tym roku w Opolu tego dziennikarza i pisarza. Piosenka była komponowana i tworzona tuż po wprowadzeniu stanu wojennego i choć nie ma bezpośrednich analogii politycznych, no jednak w pewien sposób nawiązuje do tamtych trudnych momentów i dodaje otuchy. Lekarzem dusz była wtedy Prońko nazywana. Właśnie głównie przez te słowa, które w tej piosence są. A jako ciekawostkę dodam, że w latach 90. w Austrii wydano płytę i kasetę z tym właśnie nagraniem.

Alice w Radiu Złote Przeboje. Wakacje nam się zaczęły wczoraj, przedwczoraj, zależy jak kto liczy, a my mamy taką akcję: zabierz złote na wakacje, zabierz 1000 złotych na wakacje, które wam w tej zabawie proponujemy. Wystarczy, że zarejestrujecie się na złoteprzeboje.pl, tam wypełnicie specjalny formularz, w którym trzeba napisać, gdzie i dlaczego Złote Przeboje brzmią najlepiej. I te najciekawsze, najbardziej oryginalne zgłoszenia będziemy omawiać i potem zapraszać telefonicznie do zabawy, bo wybrany przez nas słuchacz będzie odpowiadał na kilka pytań. Na ile odpowie, tyle pieniędzy zgarnie, ale jest nagroda gwarantowana, a ta najwyższa to oczywiście 1000 zł. Jutro pierwszy finał, więc już teraz warto z tego formularza na złoteprzeboje.pl skorzystać. A to London Beat.

Klasyk Nouveau w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie 9. Dzisiaj tylko jeden mecz na mundialu. Co to się dzieje? Ano to, że się faza grupowa skończyła. Podsumujemy ją w wiadomościach.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty. Oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
11: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje. Obiecałem wiadomości o godzinie 9, a że jest godzina 9, to bardzo proszę.
13: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
14: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
15: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
16: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
13: Dobra atmosfera to nie wie.

0: Wielki sukces odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
1: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
2: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
0: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki, demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz. RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Szalone temperatury na dziś to 35 stopni w Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 37 w Warszawie i Katowicach, pod 40 stopni od Poznania do Zielonej Góry. Pełne słońce, a po 18 burze w Wielkopolsce. Jak my tu wytrzymamy później, skoro to już przy tych 30 na termometrach jest bardzo gorąco. Wody, wody dla ochłody. Kiedyś takie hasło było. No to dzisiaj bardzo popularne.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: I na wodę, i na muzykę. A dziewiątą zaczynamy od Toni Braxton.

0: O pociągu donikąd zaśpiewał w Radiu Złote Przeboje zespół Bad Boys Blue. Wczoraj na Słowacji pociągi musiały jechać wolniej przez te upały. No właśnie, co tu z takimi upałami robić?
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Słuchacze doradzają, żeby jakoś zimowo zagrać.
2: Pada śnieg, pada śnieg.
0: O, i co? Chłodniej trochę?
3: Na całej Polaci śnieg.
0: Tak to się chyba nie uda. Polecam jednak picie wody i jakiś zimny okład na kark. Lombard.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hiper tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: Tato, co to za pan?
14: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
13: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
14: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
13: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
14: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
13: To z Tauronem.
14: Jasne, że tak.
15: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
16: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
17: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł. I otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Jerry Halliwell deszczem próbowała nam tu trochę atmosferę chłodzić w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: Dziś u nas twórczość Bogdana Olewicza, który dziś kończy 80 lat. Wszystkiego najlepszego, a to autor tekstów kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś. Najwięcej pisał chyba dla Budki Suflera, dlatego Budka teraz u nas. Ratujmy co się da, z muzyką Romualda Lipki. To jest jeden z ulubionych utworów perkusisty Budki, Tomasza Żeliszewskiego, również właśnie przez słowa. Gra ten przebój Budka ciągle, bo przypomnę, ona się reaktywowała i teraz z Jackiem Kowalcem czy Robertem Żarczyńskim występuje. Ale tutaj w oryginale Krzysztof Cugowski zaśpiewa. Co tam się dzieje za horyzontem?

0: Złota Piątka.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa!
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
18: O!
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak!
19: A jak lemoniadę?
17: No też, to poprosimy.
18: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

W Radiu Złote Przeboje z 1984 roku Madonna, słuchajcie, która promując ostatnio swoje nowe wydawnictwo, w jednym z wywiadów zdradziła, co było dla niej najważniejsze, kiedy randkowała w latach 80. Otóż na pierwszym miejscu było dobre domowe jedzenie, no tu się zupełnie nie dziwię, przez żołądek do serca, a drugą najważniejszą rzeczą była dla niej wanna. I tego tutaj komentować nie będę, chociaż dziś w takie upały to wanna, mam wrażenie, dla wszystkich z zimną wodą będzie ważnym elementem. Aha, im wyżej, tym temperatura spada. No to Robert Chojnacki i piasek, prawie do nieba.

0: Tu Radio Złote Przeboje, 4 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o ważnej pomocy dla Wenezueli. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Nice Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie.
11: Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
0: Reklama.
12: W tym momencie jest godzina 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
13: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału. Możliwe są także burze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
14: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
13: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim

0: wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
1: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
0: I jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: To, że bliżej 38 stopni będzie na wschodzie, a bliżej 40 na zachodzie, ale także nad morzem, to już tak minimalne różnice, że nie ma co o tym mówić. Chroncie się przed słońcem, pijcie dużo, bo upał z nami przez cały dzień. Kacper Sosnowski, witam. To jeszcze tylko dodam, że dzisiaj w Poznaniu będziemy bili tegoroczny rekord ciepła. 40 stopni będzie dzisiaj. I to będzie jedno z najcieplejszych europejskich miast.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Pozdrawiam poznaniaków, dla was John Lennon. Wyobraźcie sobie może, że jest trochę chłodniej.

Brytyjska DJ-ka Sonic w radiu Złote Przeboje i jej Sky. 10 minut po 10, a teraz u nas Buzu Skład, czyli polski zespół, który właściwie wylansował dwa wielkie przeboje. Nasze Przebudzenie oraz Kocie Sprawy, zagramy sobie tą drugą piosenkę. Jak ktoś się zastanawia, kto śpiewał w zespole Buzu Skład, to ja powiem, że to był Tomasz Sadowski, chociaż jego głos często mylony był z głosem Macieja Orłosia. I niektórzy myśleli, że to polski dziennikarz wziął się za śpiewanie. Nie, nic takiego.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Hipertania niedziela w Auchan.
6: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje, a to już czas przed nami.
1: Złota Piątka.
0: Dziś świętujemy 80. urodziny Bogdana Olewicza, który pisał dla takich artystów jak Lady Punk, Budka Suflera, Maryla Rodowicz, Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk, Zdzisława Sośnicka, Tadeusz Nalepa, wysłuchana już dzisiaj także Krystyna Prońko, no i Urszula, bo to on stworzył tekst do Rysy na szkle. Urszula mówiła kiedyś, że piosenka jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o zaśpiewanie jej, dynamikę, szczególnie w refrenie, bo tam też wysokie dźwięki, a tekst zmusza do włożenia duszy w ten utwór. No to ja tylko dodam, że za teksty takie jak ten Bogdan Olewicz został teraz w czerwcu odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Gratulujemy.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
2: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
14: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
13: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
15: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
16: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Gastorama. Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.

Alfaville w Radiu Złote Przeboje. Żyjecie w tych upałach? Powiem, że gorąco będzie jeszcze jutro, ale już w poniedziałek wieczorem od zachodu zacznie się trochę normalizować sytuacja, także we wtorek maksymalnie do 34 stopni. No zawsze jest to jakieś pocieszenie, prawda? Przy tych 40 dzisiaj. A w środę to na przykład na wybrzeżu już tylko 21, czyli od środy duża ulga pogodowa. A dla mieszkańców południa kraju to od czwartku dopiero 20 kilka. Aha, i następny weekend w sumie przyjemny, bo 24 stopnie średnio na termometrach. Także żyjmy tym, co w najbliższych dniach. A to Kylie Minogue.

0: Komar.
1: Zaraz coś posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
11: Ostatnia niedziela czerwca. No zapamiętamy ją przez to, co dzieje się za oknem. Tu Radio Złote Przeboje, jest 11:00, czas na wiadomości.
12: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
13: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
14: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
13: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
12: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Tych przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy. Czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda na weekend.
2: To może ja powiem o tym, co jest teraz. 32 stopnie w Białymstoku, 34 w Warszawie, Łodzi, Opolu, 35 we Wrocławiu, Zielonej Górze, 36 w Bydgoszczy. No ale tam na Dolnym Śląsku to dojdzie do 40. Wszędzie mnóstwo słońca.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

Dziś niedziela handlowa, także nie ma się co przejmować, że się schłodzona orężada w lodówce czy woda z syfonu skończyła. I kiedyś kolorowe napoje były też w takich torebkach foliowych. Choć ja to najbardziej lubiłem pić ptysie w litrowych szklanych butelkach. Oj, było to fajne dla chłody. Odstawan Hands Up. Kacper Sosnowski, witam pięknie.

Susan Vega w Radiu Złote Przeboje. No zbliżamy się do południa i do tych 40 stopni. Będą lody dla ochłody. Jak dziś ktoś chce lody w tym upale jeść, to już lepiej te sorbety owocowe, bo one lepiej nawadniają i są przychylne dla żołądka. I o mięcie proszę pamiętać, dodawać do wszystkiego, która ma mentol. Poprawia to koncentrację, dodaje energii, rozluźnia, no i przede wszystkim mięta chłodzi. I ja się zawsze zastanawiałem, jak ona chłodzi. A tak naprawdę to ten mentol trochę te nasze receptory oszukuje. Działa to na nie tak, że one wysyłają po prostu sygnał do mózgu, że jest nam trochę chłodniej. Także żadna temperatura ciała nie spada, ale mózg odczuwa przyjemność i to, że się zrobiło trochę chłodniej właśnie. Edyta Górniak.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
8: Nodino. Today is yours. Feel good.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
19: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
20: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, ale nastrój w tej piosence Kate Bush. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: A w niej Bogdan Olewicz, który dziś obchodzi 80. urodziny. Napisał tekst do utworu Na co komu dziś w 94. roku. Dla Lady Punk tworzył zresztą często. Ten tekst akurat uchodzi za prosty, rymujący się, opowiadający jakąś tam historię miłości. Ale kilka lat temu wybuchł spór o pojawiające się w piosence frazy. Jako niestosowne. Nawet Janusz Panasewicz zabrał w tej sprawie głos. A menadżer grupy przyznał, że słowa to jest fikcja literacka, jakaś taka opowieść. No, kiedyś już mieliśmy instytucję, która za bardzo zastanawiała się, o czym są piosenki, prawda? I wtedy to się po prostu cenzura nazywało.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
18: O!
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak!
19: A jak lemoniadę?
17: No też. To poprosimy.
18: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: James Brown za nami, a tu...
1: Złota Piątka.
0: W niej świętujemy 80 Bogdana Olewicza, który dla Perfektu napisał Niepokonanych. Olewicz zdradził podczas tegorocznego festiwalu w Opolu w rozmowie z TVP Opole, że właśnie do tej piosenki ma największy sentyment.
2: Dlatego, że były bardzo długo pisane, ponad pół roku, i w wersji było 20-30.
0: Pół roku tworzenia, ale jakie słowa. Zaczął pisać zimą na poddaszu domu swojej siostry. Natchnęła go informacja o śmierci pewnej osoby. I wtedy poszedł w stronę słów o życiu, miłości, upływie czasu, zagadce istnienia. Ostatnie poprawki robił już latem. Wyszło arcydzieło.

Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe w naszych wiadomościach ważne doniesienia o pożarze hali pod Warszawą. A od południa za mikrofonem Tomasz Brel. Kacper Sosnowski mówię, do usłyszenia w weekendy.

0: Kto zwalcza ból? Kto? Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa!
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
7: I mamy już południe. Za chwilę sprawdzimy, co szykuje na resztę dnia pogoda. Teraz czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty. Chcą wyższych podwyżek niż 3%. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m2. Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi pod Berlinem. Popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje. Uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
9: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
8: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
10: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
8: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
11: Pogoda.
7: Na termometrach dziś, jak mawiają, grubo, nawet 40 stopni. Sporo słońca, choć na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. Od 29 stopni na północy do nawet 38, tyle będą wskazywać termometry na południu.
12: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.

No a my zaczynamy niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Coś dla ochłody na pewno się znajdzie. Już za chwilę muzycznie odwiedzimy Jamajkę. Pojawią się też koncertowo dobre wieści dla fanów Rickiego Martina i sprawdzimy, czy warto wybrać się na wycieczkę nie tylko muzyczną do Paryża. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Zapraszamy.

Kingston Town i zespół UB40 w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem, jaka pogoda jest na Jamajce niedawno w Kingston Town. No, przez długi czas była bardzo podobna jak u nas. Jamajkę niniejszym chyba wyprzedziliśmy o dobrych kilka stopni, bo dzisiaj na Jamajce 32, a u nas 39. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Teraz piosenka, która powstała w bardzo niezwykłych okolicznościach. Chrissy Hynde z zespołu Pretenders usłyszała na pokładzie samolotu gong informujący o konieczności zapięcia pasów. No i to były raptem cztery nutki, które wylądowały potem w piosence Don't Get Me Wrong. No, każda okazja jest dobra.

0: Autopromocja.
1: Gdy tylko zaczyna świtać, słoneczna brygada rusza na ratunek przed nudą.
2: Wszystko po to, by każdy mógł obudzić się z uśmiechem na ustach w rytmie największych przebojów.
3: Rezerwacja leżaka przy basenie jest zbędna, podobnie jak opaska all inclusive.
2: Nie musisz nawet brać urlopu.
1: Wystarczy, że włączysz radio Złote Przeboje już jutro o 6:00 i twój dzień stanie się lepszy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny!
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

Desiree w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Ricky Martin, z którym będziemy witać wakacje już za niedługo, tak. Ricky Martin i jego koncert w Polsce 2 lipca. Zresztą wygląda na to, że lipiec koncertowo wygląda absolutnie wspaniale. Proszę bardzo, 16 lipca, jeden koncert Beaty Kozidrak, 31 drugi. No i coś mi mówi, że będziemy na miejscu. Nasze mobilne studio rozlokuje się niedaleko sceny i będziemy Was oczywiście informować na bieżąco, co ciekawego dzieje się na miejscu. Ileż to razem koncertów spędziliśmy w taki sposób, prawda? Za chwilę krótka wycieczka do Paryża. Przekonam Was, że są miejsca, które potrafią rozczarować. Wszystko wyjaśnię za chwilę. Teraz Freddie Mercury.

0: Bucheńce i Pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
2: A pranie też za ciebie wstawi?
3: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
2: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
3: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren! Voltaren!
15: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.

Krótka, ale jakże piękna wycieczka do Paryża. Catherine Deneuve i Malcolm McLaren. A propos Paryża, no to jakiś czas temu znalazłem informację, że istnieje coś takiego jak syndrom paryski. W skrócie rzecz ujmując, chodzi o to, że turyści przeżywają ogromne rozczarowanie, kiedy porównają to, co widzą na miejscu w Paryżu, do tego, co widzieli w różnych komediach romantycznych. No tak sobie myślę, że jak się porównuje życie do komedii romantycznych, to nie tylko Paryż potrafi rozczarować. Teraz w Radiu Złote Przeboje Miami Sound Machine, czyli wielki wakacyjny hit połowy lat 80.

0: Absolutnie wspaniale. Takie Złote Przeboje to tylko u nas w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz. Wcześniej sprawdzone wiadomości o 13:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja.

0: Pijemy wodę, staramy się
1: jedyne,
0: dużo.
1: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
2: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
3: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
4: Zużycie wody jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
3: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: No powiem szczerze, gdyby ktoś mi powiedział, że będziemy się zmagać z takimi upałami, to nigdy bym w to nie uwierzył. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach od 29 stopni na północy do nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Grubo ponad 30 stopni w prognozach, jak słyszeliśmy. No, tym chętniej pewnie będziemy czekać na wieczór i na noc. Pocałuj noc. Teraz Warius Manx w Radiu Złote Przewoje. A dzisiaj jeszcze mam dla was w zanadrzu kilka niezwykłych historii. Co ciekawego może zdarzyć się w trakcie kolacji, kiedy spotykają się przypadkowo dwie wielkie artystki? Jak się przekonacie, mogą się zdarzyć rzeczy, w które trudno uwierzyć. O tym niebawem w Radiu Złote Przewoje.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Martinez, you ready, girl? Come on.

Sam Like You i Camaro w Radiu Złote Przeboje. A w planach na dzisiejsze popołudnie mam jeszcze dla was wielki hit lat 80., czyli Sabrina i Boys. No to jest oczywiście piosenka, którą pokolenie obecnych 40-50-latków pewnie będzie pamiętać do końca życia, zwłaszcza teledysk. Jak to Sabrina wyłaniała się z basenu. Co się raz zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć, a tak przy okazji to teledysk ten był, o ile dobrze pamiętam, w dwóch krajach zakazany. No, obecnie jest to wiadomość, którą trudno uwierzyć, ale tak było. Sabrina za chwilę w Radiu Złote Przeboje. No a teraz wylądujemy też w połowie lat 80. Good Heart.

Zawsze, kiedy słyszę blondy, przypomina mi się historia, którą opowiedziała mi Edyta Bartosiewicz, kiedy rozmawialiśmy. Otóż Edyta Bartosiewicz spotkała się przypadkowo na kolacji z Debbie Harry z zespołu Blondie. No i podobno Debbie Harry zachowywała się w sposób bardzo ekstrawagancki, karmiąc owocami morza Edytę Bartosiewicz, co zresztą podobno doprowadzało do wściekłości osobę, z którą sama Debbie Harry przyszła. Ciekawe tak swoją drogą, ile takich niezwykłych tajemnic kryje jeszcze show biznes. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Wielki Nieobecny, czyli Chris Rea, Looking for the Summer, no a teraz ulubiona piosenka Thomasa Andersa z własnego repertuaru, Modern Talking.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Hipertania niedziela w Auchan.
19: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.

To jest jeden z dwóch wielkich hitów Limala, Never Ending Story. Drugi wielki hit to oczywiście Too Shy. Pamiętam, jak to Limal opowiadał, że to piosenka ze wszechmiar rekordowa, bo przed laty, tuż po premierze, sprzedawała się w zawrotnym tempie 30 tysięcy egzemplarzy dziennie. To jest nie do uwierzenia. Tym bardziej, że tłocznia płyt musiała wtedy poprosić o pomoc konkurencję. Takie rzeczy już się nie zdarzają. Za moment w Radiu Złote przywoje wiadomości o 14:00. Sprawdzimy też pogodę. Teraz Monika Brodka.

0: od takich złotych przebojów na pewno dzisiaj nie zabraknie. Za chwilę 14 słówko o pogodzie, za moment też sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.

0: pierwsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
2: Właśnie minęła 14, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
4: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
3: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
4: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
3: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
3: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood – Faceci w rajtuzach.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda.
2: Na termometrach dzisiaj grubo, 40 stopni. Sporo słońca, chociaż na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. 29 stopni na północy i nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.

No i tak mi się wydaje, że dzisiaj pogoda bije absolutnie wszelkie rekordy. Gdyby komuś było mało, to polecam do pooglądania teledysk do piosenki, która pojawi się za moment. Lazurowe wybrzeże, co zresztą widać, piasek, morze, taniec, drinki z palemką. Wszystko się zgadza, tak powinny wyglądać wakacje. Elton John.

Taylor Dane i Tell It To My Heart, czyli piosenka, która doczekała się po latach nowej wersji, zaskakująco dobrze brzmiącej. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać połowy lipca. Koncert Beaty Kozidrak, również 31 lipca, zagra na Zamku w Lublinie. Na ten koncert zapraszaliśmy się ostatnio. No i powiem szczerze, pytania, które wymyśliliście do Beaty Kozidrak, bardzo mnie zaskoczyły. Pewnie niektóre z nich uda nam się zadać Beacie Kozidrak przed koncertem. Mam nadzieję, że zdążę odpowiedzieć. Beata Kozidrak na razie siedzi i myśli nad odpowiedziami. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
3: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
5: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny!
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

Maxi Priest. No, już pachnie wakacjami, prawda? Pięknie. Za chwilę Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje, czyli artystka, która doczekała się upamiętnienia swoim nazwiskiem pewnego zjawiska. Już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż owo zjawisko to efekt Streisand. A było to tak. Barbara Streisand pozwała pewnego fotografa za umieszczenie w internecie zdjęcia jej domu. Domagała się ich usunięcia, a także 50 milionów dolarów odszkodowania. No i sprawa, jak to zwykle bywa, odbiła się szerokim echem i owe zdjęcia obejrzało pewnie 1000 razy więcej internautów, niż gdyby o tym w ogóle nie wspominała. No, tak to już w internetach bywa. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, za chwilę pojawi się facet o najbardziej niezwykłym głosie w całej historii show biznesu, Barry White. Sprawdzimy też, co ciekawego słychać u panów z zespołu Kombi.

0: Kaufland jest!
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej! Rabat od Media Expert!
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak.
13: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
16: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
17: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Słodkiego, miłego życia i zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to Grzegorz Skawiński dostarczył dowody na to, że faktycznie czasami zdarza mu się wieść słodkie i miłe życie. Pochwalił się swoim urlopem na Bali. Zdjęcia przepiękne. No i powiem szczerze, trochę zazdroszczę. Tak przy okazji wakacji to pytałem kiedyś panów z zespołu Kombi, czy zdarza im się jeździć razem. Grzegorz Skawiński stwierdził, że owszem, zdarzało się przed laty, ale teraz wychodzi z założenia, że jednak od czasu do czasu należy od siebie odpocząć. No, może jest w tym odrobina racji. Jennifer Page teraz.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i od

0: właśnie minęła 15, to Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie przed nami. Co w pogodzie, o tym za chwilę, teraz czas na wiadomości.
1: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
2: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
3: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
4: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
2: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
1: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
5: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
1: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda. W prognozach takie upały, że aż trudno w to uwierzyć. Gdyby ktoś nam powiedział, że będziemy się z takimi temperaturami zmagać, nigdy byśmy w to nie uwierzyli. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach 29 stopni na północy i nawet 38 na południu.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. Mam dla was m.in. Madonnę, La Isla Bonita. Pojawi się Budka Suflera jeszcze z Janem Borysewiczem grającym na gitarze, czyli Nie wierz nigdy kobiecie. No a teraz Maggie Reilly, z którą udało nam się ostatnio porozmawiać przy okazji jej niedawnego koncertu w Polsce.

Pięknie, Ring Astley w Radiu Złote Przeboje. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, przyznał, że od pewnego czasu wszystko na swoich płytach robi sam. Powiedział, że nie jest być może doskonałym muzykiem, ale jeżeli, cytuję, zamkniesz mnie w ciemnym pomieszczeniu z instrumentami, to na pewno prędzej czy później coś nagram. Tyle Ring Astley. No, skromność przede wszystkim, to się bardzo ceni. Zresztą ostatnia jego płyta jest najlepszym na to dowodem, że chcieć to móc. Andrzej Piaseczny teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Gorąco?

Dancing in the Moonlight w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to nie tak dawno wydawać by się mogło kawałek debiutował na listach przebojów. No to proszę bardzo, minęło nie wiedzieć kiedy 25 lat. Nie do uwierzenia. Skoro już tak sobie podróżujemy w czasie, to teraz piosenka, od której debiutu minęło pół wieku. ABBA. Pamiętam, jak to Edyta Bartosiewicz opowiadała, że będąc małą dziewczynką zasłuchiwała się w tym zespole. No, któż z nas tego nie robił?

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hiper tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
11: Ale handlowa, Marian, handlowa.
12: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
11: No.
13: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.

Zaglądałem do terminarza koncertowego Sandry, no i znalazłem tam daty obejmujące już 2027. Proszę bardzo. Jak to ktoś ładnie powiedział, nie ma czegoś takiego jak emerytura dla artysty, który kocha swoją pracę. Najlepszym na to zresztą dowodem jest historia zespołu Scorpions, którzy przechodzili na emeryturę już chyba za 3 razy, o ile dobrze pamiętam, a tylko w tym roku zagrają u nas 2 razy. Teraz w Radiu Złote Przeboje No Mercy, a za niecały kwadrans wiadomości o 16:00.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę.

produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Cztery samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu dwie osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić, tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
0: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z dwóch państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Pogoda.
4: Dzisiaj rekordowe upały na zachodzie kraju, nawet temperatura powyżej 40 stopni, a jeśli chodzi o zbliżający się poniedziałek, no to jutro można powiedzieć, że delikatnie chłodniej, bo będzie niewiele ponad 30 stopni, 32, 35 w centrum czy też na południu, a na północy kraju nawet dużo chłodniej, bo 23 czy też 27 stopni.
3: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: Był taki słynny pisarz, co napisał: uf, jak gorąco, i myślę, że to jest pierwsza myśl, jak człowiek wychodzi dzisiaj z domu. Ale jeśli akurat w tych domach zostaniecie, albo na przykład jedziecie samochodem, gdzie jest klimatyzacja, no to możecie się odprężyć i posłuchać świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, bo mam dla was już teraz The Police, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

W takiej nieco dyskotekowej odsłonie Celine Dion w Radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, czas na zespół Labusz. Zespół, który powstał w 1994 z inicjatywy legendarnego producenta Franka De Fariana, a w skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz raper Lade McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna. No i to jest akurat zespół, który przeszedł do historii jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o gatunek Eurodance. Więc słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Falling in Love.

0: sama. Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
1: No ale co, Barbara? Rekin!
0: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

Tina Turner, a więc niepowtarzalny głos Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jeśli chodzi o zespół Bee Gees, to lata między 77 a 79 to była ich absolutna dominacja. Ich utwory podbijały listy przebojów, a jednym z nich był kawałek Tragedy. Co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to grali bracia Gibbonowie. A tekstowo piosenka opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu, po prostu tragedii. Piosenka przeżyła też drugie, a nawet bym powiedział już trzecie życie, trzecią młodość, bo pojawiła się 2 lata temu w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder i Moniką Bellucci. No to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. Tragedy, Bee Gees.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też. To poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny.
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
19: Hiper tania niedziela w Auchan.
20: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
0: Reklama.

To jest jeden z takich kawałków, że nawet jak nie chcesz, to i tak będziesz nucił, bo zostaje w głowie na zawsze. Świetny numer zresztą. One Night in Bangkok w Radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was propozycję wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, które odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Wystarczy, że kreatywnie odpowiecie na pytanie na formularzu Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz tańczyć i dlaczego. Najciekawsze odpowiedzi będą właśnie nagradzane tym, że od jutra w poranku Radia Złote Przeboje będziemy do Was dzwonić i będziemy mieć też do Was dodatkowe pytanie, które zada nasz gość, a więc Agustin Agurola. Więc bądźcie czujni jutro od samego rana, a szczegóły też znajdziecie na radiozłoteprzeboje.pl.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
7: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
8: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac. Mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
9: Czas

0: straży pożarnej.
1: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
0: Za brak czujki można dostać mandat do 5000 zł albo grzywnę do nawet 30 tysięcy. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
2: No, marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
0: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo urugwajska federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Dzisiaj pamiętajcie, żeby pić dużo wody, szukać cienia, a jak nie musicie wychodzić z domu, to też tego nie róbcie, no bo zwłaszcza na zachodzie dzisiaj rekordowe upały powyżej 40 stopni. A jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro, jakkolwiek by to zabrzmiało, mogę powiedzieć, że będzie trochę chłodniej, no bo na północy nawet temperatura jutro może spaść poniżej 30 stopni, natomiast z kolei jutro w centrum 35, czy też na południu już 37, więc upały jednak też w części Polski jutro pozostaną. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Już godzina 17 minęła podczas tego niedzielnego popołudnia i mam dla Was świetne kawałki na to popołudnie właśnie. Roxette teraz.

I don't wanna dance. No w taki upał, jak jest około 40 stopni, to też nie każdemu chce się tańczyć. Zresztą pamiętajcie o tym, że z racji tych upałów, tych rekordów, no to też tą wodę warto pić, też raczej szukać cienia. No i w ogóle na siebie uważać, bo to jest ciekawe, że jest 40 stopni, a ja akurat na przykład jestem lekko podziębiony, więc to jest też ciekawe połączenie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje mnóstwo pozytywnej energii. Już teraz Christopher Cross dla was. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Hiper tania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
0: Reklama.

Radiu Złote Przeboje. Oscarowy kawałek z lat 80. z roku 1980 i Fame. Natomiast proszę Państwa, mało kto wie, że jeden z największych przebojów Eurodance początku XXI wieku w rzeczywistości narodził się, uwaga, uwaga, no w Rosji. Gdyby nie pomysł producenta Alexa Christensena, świat prawdopodobnie nigdy nie usłyszałby charakterystycznego la la la la la, jeśli ładnie nucę, który do dzisiaj rozpoznają miliony słuchaczy i to już po kilku pierwszych sekundach. Więc myślę, że już też wiecie, o jakim kawałku mówię. ATC, Around the World w Radiu Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
7: A pranie też za ciebie wstawi?
8: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
7: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
8: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
1: Ale handlowa, Marian, handlowa.
2: A, no to kupimy taniej, taniej, akurat przed wakacjami.
1: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
17: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.

Radiu Złote Przeboje zrobiło się bardzo klimatycznie i nastrojowo podczas tego niedzielnego już późnego popołudnia. Black Wonderful Life. Natomiast, proszę Państwa, czas na dowód na to, że ze sobą wszystko na świecie jest jednak jakoś połączone. No bo pewnie kojarzycie przebój Disco Otałan. No to stoi za nim człowiek, którego syn wiele lat później zrewolucjonizował muzykę elektroniczną. Mówię tutaj o producencie Daniele Vangardzie, którego synem jest Thomas Bangalter, a więc współzałożyciel legendarnego duetu Daft Punk. Tak jest, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie historia muzyki tanecznej zatoczyła koło od lat 70. i muzyki disco do muzyki elektronicznej, tak naprawdę tej współczesnej. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Otałan Disco.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny!
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Szka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
14: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
13: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w

0: przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
0: Pogoda będzie gwałtowna, także jutro znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna Zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni, jesteśmy w Gibach, w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
2: Na dzisiaj to siedzimy nad jeziorem, opalamy się, odpoczywamy.
3: No spływ, rowery i tak tutaj sielsko, raczej się spędza czas biwakując.
0: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Dzisiaj upalnie i gorąco, jutro też będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło w centrum i na południu. Natomiast od tych upałów człowiek będzie mógł odpocząć jutro na przykład nad morzem, bo na północy jutro temperatura spaść może do 27, a nawet do 23 stopni. Niedzielny wieczór, więc chciałoby się powiedzieć, że robi się odrobinę chłodniej, a tak za bardzo nie jest. Natomiast można się zrelaksować słuchając świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę The Culture Club, czy też Modern Talking, a także rozmowa i wspominki o latach 80. z Janem Borysiewiczem z Lady Punk. Ale wcześniej mam dla Was OMD, Mariusz Stelmaszczyk. Kłaniam się ponownie.

0: W Radiu Złote Przeboje Culture Club. Natomiast proszę Państwa, już teraz czas na spotkanie z Janem Borysiewiczem z Lady Punk, który tak wspomina lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, wyrzucali doniczki w nich, wszystko to, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. Wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tłukli z tymi zomowcami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie, także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak, natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A my do Janka Borysiewicza jeszcze dzisiaj wrócimy, natomiast teraz dajcie głośniej. Kaja, śpi, kochanie, śpi.

0: The Corrs w Radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o filmie, o nim samym, który no, niebawem ma się ukazać.
1: O film chciałem cię zapytać, bo jestem bardzo ciekawy. Po pierwsze, to będzie taka historia od narodzin do dziś, czy do dziś?
2: Nie, to będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
1: Tak.
2: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest. Natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Sam zagrałem małą rulkę w tym filmie. Mm-hmm. Do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
1: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
2: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
1: No tak, radę, dokładnie.
2: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
1: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
2: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Mhm. Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
1: Okej, żeby mieć święty spokój.
2: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to... Tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A do Janka Borysewicza zespołu Lady Punk jeszcze dzisiaj wrócimy. Teraz z kolei dajcie głośniej. Mother Talking.

0: zwalcza ból?
1: Wolnarek!
0: Kto?
1: Wolnarek! Wolnarek!
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Ale mi gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież. No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na Media Expert.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
21: Notino. Today is yours. Feel good.
22: Reklama.

0: Elton John w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz Jan Borysiewicz z Lady Punk przypomina stylówki Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym,
2: wszyscy też byli tego samego wzrostu, tak.
1: Bo kiedyś mi Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być, tak.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk i powiedział: ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda?
1: Tak.
2: Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, gdzieś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: No, co by nie mówić, stylówki z lat 80. miały swój klimat. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz dajcie głośniej elektryczne gitary. Koniec.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: A o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
15: Godzina 19, Mariusz Estelmaszczyk. Dzień dobry, wieczór za sterami Radia Złote Przeboje. No i teraz odprężmy się, posłuchajmy świetnej muzyki. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje na pewno będzie Reniusi z Billy Joel, a w tej chwili oddaję głos pani Mariah Carey.

0: Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, Muniek Staszczyk już teraz wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu.

0: mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
1: Tak.
0: A Krzysiu sobie siedzi i mówi, Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. Mm-hmm. I no to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
1: Serdecznie, tak.
0: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
2: A do Muńka Staszczyka zespołu T-Love zaraz w Radiu Złote Przeboje. Wracamy. Reniusis teraz.

0: Night Long Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk z Tilaw wspomina festiwal w Jorocinie w 1984 roku.
1: No świetny, świetny festiwal. Zresztą zgadzam się z tobą, 1984 to był bardzo dobry festiwal. Oczywiście potem jeszcze wiele Jarocinów, ale chyba z tych... No jak Jarocin stał się coraz wtedy większym festiwalem, bo 83, którym Alternative zadebiutował, to był pierwszy festiwal, gdzie było 20 tysięcy chyba ludzi, czy 10, bo wcześniej były dużo mniejsze edycje, po prostu to był pierwszy, a 84 też, ta słynna zadyma, piaskowa burza na koncercie Desertera. No i no, nasz koncert też świetnie nam wyszedł, dlatego zrobiliśmy z tego materiał później, który sprzedawaliśmy przez 2 lata na koncertach i poszedł tak w ten sposób Tilaw pod strzechy, bo przecież w radio nas wtedy nie było i ludzie sobie te kasety odgrywali, robili kopie, więc ja nie wiem ile tych kaset poszło w ludzi, bo to były po prostu, my robiliśmy to chałupniczo. Nasz menadżer Bobesz po prostu, bo miał taki magnetofon i to nagrywał, a nasz gitarzysta Janek Knorowski, dzisiaj pan profesor OSP, robił nam okładkę, ponieważ no, był i jest plastykiem. To wszystko totalnie, rzeczywiście to był punk rock.
0: Tak, do Muńka Staszczyka to jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, natomiast teraz prawdziwy przebój Billego Joela, Uptown Girl.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny!
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.

0: jest taki kawałek, który kojarzy mi się, że jest ciepło, jest lato, człowiek jedzie samochodem, a najlepiej jak w tle gdzieś widać ocean, albo chociaż morze, czy też jezioro. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Moniek Staszczyk, Still Love, opowiada o Kaziku.
1: Mylą cię jeszcze, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, ale jeszcze mylą cię czasem jeszcze z Kazikiem?
2: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
1: Na jakimś festiwalu.
2: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
1: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
2: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
1: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
2: Troszkę krócej.
0: Zresztą to by było bardzo ciekawe połączenie. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Kult, czy nie wiecie. Natomiast ja, Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia i miłej resztki weekendu, a także całej wakacji.

Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje. 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Igor Koczubiński, witam się z wami bardzo serdecznie, upalnie, gorąco, wakacyjnie w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze. To ostatni weekend przed wakacyjną przerwą, ostatni weekend z jeleniogórską audycją Radia Złote Przeboje, dlatego warto być z nami do końca. Już za moment, jak zwykle, przegląd wydarzeń tygodnia, w nim Bogdan Widawka o tym, co działo się w regionie, czym żyła Jelenia Góra.
5: Jeleniogórscy policjanci kolejny raz ostrzegają przed oszustami podszywającymi się pod członków rodziny. Przestępcy wykorzystują zaufanie, pośpiech, ale też chęć niesienia pomocy najbliższym.
4: Będziemy też rozmawiać o kolejnej odsłonie Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który na Dolnym Śląsku odbędzie się 8 października.
6: Ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska.
7: W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności.
4: W tej godzinie podsumujemy też motoryzacyjne święto, które w miniony weekend odbyło się w Kowarach, czyli 8 zlot klasyków.
8: W tym roku ponad 200 pojazdów też się zjawiło, chociaż było ponad 300 zgłoszeń, ale ponad 200 dojechało. Ale i tak jesteśmy zadowoleni, bo oczywiście cała starówka była wypełniona klasykami, plus jeszcze część ulicy Jagiellończyka.
4: A oprócz tego mamy sporo wakacyjnych i turystycznych propozycji dla seniorów i osób niepełnosprawnych, które mogą skorzystać z wielu aktywizacyjnych działań Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. A szczegóły w dalszej części tego wydania audycji Radia Złote Przeboje. Ale zaczynamy od wspomnianego chwilę temu wydarzenia, dzięki któremu Dolny Śląsk po raz kolejny będzie stolicą małej i średniej przedsiębiorczości. 8 października odbędzie się druga edycja Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O szczegółach z organizatorami tego wydarzenia rozmawiała Joanna Strutyńska.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
9: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych, średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
6: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, raporęcznej na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami.

0: związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
1: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego kongresu?
0: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe. Dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców. I dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców. Choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
1: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym wydarzeniu?
0: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych, średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać, rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami. Przede wszystkim w Unii Europejskiej, korzystając ze swobody przepływu towarów i usług.
1: Promocja, coś jeszcze?
0: Promocja, szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządów, zarówno w tym wymiarze wojewódzkim, będzie obecny marszałek, ale również przedstawiciele powiatów, gminy, tak jak w zeszłym roku, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
1: My mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
0: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Warto podkreślić, że w skali całego kraju jest to sektor, który wypracowuje prawie 50% produktu krajowego brutto, zatrudnia prawie 7 milionów osób, czyli mówimy o takim fundamencie polskiej gospodarki, o tych właśnie małych, średnich przedsiębiorstwach, często niedocenianych, często niedostrzeganych, często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku, gdzie również my jako DFR uczestniczyliśmy w uruchamianiu takich produktów interwencyjnych, gdzie mieliśmy kontakt z wieloma przedsiębiorcami. Polski kapitał, który też warto wspierać, dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, należąca do samorządu województwa dolnośląskiego, stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak Kongres MŚP.
1: Odnośnie tej diagnozy, czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy, czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
0: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę, która uczestniczyła, albo która wzięła udział, albo chciała wziąć udział w tym wydarzeniu. Patrząc tak statystycznie na małych, średnich przedsiębiorców na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. I to, co podkreślałem, większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki.

0: ścieżki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesem, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe, przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
1: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
0: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku, rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, inwestycje w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różne rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie, czyli tutaj wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, które mamy, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
1: Są chętni na tę obronną pożyczkę?
0: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby te wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
1: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
0: To jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości, dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin, przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa.
2: Dlaczego przy okazji Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw warto zanotować w naszych kalendarzach datę 8 października? O tym opowiada Joanna Strutyńska i jej goście i do tego tematu wrócimy za chwilę, po krótkiej przerwie, bo teraz czas na wieści z regionu. Co działo się w minionym tygodniu? O tym więcej Bogdan Widawka.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
4: Witam, a zaczynamy od przestrogi. Jeleniogórscy policjanci kolejny raz ostrzegają przed oszustami podszywającymi się pod członków rodziny. Przestępcy wykorzystują zaufanie, pośpiech, ale też chęć niesienia pomocy najbliższym po to, by wyłudzić pieniądze. Niestety ofiarą takiego oszustwa niedawno padł mieszkaniec powiatu karkonoskiego, który stracił ponad 23 tysiące złotych. Jak ustalili policjanci, z mężczyzną za pomocą komunikatora internetowego skontaktowała się osoba podająca się za jego córkę. Oszust przekazał informację, że korzysta z nowego numeru telefonu. Później, pod pretekstem pilnej konieczności opłacenia kilku faktur, poprosił o pieniądze. Dopiero po pewnym czasie, w czasie kontaktu z prawdziwą córką, zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Wtedy zawiadomił policję. Pamiętajmy, że przestępcy wykorzystują nasze zaufanie i chęć niesienia pomocy bliskim. Chwila nieuwagi wystarczy, żeby stracić oszczędności całego życia. Jeśli dostaniecie podejrzaną wiadomość z prośbą o pilne przekazanie pieniędzy, przerwijcie ten kontakt. Zweryfikujcie informację u członka rodziny. Czad jest groźny nie tylko w okresie grzewczym. W ubiegłą sobotę strażacy interweniowali w jednym z budynków wielorodzinnych przy Kolejowej w Szklarskiej Porębie. A powód to uruchomienie czujki tlenku węgla, która ostrzegła mieszkańców przed śmiertelnym zagrożeniem. Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili obecność tlenku węgla. Zadymienie występowało w piwnicy, ale pomiary wykazały obecność czadu też w innych częściach budynku. Konieczne było przewietrzenie pomieszczeń. Jak relacjonowali mieszkańcy, kluczową rolę odegrała czujka tlenku węgla, ale też szybka reakcja jednej z lokatorek, która po usłyszeniu alarmu czujki sprawnie przeprowadziła ewakuację mieszkańców i natychmiast zawiadomiła straż pożarną. Całą sytuację opisuje portal 24 odgora.pl. Dynamicznie rosnąca liczba osób, które korzystają z rowerów elektrycznych czy hulajnóg elektrycznych, sprawia, że zwiększa się też liczba zagrożeń związanych z ich udziałem w ruchu drogowym. W trosce o bezpieczeństwo tych uczestników ruchu drogowego w ubiegłym tygodniu policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przeprowadzili akcję Elektryczny Rower i Hulajnoga, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
5: Prowadząc działania na terenie Podgórzyna przy ulicy Żołnierskiej, zwrócili uwagę na kierującego hulajnogą elektryczną, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. Kierującym okazał się 37-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego. Przeprowadzone badanie wykazało 1,2 promila alkoholu w jego organizmie.
4: A mężczyzna dostał 2,5 tysiąca mandatu, relacjonowała podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Księżnica Karkonoska w Jeleniej Górze i wszystkie jej filie były czynne o godzinę krócej od 24 do 26 czerwca, czytamy na stronie jg24.pl. Dodatkowo w sobotę 27 czerwca biblioteka będzie całkowicie zamknięta, a skrócenie godzin pracy ma związek z falą upałów, która w ostatnich dniach daje się we znaki mieszkańcom regionu jeleniogórskiego. I to wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Zatem wracamy do tematu, który przygotowała nasza reporterka Joanna Strutyńska. Dziś w programie Radia Złote Przeboje rozmawiamy o drugiej edycji Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się we Wrocławiu 8 października, a jego współorganizatorem jest w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. O idei tego wydarzenia i kulisach programu opowiada m.in. Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Legnica już była?
0: Legnica już była. W zeszłym roku tutaj z Zagłębia Miedziowego była Legnica, był Głogów, był teraz Lubin. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak żeby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
1: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu, on jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
0: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4, czyli tutaj staramy się rozszerzyć grono nagradzanych przedsiębiorców. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
6: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwestpark. Jako główny partner Kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji, wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
1: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
6: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa, mówimy o tym już dzisiaj, zapraszamy 8 października.
1: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
6: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby w metalu, przetwórstwo plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
1: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
6: No oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe. Nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie. Jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi w wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
2: Do udziału zachęca także marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
7: Ubiegłoroczny kongres MŚP, który przyciągnął ponad 800 tysięcy uczestników, 800 uczestników małych, średnich firm z Dolnego Śląska, które wcześniej oczywiście przedsiębiorcy, którzy wcześniej brali udział w naszych cyklicznych spotkaniach liderów biznesu, których odbyło się 11 w ubiegłym roku, no dzisiaj dostają, czy w tym roku dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń w formule liderów biznesu, czyli cyklicznych spotkań. Ale tak samo jak w ubiegłym roku staramy się tą cykliczność zachować nie tylko w trakcie spotkań indywidualnych, mniejszych, ale też w trakcie integracji przedsiębiorców na płaszczyźnie kongresu MŚP. 8 października zachęcamy wszystkich przedsiębiorców Dolnego Śląska, którzy nawiązali kontakt z nami, do aktywności, czy to w obszarze liderów biznesu, czy to w obszarze kongresu MŚP. Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Tak jak w ubiegłym roku, tak w roku 2026 Dolnośląski Fundusz Rozwoju, pan prezes Koszut, główny organizator i jednego, i drugiego wydarzenia. Tak jak w ubiegłym roku, tak w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park, pan prezes Marcin Lerner, główny partner naszego przedsięwzięcia, i w jednym i w drugim przypadku bardzo serdecznie dziękuję. Staramy się wspólnie tworzyć płaszczyznę dla dolnośląskich przedsiębiorców, integrować, rozwijać, dostarczać wiedzę, zachęcać do rozwoju. To, myślę, nas charakteryzuje, hasło, motyw przewodni, jak najbardziej w punkt, nie tylko infrastrukturalne, ale gospodarcze serce Polski to Dolny Śląsk. Zapraszamy na kongres MŚP 8 października 2026 roku.
2: Mówił marszałek województwa Paweł Gancarz, a ten temat przygotowała nasza reporterka Joanna Struteńska.
3: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
2: A przed nami w dzisiejszej odsłonie magazynu Radia Złote Przeboje jeszcze sporo innych tematów. Naszym gościem będzie m.in. Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami zrzeszone w sejmiku rozpoczynają wakacje. Na horyzoncie sporo turystycznych atrakcji, wycieczek, z których będzie można skorzystać w takim wymiarze lokalnym, zarówno jeśli chodzi o Dolny Śląsk, jak i o cały kraj, ale są także podróże zagraniczne. Oprócz tego sejmik realizuje wiele projektów aktywizacyjnych i podejmuje szereg kolejnych działań w ramach projektu Góry Dostępne dla Wszystkich. To cykl inwestycji mających na celu zwiększyć dostępność karkonoskich szlaków właśnie osobom z ograniczeniami zdrowotnymi, z niepełnosprawnościami. Oprócz tego sprawdzimy, co artystycznie i kulturalnie będzie działo się w sercu Karkonoszy, w samej Jeleniej Górze. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, atrakcje w instytucjach kultury, półkolonie dla najmłodszych. To tylko kropla w morzu tego wszystkiego, co w lipcu i sierpniu będzie się działo, i o tym właśnie usłyszycie w programie Tydzień w Jeleniej Górze. Warto być z nami.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Andrzej Olszewski, kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach, dziś z nami. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Gorący okres nie tylko ze względu na pogodę, ale też ze względu na mnogość wydarzeń. To najważniejsze w Kowarach to oczywiście zlot klasyków, który już za nami. Chyba zakończony sukcesem, bo i pogoda dopisała, i goście też.
8: Pogoda dopisuje nam co roku. Co roku mamy upalną pogodę, taką, że musimy się mocno chronić przed tym upałem. W tym roku ponad 200 pojazdów też się zjawiło, chociaż było ponad 300 zgłoszeń, ale ponad 200 dojechało, także myśleliśmy, że dojedzie do nas troszkę więcej, ale i tak jesteśmy zadowoleni, bo oczywiście cała Starówka była wypełniona klasykami, plus jeszcze część ulicy Jagiellończyka. Liczę, że w przyszłym roku poprawimy ten wynik. Także jest to takie święto motoryzacyjne, które już się wpisało chyba w kalendarz nie tylko Dolnego Śląska, ale powiedzmy całej takiej południowo-zachodniej Polski, bo dużo osób też przyjeżdża z ościennych województw, jak z województwa opolskie, śląskie czy wielkopolskie, więc uważam, że to jest takie święto, które się wpisało w te Kowary i dużo osób czeka na Kowary i zawsze miło wspomina. Mimo że to jest tak naprawdę kilkugodzinna impreza, to te osoby często są co roku te same, się spotykają, mają okazję do pogadania, do spotkania się i do wymiany doświadczeń, albo do pochwalenia się nowym pojazdem, który udało się na przykład w ciągu roku odrestaurować.
2: Tych motoryzacyjnych zlotów i wydarzeń na mapie naszego kraju jest sporo. Nawet biorąc pod uwagę ograniczenie do tych, które związane są z tą starszą motoryzacją, no to jednak ta pula jest całkiem spora chyba. A mimo wszystko Kowary jednak jakoś tak na dobre zagościły na mapie tych atrakcji, więc no przyjęło się i okazuje się, że tych klasyków mimo upływu lat nie brakuje.
8: Nie brakuje, a wręcz przybywa. Tak jak powiedziałem już, co roku ktoś coś odrestaurowuje. To ktoś chce się pochwalić swoim motocyklem, to właśnie firma na przykład, która zajmuje się odrestaurowywaniem samochodów, no to autem swojego klienta też na przykład się przyszła pochwalić, jak oni to robią. Oczywiście wszystko było na chodzie i było dopuszczone do zlotu. Mówię, było to dosyć ciekawe pojazdy, takie nietuzinkowe, niespotykane na co dzień, więc oczywiście takie przyjmujemy. No ósmy zlot klasyków to już było, no to też świadczy o tym. Jeszcze tylko dziewiąty mamy okrągły jubileusz, więc to ja już na następne ten dziewiąty, dziesiąty zlot tak sobie wymyślam, że na ten kolejne imprezy będzie dużo więcej atrakcji, żeby ta impreza nie trwała kilka godzin, tylko przynajmniej cały dzień, całą tą niedzielę, żeby wypełnić, a może zrobić to jako imprezę nawet dwudniową z soboty na niedzielę.
2: No i też lokalnie mamy dumną reprezentację jeleniogórskich klasyków, więc nie tylko zjeżdżają ci z różnych stron, ale także sporą reprezentację mamy tu na miejscu.
8: Oczywiście grupa Jeleniogórskie Klasyki jest współorganizatorem tego zlotu. Bez tej grupy to nigdy by się żaden zlot nie odbył, bo ja nie jestem w stanie zrobić tego jednoosobowo. Miasto no też nie ma aż tylu pracowników czy wolontariuszy, żeby taką imprezę niedzielną ogarnąć. Więc mówię, to tak naprawdę to głównie dzięki grupie Jeleniogórskie Klasyki to się odbywa. Grupa Jeleniogórskie Klasyki to też jest grupa entuzjastów motoryzacji, z których każdy posiada jakiegoś klasyka, czy to dużego Fiata, małego Fiata, Poloneza, czy Fiata X19, no to jest taki nasz taki, mówię, rarytasik, że tak powiem, w tej grupie jeleniogórskich. Jest też Renault 12 w grupie Lęgusy Klasyków. No i dużo, dużo innych. Mówię, nie wszyscy zawsze się udzielają, ale tak naprawdę wszyscy chcą się zawsze pojawić na tym zlocie.
2: Jak było o tym przekonać, możecie się także zaglądając na facebookowy profil grupy Jeleniogórskie Klasyki. Tam znajdziecie relacje z 8. zlotu klasyków w Kowarach. Mnóstwo zdjęć, no ale przede wszystkim wideorelacja. A oprócz tego zaproszenie na kolejne wydarzenia i atrakcje w tym sezonie. Ten weekend to na przykład motoryzacyjne spotkanie w Wałbrzychu. W niedzielę Jeleniogórskie Klasyki ruszają właśnie w kierunku Szczawna-Zdrój, bo tam właśnie odbędzie się spotkanie z wałbrzyskimi klasykami. No i myślę, że takich motoryzacyjnych wyjazdów w naszym regionie w najbliższych tygodniach i tym okresie wakacyjnym będzie naprawdę sporo. Jeśli więc lubicie, cenicie i tęsknicie za tą dawną motoryzacją, to warto ten wątek śledzić i z grupą Jeleniogórskie Klasyki podróżować. A tych, którzy w motoryzacyjnych atrakcjach się nie specjalizują, zapraszam oczywiście do Muzeum Sentymentów. Tam też z pewnością zaprasza Andrzej Olszewski, kierownik tego niezwykłego obiektu, w którym wyruszycie w podróż w czasie do lat 60., 70., 80. i 90.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Już za chwilę temat, który zapowiadałem parę minut temu, czyli wakacje w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Będzie o turnusach dla seniorów, dla osób z niepełnosprawnościami, będzie o poznawaniu Dolnego Śląska, a także o działaniach pod szyldem góry dostępne dla wszystkich. Karkonoskie szlaki cały czas się zmieniają i o tym więcej już za moment opowie prezes KSON-u Stanisław Schubert.
3: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: Czas na aktywność w Radiu Złote Przeboje. Nie od dziś wiadomo, że nasz region słynie z wielu zabytków, takich jak pałace czy zamki. Dolina Pałaców i Ogrodów, zresztą to produkt turystyczny, doskonale znany w całej Polsce, prezentujący zabytki architektury zamkowej i pałacowej całej Kotliny Jeleniogórskiej. Na obszarze niespełna 100 kilometrów można odnaleźć niemal 30 rezydencji, poczynając od średniowiecznych warowni, wież mieszkalnych, renesansowych dworów, poprzez barokowe i XIX-wieczne pałace wzniesione przez najwybitniejszych architektów epoki. Jeśli więc na najbliższe dni nie macie konkretnych planów, a szukacie pomysłów na spędzenie wolnych chwil aktywnie, zastanawiacie się, gdzie wybrać się na spacer, no to warto te opcje wziąć pod uwagę, ponieważ niektóre siedziby otoczone są rozległymi parkami krajobrazowymi, wzbogaconymi liczną architekturą ogrodową, która sama w sobie już jest atrakcją turystyczną i taką przepiękną okolicznością przyrody, która sprawia, że ten czas aktywniej spędzić będziemy chcieli. Połączenie krajobrazu Karkonoszy i Rudaw Janowickich z artystycznymi wizjami twórców minionych wieków stworzyło wyjątkowy krajobraz kulturowy całego regionu, na który składają się także cenne założenia staromiejskie w Jeleniej Górze i Kowarach. Liczne zabytki architektury sanatoryjnej w Cieplicach oraz budownictwa regionalnego i architektury sakralnej. Na terenie samego miasta znajduje się renesansowy dwór Czarny, który niestety na razie dla turystów nie jest dostępny, ale z zewnątrz ten obiekt z pewnością warto obejrzeć. Mamy zamek Chojnik, XIX-wieczny pałac Paulinum z otaczającym go parkiem oraz wspomniany barokowy pałac Szawgoczów w Cieplicach. O wyjątkowości naszego regionu świadczy również fakt, że te dwa ostatnie obiekty przeze mnie wspomniane wpisane są również na listę pomników historii prezydenta RP pod nazwą Pałace i Parki Krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej.
3: Ciekawa Jelenia Góra.
2: Zwiedzający zamek Czocha już wkrótce będą mogli odkryć kolejny sekret jednej z najbardziej tajemniczych warowni w Polsce. Pracownicy zamku udostępnili 19 tajne przejście, które stanie się częścią nowej trasy zwiedzania, informuje serwis Jelonka.com. Jak zapowiada dyrekcja, to dopiero początek. W zamku znajduje się bowiem około 40 ukrytych przejść, a kolejne będą sukcesywnie otwierane. Nowo udostępnione przejście, jak czytamy dalej, prowadzi z komnaty książęcej do pracowni niemieckiego architekta Bodo Ebharta, który na początku XX wieku kierował przebudową zamku. Przez lata wejście to było zamurowane i pozostawało niedostępne dla turystów. Otworzyliśmy już 19 tajne przejście, ale w całym zamku jest ich około 40. Chcemy stopniowo udostępniać kolejne, aby zwiedzający mogli coraz większą część trasy pokonywać właśnie ukrytymi korytarzami. plażami. To zupełnie nowe doświadczenie i jeden z kierunków rozwoju naszego zwiedzania, mówi na łamach serwisu dyrektor Zamku Czocha Jarosław Kuczyński. Historia tajnych przejść sięga początku XIX wieku. Gdy zamek należał do niemieckiego przedsiębiorcy Ernsta Guczowa, przeprowadzono jego gruntowną przebudowę. To właśnie wtedy istniejące wcześniej sekrety warowni zostały rozbudowane. Wejścia do ukrytych korytarzy do dziś można znaleźć m.in. w szafach, regałach czy boazeriach. Na tym jednak zmiany się nie kończą. W najbliższym czasie otwarty zostanie również salon Ernsta Guczowa. Nowoczesna, multimedialna ekspozycja poświęcona ostatniemu prywatnemu właścicielowi zamku. Zwiedzający poznają historię Czochy od średniowiecznych początków, przez dzieje kolejnych właścicieli, aż po wielką przebudowę z początku XX wieku. Nowe przejście i przygotowywana ekspozycja są kolejnym etapem rozwoju oferty turystycznej zamku Czocha. Wszystko wskazuje na to, że z każdą kolejną wizytą będzie można odkrywać następne sekrety ukryte w murach jednej z najbardziej zagadkowych warowni w Polsce, którą od Jeleniej Góry mamy dosłownie rzut kamieniem kilkadziesiąt kilometrów od centrum miasta. Jeśli więc nie macie pomysłu na weekend, jeśli szukacie takich turystycznych inspiracji na czas wakacji, to zamek Czocha powinien być obowiązkowym kierunkiem. Nawet jeśli dobrze go znacie, to jak widać, tych nowości z każdym kolejnym tygodniem i miesiącem jest coraz więcej, więc te historie warto sobie odtwarzać, warto przypominać. A o tym nowym, 19 już tajnym przejściu w zamku informował m.in. serwis Jelonka.com.
3: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
2: Ale zamek Czocha oczywiście nie jest jedyną wakacyjną destynacją. Jest ich w skali Dolnego Śląska zdecydowanie więcej. Ba, w zasadzie nie trzeba opuszczać Jeleniej Góry, by coś ciekawego znaleźć, o czym przekonacie się zostając z nami do końca, co jest grane. W Jeleniej Górze to stały element weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. No a dziś z okazji inauguracji okresu wakacyjnego sprawdzimy, co będzie w Jeleniej Górze działo się w nadchodzących miesiącach. Dziś na horyzoncie, dziś na tapecie przede wszystkim miesiąc lipiec, a z nim związane takie wydarzenia jak chociażby skok w blok dla najmłodszych, międzynarodowe festiwale teatrów ulicznych, szykują się także atrakcje w Zdrojowym Teatrze Animacji, a oprócz tego wernisaże wystaw, koncerty i wiele, wiele innych. O tym wszystkim usłyszycie w magazynie Tydzień w Jeleniej Górze dosłownie za kilkanaście minut. Zapraszam bardzo serdecznie.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A ze mną Stanisław Szubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Aura za oknem gorąca, mocno wakacyjna, półmetek roku 2026. Pytanie więc, czy Państwo tę wakacyjną aurę też w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych odczuwacie? Czy to czas urlopów, przerw, czy jednak pracy?
9: Tak, tak. Czerwiec to czas, kiedy nasi podopieczni wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, inne wycieczki, w czasy, coraz więcej w nich czasów zagranicznych, więc jest teraz, robi się pustawo do połowy sierpnia, potem wrócą wszyscy z powrotem do nas tutaj po to, żeby rozwiązywać pewne problemy, a ponieważ ich tutaj nie ma, no to łączymy się z nimi za pomocą mediów. Do tych mediów chcę na chwileczkę wrócić, bo to niewątpliwie wyróżnia nas pośród innych organizacji pozarządowych. Mamy bowiem już od 20 lat dwumiesięcznik Niepełnosprawni Tu i Teraz, który ma nakład w tej chwili 5000 egzemplarzy w dystrybucji ogólnopolskiej i liczy on 120 stron w pełnym kolorze. To naprawdę fajne wydawnictwo. Mamy też od 2 lat portal internetowy Lepsze Życie, który ma wspaniałe odwiedziny jak na swoje wczesne urodziny. Oraz, proszę Państwa, mamy www.radioxon.pl, radio, które nadaje właściwie już od 8 lat, przy czym w nowej zupełnie wersji. Zyskaliśmy piękny, ciekawy projekt, który się nazywa Pół do Starości. Gromadzi on przed mikrofonami co najmniej 14 adeptów pracy dziennikarskiej gazetowej, czyli prasowej, radiowej i telewizyjnej, bo mamy także studio telewizyjne, No i to wszystko w wykonaniu właśnie tych adeptów pracy dziennikarskiej, którzy mają zdecydowanie ponad 60 lat, nie czują się absolutnie starzy i wykluczeni i oni mówią o problemach, które spotykają na swojej drodze, pod kontrolą oczywiście i reżyserią doświadczonych, profesjonalnych dziennikarzy.
2: Rozumiem, że to amatorzy, którzy tę radiową przygodę rozpoczęli niedawno.
9: To są zdecydowanie amatorzy, którzy brali udział w specjalnych, trwających 2 miesiące warsztatach dziennikarskich, które odbywały się na etapie miesiąca maja i czerwca, a we wrześniu ukażą, właściwie w lipcu ukażą się już pierwsze efekty tych nagrań. To, co najważniejsze, to przerywane również takimi wstawkami z pięknego kiedyś kabaretu z Jeleniogórskiego, takiego kabaretu amatorskiego, Bella Mafia, którego już dzisiaj nie ma, ale którego co najmniej 4 byłych artystów jest u nas, działa w kilku naszych organizacjach i powiem Państwu, że coraz częściej mówią o jakimś tam powrocie do tej świetności, choć już nie te głosy, ale wigor i wspaniała kondycja tych ludzi każe zachwycać. To dobrze, bo mamy przynajmniej inne spojrzenie. Spojrzenie nie tylko na tematy związane z samymi problemami srebrnej gospodarki czy seniorów, ale ich warunków życia w Mieleniej Górze, dostępu do usług medycznych. To są tak samo i sprawy wywołania w nich pewnej drzemiących gdzieś elementów twórczości artystycznej. Coraz więcej pojawia się amatorów, którzy chcą pisać wiersze, śpiewają piosenki i my ich w czasie naszych licznych spotkań nagradzamy gromkimi oklaskami. To wspaniała rzecz i to bardzo cementuje te nasze wszystkie 17 organizacji pozarządowych. Ideą tej wspólnoty, to odnosi się również do wszystkich organizacji sejmiku, jest to, że nie robimy organizacji wybiórczo dla jednej z 17, tylko robimy dla wszystkich. W sytuacji, kiedy jest więcej niż 5 organizacji, których członkowie uczestniczą w danym typie zajęć, wycieczce czy też spotkaniu, ewentualne koszty wspiera również Karkonoski Sejmik i to się wspaniale sprawdza. Przed nami jeszcze u progu lata jedna wspaniała impreza na naszym plenerowym ogródku, pięknie wymalowanym, odnowionym rękami wolontariuszy zresztą. No, powitanie lata. I to w wykonaniu właśnie jednej z naszych organizacji, gdzie, proszę Państwa, nie tylko będzie dobry posiłek, ale również wspaniała muzyka.
2: Będzie można z przytupem więc te wakacje w sejmiku powitać. Wakacje to też czas podróży. No, jednym z tych obszarów, który Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych aktywizuje niezmiennie od lat, jest właśnie turystyka. I seniorów, i osób z niepełnosprawnościami zmienia się dużo, bo szlaki się dostosowują troszkę bardziej do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Wy też częściej podróżujecie. No i pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy na początku roku, to był plan intensywniejszych wycieczek. Jak to więc wygląda teraz?
9: To są wycieczki bardzo powtarzające się. Weszły one w tradycję. Na szczęście fundatorzy w postaci Urzędu Marszałkowskiego coraz częściej dostrzegają ten nasz dorobek i są te nasze projekty dofinansowywane. Oczywiście przy zasadzie udziału własnego, potężnego, ale to są wycieczki nie tylko jednodniowe w góry, są to wycieczki kilkudniowe, które dotyczą województwa dolnośląskiego, ale są to także bardzo ciekawe imprezy łączące kilka województw, ponieważ Sejmik ma swoje biura terenowe 7 miejscowościach kraju, to też musimy zadbać o wszystkich naszych działaczy, wszystkich naszych członków z województwa i lubuskiego, i wielkopolskiego, i mazowieckiego, i pomorskiego, i opolskiego, gdzie są te oddziały. I robimy takie wahadło. Są to 6-dniowe wyjazdy do... W tej chwili na przykład przebywają ludzie w Krynicy Morskiej. 6-dniowe pobyty, które są wypasione na full, wspaniałe. Oczywiście wiąże się to z symboliczną odpłatnością 250 zł od osoby, ale to i tak kropla w morzu potrzeb. Przed nami kolejne 5 wycieczek w miesiącu sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie, na których no, z Jeleniej Góry jedzie na przykład 9 osób, z Opola 3, z Wielkopolski 3, z Mazowieckiego 5 i tak dalej, i tak dalej. To też przyczynek dla ogromnej integracji.
2: A o tym wszystkim w programie Radia Złote Przeboje opowiada dziś, przypomnę, Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
9: Ale coraz więcej jest również wycieczek zagranicznych. I tu chcę Państwa przestrzec, żeby nie wierzyć słowu pisanemu, bowiem pojawia się coraz częściej grupa ludzi, którzy w sposób absolutnie nieuprawniony oferują swoje usługi w zakresie pośrednictwa przy wycieczkach zagranicznych, ale i krajowych, windując ceny zdecydowanie ponad obowiązujące. Zwracajcie Państwo na to uwagę, konsultujcie się również z nami. My Wam poradzimy, czy warto to się z tego skorzystać, czy nie. Pośród tych wycieczek zagranicznych to jest i Sardynia, i Włochy, proszę Państwa, i Hiszpania, i Portugalia, i Norwegia. Także coraz więcej tam seniorów i muszę Państwu powiedzieć, że wspomnienia te utrwalone na taśmach wideo, na taśmach, na zdjęciach filmowych wykonywanych za pomocą smartfonu, też uczyliśmy ludzi, jak te zdjęcia należy robić w czasie tych warsztatów dziennikarskich. To wspaniałe przesłanie dla młodszych pokoleń, a może i dla rozmów w czasie Dnia Babci, dla ojca, dla matki. No i wreszcie w czasy to żelazna nasza już od dobrych 15 lat zasada wspierania osób z niepełnosprawnych, ale nie tylko, seniorów także. I naszymi takimi kluczowymi miejscami są już nie tylko Łeba, Darłowo, czyli miejscowości nadmorskie, ale również mamy też oferty dotyczące rejonów górskich, oczywiście o wiele mniej frekwentowane, ponieważ w lecie jeździ się z gór w reguły nad jeziora i nad morze. Co ważne, każdy taki wyjazd jest poprzedzony wizytą przedstawicieli organizatora, czyli naszych organizacji w danym miejscu, abyśmy sprawdzili, w jaki sposób ci nasi przyszli uczestnicy tych wyjazdów będą korzystali, z jakich warunków, bo muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo często, i na to zwracajcie Państwo też uwagę, oferta w zasadniczy sposób odbiega od rzeczywistości. Zwracamy tam także uwagę na dostępność, ponieważ dostępność jest naszym oczkiem w głowie. I proszę Państwa, między innymi w Międzyzdrojach, w mieście zresztą zaprzyjaźnionym z Jelenią Górą, i to mieście, do którego dzisiaj dzięki nowoczesnym połączeniom samochodowym można pojechać w ciągu 4 godzin za pomocą S3. Zwracamy tam uwagę na nasze bezpieczeństwo i w tej chwili trwa, że tak powiem, spór z władzami miasta na temat bezpieczeństwa przekraczania przez bardzo ruchliwą jezdnię w miejscowości Międzyzdroje. I zdaje się, że sprawa się oprze aż o Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bowiem tej dostępności prawie od 20 lat nie możemy uzyskać. Ale to jeden kwiatek taki złamany który myślę, że w rozumieniu ogólnym bezpieczeństwa, bo przecież nie tylko my chodzimy po tych drogach, chodzą wszyscy, chodzą mieszkańcy, musi coś w Polsce musi drgnąć. To niekoniecznie musi być wypadek i daj Boże, żeby nie, ale coś musi drgnąć, aby sprawa poprawy dostępności w imię bezpieczeństwa stała się paradygmatem, a nie dobrą wolą samorządowców.
2: No i walka o tę dostępność ma więc wymiar nie tylko lokalny, górski, ale także przy okazji tych turystycznych ekspansji sejmiku. Ale o ten wymiar lokalny ja też chciałem zapytać. Góry dostępne dla wszystkich to hasło, które w ostatnich latach się powtarzało dość intensywnie z perspektywy działań m.in. Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Sporo tych miejsc w Karkonoszach się już zmieniło. Pytanie o plany. Czy są jeszcze jakieś kierunki działań?
9: Tak, zdecydowanie tak. To jest nasz nerw taki, no trudno nie dbać o turystykę w Karkonoszach. Powiem, że tak, jesteśmy organizatorami konferencji górskich. Co prawda jeszcze nikomu podobno od konferencji niczego nie przybyło, ale u nas przybywa. Otóż w czasie 8 konferencji górskich, czyli w czasie 8 lat udało nam się oddać do użytku 4 potężne inwestycje. Inwestycje poprawiające dostępność. Pierwsza to jest sprawa dostępu do wodospadu Szklarki. Druga to jest droga z Kopy do równi Podśnieżką, która powstała w wyniku montażu finansowego środków Urzędu Marszałkowskiego, PFRON-u, Banku Ochrony Środowiska przy rewelacyjnym wykonawstwie Karkonoskiego Parku Narodowego w ciągu właściwie półtora sezonu budowlanego, bo wiecie, jak szybko mija czas w górach dla warunków budowlanych. I wreszcie inwestycja z ubiegłego roku, kiedy to kosztem grantu ufundowanego przez PFRON, Karkonoski Sejmik wspólnie z KPN-em i z Lasami Państwowymi zrealizował cudowny kontrakt dotyczący poprawy nawierzchni do wodospadu Kamieńczyka. To jest na razie 600-metrowy odcinek starej drogi, po której, która liczy 200 lat, a po której pewno i zdrowym sportowcom trudno byłoby chodzić. Dzisiaj można tam przejechać wózkiem, ale co ważne, odezwały się przedsiębiorstwa, które widząc interes swoich załóg, no chcą inwestować w górach i znaleźliśmy takiego inwestora, który dokończy tę drogę od szosy czeskiej w postaci wyłożenia jej specjalnym takim łagodnym, niezniszczalnym materiałem ułatwiającym dostęp dla tych ludzi, którym jest po prostu trudniej, ale oznacza to, że z tych dróg oczywiście korzystają wszyscy. To jest właśnie dowód na to, że to, co dobre dla niepełnosprawnych, dobre jest dla wszystkich. Jeżeli jeszcze nam się uda w tym roku wykorzystać deklarację jednego z dużych przedsiębiorstw dolnośląskich, aby zbudować podjazd do schroniska nad Łomniczką na wysokości 1050 metrów nad poziomem morza w Karpaczu, to trasa turystyczna od Orlinka właśnie do Łomniczki i schronisko będzie pierwszym w Europie schroniskiem, które funkcjonować będzie w oparciu o zasadę planowania uniwersalnego, czyli to jest ta zasada właśnie, że to, co dobre dla niepełnosprawnych i starszych, dobre jest dla wszystkich, a mówię o tym, że coraz częściej przebija się dzisiaj do rządzących 40-50-latków, że oni nie będą wiecznie młodzi, że przyjdzie czas, kiedy będą mieli lat 60, 70, może i 80, będą gorzej widzieli, gorzej słyszeli, będzie im gorzej bez specjalnych form wsparcia, czyli poręczy, wind, chodzić po schodach.
2: I oby ten standard z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, seniorów, był już normą w wielu miejscach turystycznych. Mam nadzieję, że do kolejnych planów i kolejnych zmian w tej infrastrukturze będziemy mogli wracać. Plany na rok 2026, tę drugą jego część mamy, a do kolejnych, jak wspomniałem, będziemy wracać, będziemy Państwa informować. A ze mną, przypomnę, był prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Stanisław Schubert. Bardzo dziękuję za spotkanie i udane udanego urlopu i udanych wakacji życzę.
9: Słońca, pogody i umiarkowanych temperatur.
3: Kryminalna Jelenia Góra.
2: Za chwilę wiadomości kulturalne, ale najpierw słów kilka o bezpieczeństwie finansowym. W zasadzie nie ma tygodnia, nie ma miesiąca, by jeleniogórscy policjanci nie interweniowali w sprawach dotyczących internetowych oszustw. I tak też było ostatnio, o czym więcej już teraz rzeczniczka Miejskiej Komendy Edyta Bagrowska.
5: 25 czerwca bieżącego roku do Komisariatu Pierwszego Policji w Jeleniej Górze zgłosiła się mieszkanka miasta, która powiadomiła o oszustwie internetowym. Jak wynika z jej relacji, dzień wcześniej, 24 czerwca bieżącego roku, kobieta natrafiła w internecie na reklamę dotyczącą możliwości zainwestowania pieniędzy w akcje znanej firmy paliwowej. Po kliknięciu w zamieszczony link skontaktował się z nią telefonicznie mężczyzna, podający się za menadżera tej spółki. Podczas rozmowy przekonywał ją o atrakcyjności inwestycji oraz zapewniał o wysokich i szybkich zyskach. Działając zgodnie z jego instrukcjami, kobieta wygenerowała w swojej aplikacji bankowej 3 kody BLIK, które następnie podała rozmówcy i zatwierdziła transakcję. W efekcie z jej konta zostały zrealizowane płatności na łączną kwotę blisko 5000 zł. Dopiero po zakończeniu rozmowy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podejmowania decyzji dotyczących inwestowania pieniędzy. Przestępcy coraz częściej wykorzystują wizerunek znanych firm, banków czy instytucji finansowych, publikując fałszywe reklamy w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych. Następnie kontaktują się telefonicznie z potencjalnymi ofiarami, przekonując je do przekazania danych, instalowania dodatkowych aplikacji lub zatwierdzania transakcji. Przypominamy, że cyberprzestępcy nieustannie modyfikują swoje metody działania, wykorzystując zaufanie oraz niewiedzę swoich ofiar. Zachowanie rozwagi, weryfikowanie informacji i ograniczone zaufanie do internetowych ofert inwestycyjnych to najskuteczniejszy sposób, aby uchronić swoje oszczędności przed utratą.
3: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: A teraz kalendarze w dłoń i planujemy. A jest co planować, bo wakacje w Jeleniej Górze zapowiadają się wyjątkowo intensywnie, o czym przekona Was już teraz Alicja Czachowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
10: Wakacje się rozpoczęły. Jeleniogórskie instytucje kultury przygotowały szereg atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Będą to imprezy i zajęcia różnego rodzaju. I tak już w najbliższy piątek 3 lipca oraz przez kolejne piątki lipca i sierpnia od godziny 17 zapraszamy wszystkich Państwa na Fajfy Cieplickie 2026. Prosimy zabrać dobry humor. O najlepszą muzykę zadba DJ Power, a Szkoła Tańca Towarzyskiego Krzysztofa Cieślaka poprowadzi kurs tańca salsy i bachaty. Zapraszamy wszystkich Państwa serdecznie do Parku Norweskiego Kamienna Scena wszystkie piątki lipca i sierpnia. Muzeum Przyrodnicze zaprasza wszystkie dzieci na warsztaty letnie Wakacyjna Pracownia Muzealna. W każdą środę lipca od godziny 10 do 13 takie właśnie warsztaty się odbywają. Są to warsztaty plastyczne, dzieciaki nie pylaki. Każde dziecko będzie mogło sobie zrobić własnego kolorowego motyla, zwiedzić muzeum i przy okazji świetnie się pobawić. W ramach biletu wstępu zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami do Muzeum Przyrodniczego Jelenia Góra. Teatr na lato. Projekt Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze imieniem Bogdana Nauki. Zapraszamy wszystkie dzieci na spektakle teatralne. I już 1 i 2 lipca o godzinie 10 zostanie zaprezentowany spektakl Karmelek. 4 lipca o godzinie 16 zapraszamy na piosenki z kufra. A Cyrk Doktora Dolittle odbędzie się o godzinie 16 i 5 lipca. I ponownie 7 i 9 lipca o godzinie 11. Jeleniogórskie Centrum Kultury po raz 19 zaprasza wszystkie dzieci na Skoku w Blok 2026. W programie jak zwykle przewidziano animacje i teatr na żywo, kreatywne warsztaty artystyczne i ekologiczne, gry i zabawy podwórkowe, spotkania z animatorami i aktorami. I tak, już 11 lipca start o godzinie 15 na Placu Zabaw przy Pamtraku, 12 lipca Plac Zabaw Osiedle Dwudziestolecia Park Norweski, 13 lipca Plac Zabaw przy ulicy Wita Stwosza, 14 lipca Staw przy ulicy Głowackiego, 15 lipca Osiedle Robotnicze Plac Zabaw i 16 lipca Plac Zabaw przy ulicy Wiłkomińskiego 7. Zapraszamy wszystkie dzieci. Wieczorem na zakończenie odbywają się prezentacje filmowe, kino pod chmurką z najlepszymi filmami familijnymi. 11 lipca o godzinie 11 w Muzeum Miejskim Dom Gerharda Hauptmanna odbędzie się wernisaż wystawy Przesieka, odnaleziona i zebrana w kolekcji obrazy i pamiątki, które przetrwały. Jest to prezentacja prywatnej kolekcji grafik, pocztówek i fotografii, pamiątek związanych z Przesieką, urokliwą karkonoską wsią. A tego samego dnia od godziny 12 zapraszamy na warsztaty sitodruku, który poprowadzi pan Tomasz Mielech. Można ozdobić swoje koszulki i torby unikatowymi grafikami inspirowanymi Wilną Kowy Kamień, twórczością Gerharda Hauptmanna i sztuką regionu Karkonoszy. Krok po kroku technika sitodruku i świetna zabawa. Zapraszamy do Muzeum Miejskiego Dom Gerharda Hauptmanna.
2: I tym zaproszeniem kończymy to wszystko w tym wydaniu magazynu Radia Złote Przeboje, a za uwagę dziękuję, Igor Kociubiński.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: W ten weekend pogoda wyjątkowo wymownie przypomina nam o tym, że właśnie teraz oficjalnie rozpoczęły się tegoroczne wakacje. Upały dają się we znaki. Mam nadzieję, że to tylko taki epizod i że lato w kolejnych dniach będzie nam się prezentowało w dużo przystępniejszej, jeśli chodzi o aurę odsłonie. Ale niezależnie od pogody, my słyszymy się z wami w Radiu Złote Przeboje na 106,2 FM. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Jak zwykle o tej porze zapraszam na program Tydzień w Jeleniej Górze. Podsumowywać się będziemy to, co działo się ostatnio w mieście i regionie. No a w gronie tych wydarzeń, o których dziś usłyszycie, będzie m.in. akcja Bezpieczne Wakacje. Pod takim właśnie hasłem w miniony czwartek na Placu Ratuszowym odbyło się spotkanie zorganizowane przez Jeleniogórską Straż Miejską, które zgromadziło wszystkie służby ratunkowe i mundurowe.
2: Nietypowo, bo dzień przed zakończeniem, ale chcemy, żeby więcej ludzi mogło się zapoznać z tym, co mamy, a przede wszystkim jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, żeby nie bały się służb.
1: Porozmawiamy także o muzycznym święcie, które szykuje się w październiku, bowiem w roku 2026 będzie miała miejsce jubileuszowa, 25. odsłona festiwalu Krokus Jazz.
3: Mamy artystów naprawdę z najwyższego, że tak powiem, topu i światowego wręcz, co nie jest powszechne w historii tego festiwalu.
1: Za kilka chwil w naszej audycji także przegląd wydarzeń tygodnia, o tym, co działo się w regionie, opowie z kolei jak zwykle Bogdan Widawka.
4: Kończy się proces opróżniania jeziora Pilchowickiego przed remontem tamtejszej zapory. Wody w zbiorniku jest już bardzo niewiele, przyspiesza więc akcja odławiania ryb.
1: Te i wiele innych informacji i tematów w najbliższej godzinie z Radiem Złote Przeboje, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy!
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A z nami teraz w programie Radia Złote Przeboje Jacek Szereniawa, artysta, muzyk, kompozytor, nauczyciel także. I do puli tychże wszystkich tytułów możemy dorzucić również tytuł dyrektora artystycznego festiwalu Krokus Jazz, o którym będziemy dziś rozmawiać. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Wyjątkowo szybko się spotykamy w tym roku, bo do festiwalu, przepraszam, bo do festiwalu jeszcze kilka miesięcy dobrych pozostało, no ale też okazja i okoliczności wyjątkowe i nietypowe, no bo jubileusz przed nami. Myślę, że miłośnicy jazzu pamiętają, ale przypomnijmy, który.
3: Rzeczywiście do rozpoczęcia festiwalu prawie dokładnie 4 miesiące. 25. Międzynarodowy Festiwal Krokus, Jazz Festiwal imienia Tadeusza Erola Kosińskiego w Jeleniej Górze. Rocznica, piękna rocznica, ćwierć wieku.
1: Nie każdemu festiwalowi uda

0: narzuciła.
1: No właściwie to sami sobie tę presję zafundowaliśmy. No zwykle tak jest, że świętuje się pewne okrągłe rocznice, aczkolwiek przyznam, że od kiedy ja mam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora artystycznego festiwalu, czyli to już będzie 5. raz, więc też taka mała rocznica, no staram się zawsze robić ten festiwal najlepiej jak potrafimy. Ale teraz, kiedy słucham tego, co mówisz na temat tego, że to już 25 raz, że nie wszystkie festiwale mają takie szczęście, że jest zachowana ciągłość, to tak sobie pomyślałem, że być może jest tak dzięki temu, że ten festiwal jest robiony właściwie na miarę i nie staramy się nie sięgać tak zwanego szklanego sufitu, którego z tego co wiem nie da się przebić. I ta 25 edycja festiwalu jest również taką edycją na miarę miejsca, na miarę historii, na miarę myślę potrzeb naszych wspólnie z dyrektorem Jarosławem Gromadzkim, który od wielu, wielu lat zajmuje się tym festiwalem z tego powodu, że to Jeleniogórskie Centrum Kultury jest głównym organizatorem tego festiwalu, więc wspólnie jakby myślimy o tym, żeby nie rozdmuchać tego festiwalu, żeby każda kolejna edycja była taką, którą da się objąć organizacyjnie, da się objąć mentalnie, da się ją objąć również ekonomicznie, no bo inaczej to chyba nie miałoby sensu. Być może jest taka droga, można by było szukać pieniędzy ogromnych i zrobić sobie na 25. rocznicę taki festiwal, o którym wszyscy by pamiętali, ale już w przyszłym roku byłoby trudno zrobić coś więcej, być może lepiej. Więc jest presja, ale myślę, że ona nie jest większa niż w moim przypadku, niż podczas tych poprzednich 4 edycji.
0: No, ten line-up i artyści, z którymi się spotkamy w tym roku, potwierdzają mimo wszystko, że ten poziom festiwalu cały czas trzyma się bardzo wysoko, więc co do tego nie będzie raczej wątpliwości, o czym pewnie za chwilkę jeszcze powiemy, ale skoro padło hasło finanse, to o te finanse też chciałem zapytać, no bo ten rok i ta nadchodząca odsłona pod tym względem wydaje się być trudniejsza, tak jak w przypadku wielu imprez, tak i Krokus liczył na dofinansowanie chociażby z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i jak mniemam, to miał być całkiem spory zastrzyk gotówki, który pewnie przy organizacji festiwalu by pomógł. Mówię, miał być, bo go nie ma.
1: No właśnie, czyli że te informacje, które no nie są absolutnie ani tajne, ani jakieś, nie wiem, wstydliwe może, no one krążą, jak rozumiem, bo my o tym wcześniej nie rozmawialiśmy. Rzeczywiście tak jest, że w tym roku borykamy się z tym problemem, z problemem ekonomicznym, czyli no, usiłujemy tak ten festiwal zagrać jak co roku, żeby on się zbilansował, bo nie ma innej możliwości. Nikt nie dołoży nam pieniędzy po zakończeniu festiwalu, więc musimy go skroić na taką miarę, żeby to wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, było do objęcia. Tak to prawda, festiwal nie dostał dofinansowania, mimo rekomendacji z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. 25. rocznica, no wydawać by się mogło, że to jest oczywiste, no ale też moje doświadczenia i zawodowe, i osobiste, życiowe, no wskazują na to, że nie ma rzeczy oczywistych w życiu. No w związku z tym, no cóż, no nie ma też powodu, żeby się poddawać, nie ma też powodu, żeby płakać, żeby się skarżyć. No,
0: po prostu... Jeśli chodzi o ministerialne środki, to też niestety nie jest wyjątkowa sytuacja.
1: Dokładnie tak i tutaj w naszym mieście jest kilka instytucji oraz kilka takich znakomitych wydarzeń, które tego dofinansowania nie dostały. No i wszyscy musimy sobie tutaj na rubieży po prostu radzić i wierzę, że poradzimy sobie w taki sposób, żeby widzowie, uczestnicy tych wydarzeń po prostu tego nie odczuli i żeby nie było tego tematu, bo przyznam się, ja nie jestem od tego, żeby, jak już powiedziałem wcześniej, czy skarżyć się, czy wytykać, czy po prostu nie uważam, że to się należy. W związku z tym jest jak jest. No, powiedziałeś, że line-up

0: zestaw artystów, których zobaczymy już niedługo na plakatach i bilety zresztą już można kupić, no jest jakby nieco bardziej wyjątkowy niż zwykle, natomiast no, nieco przykro mi jest to mówić, no, ale tych koncertów mamy w tym roku mniej. Planowaliśmy więcej wydarzeń, tak jak to zwykle ostatnio bywało, 8-9 koncertów, no w tym roku niestety mamy tych wydarzeń tylko i wyłącznie 6, natomiast myślę, że wartość artystyczna decyduje o jakości tego festiwalu i myślę, że w tym roku jest to rzeczywiście wyjątkowa wartość.
1: No i też wydaje mi się, że zupełnie naturalnym podejściem jest to, w którym budżetując pewne wydarzenia, tym bardziej mając na uwadze jubileusz, chce się zrobić coś wyjątkowego, innego, dodatkowego, więc też chciałem zapytać, jak bardzo te wizje podczas organizacji czy też planowania festiwalu różniły się, biorąc pod uwagę chęci, plany, no a realne możliwości. Oprócz ilości wydarzeń, o których
0: tak,
1: powiedziałeś.
0: Tak, no, zwyciężyła ta opcja, żeby zagrać w tym roku wyjątkowo. Czyli no, mamy artystów naprawdę z najwyższego, że tak powiem, topu i światowego wręcz, co nie jest powszechne w historii tego festiwalu. Opcja była taka, że tak jak zresztą zwykle, no chcemy grać artystów mniej znanych, artystów z Polski i z Europy, którzy według nas wnoszą wiele do kultury. Nie tylko do muzyki, ale do kultury. No niestety, tak jak powiedziałem, ta opcja o tym, żeby ten festiwal był nieco bardziej spektakularny, no zwyciężyła, no z tego względu, że te 25 lat, no to jest coś takiego, co trzeba jakkolwiek podkreślić. No i dlatego mamy 6 koncertów, ale to są koncerty wyjątkowe.
1: I o wyjątkowości tych wszystkich wydarzeń przewidzianych w ramach jubileuszowej 25. odsłony festiwalu Krokus Jazz porozmawiamy z Jackiem Szreniawą już za chwilę. Bądźcie z nami, teraz jedynie krótka przerwa na wieści z miasta i regionu. Czas na informacje, które przygotował Bogdan Widawka.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Witam. Kończy się proces opróżniania jeziora Pilchowickiego przed remontem tamtejszej zapory. Od tego zaczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. Wody w zbiorniku jest już bardzo niewiele, przyspiesza więc akcja odławiania ryb. Prowadzi ją Tauron pod nadzorem Polskich Wód. I robi to skutecznie i z poszanowaniem przyrody, wbrew pojawiającym się w internecie informacjom o niekompetencji firmy i wymieraniu ryb. Sprawą zajął się portal NJ24.pl. Niedawno w Jeleniej Górze odbyła się policyjna akcja Elektryczny rower i hulajnoga. Policjanci kontrolowali m.in. sposób poruszania się użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerów i sprawdzali, czy osoby poniżej 16 roku życia wywiązują się z obowiązku korzystania z kasków ochronnych. Niestety przeprowadzone kontrole wykazały, że wielu użytkowników nadal nie stosuje się do obowiązujących przepisów, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
4: Przypominamy, że kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu jest skrajnie nieodpowiedzialne i może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Wbrew powszechnemu przekonaniu, hulajnoga elektryczna nie jest zabawką, lecz pełnoprawnym środkiem transportu, którego użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu mają zaburzoną koordynację ruchową, ograniczoną zdolność koncentracji, problemy z oceną odległości oraz znacząco wydłużony czas reakcji. W praktyce oznacza to zwiększone ryzyko utraty panowania nad pojazdem, nagłego wtargnięcia na jezdnię, zderzenia z pieszym, rowerzystami lub innymi pojazdami, a także poważnych upadków, które mogą zakończyć się ciężkimi obrażeniami lub utratą życia.
3: Mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Sezon kąpielowy 2028 to termin, kiedy jeleniogórzanie i turyści będą mogli skorzystać z nowoczesnego kompleksu basenowo-rekreacyjnego, który powstaje przy ulicy Sudeckiej. W czwartek 18 czerwca podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tego zadania, a zakres prac obejmuje m.in. zaprojektowanie przebudowy niecek basenowych i brodzika, rewitalizację historycznego budynku zaplecza basenowego, remont wieży do skoków, budowę kompleksu zjeżdżalni wodnych, stref rekreacyjnych i splash parku dla najmłodszych, a także wykonanie infrastruktury technicznej, terenów rekreacyjnych, boisk do siatkówki plażowej, placu zabaw i parkingu przy ulicy Sudeckiej, wzgórze Grota Roweckiego. Zgodnie z zawartą umową wykonawca ma 200 dni na przygotowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Cel inwestycji to stworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego, który połączy historyczny charakter obiektu z nowoczesnymi i proekologicznymi rozwiązaniami. Portal jelonka.com zajmował się tą sprawą, zamieszcza na swojej stronie sporo zdjęć. I to już wszystko, co przygotowałem w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A ja przypominam, że słuchacie programu Radia Złote Przeboje. To jest audycja Tydzień w Jeleniej Górze i jej, no, chciałbym powiedzieć przedwakacyjne wydanie, ale ten czas już powitaliśmy. Atmosferę już gorącą ze względu na temperaturę i aurę panującą od kilku dni podgrzać może także informacja o jubileuszowej odsłonie festiwalu Krokus Jazz. W tym roku świętujemy 25. urodziny, a co z tej okazji będzie działo się w październiku? Opowiada nasz dzisiejszy gość. Jest nim, przypomnę, dyrektor artystyczny festiwalu Krokus Jazz, Jacek Szereniaba. Wracamy do rozmowy.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Fakt, że być może nie udało się tego programu zamknąć w taki sposób, jak byśmy w idealnej wersji chcieli, no pozostawia pewne pole do realizacji tych marzeń w latach kolejnych. Zresztą ja też nie mam wątpliwości, że to nie jest jedyny jubileusz, który przed Krokusem, więc myślę, że te artystyczne pragnienia jeszcze będzie można spełnić w przyszłości, czego już teraz życzę. Natomiast zapraszając i informując mieszkańców, miłośników muzyki o tym, co przed nami, co w październiku, to myślę, że to jest dobry moment, by zdradzić, z kim na tejże scenie, czy tych scenach się spotkamy.
0: Piotr Wojtasik, kwintet z gościnnym udziałem Anny Marii Jopek i ten koncert będzie takim najważniejszym momentem gali 25-lecia festiwalu i wyjątkowo odbędzie się w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. To jest 22 października. 23 października można powiedzieć, że Dzień Gitary na Krokus Jazz Festival, czyli koncert pierwszy Kurt Rosenwinkel, The Remedy Reunion Tour. To też jest taka specyficzna sytuacja, bo 20 lat temu, w 2006 roku, Kurt Rosenwinkel ze swoim zespołem nagrał taką płytę The Remedy. I ta płyta jest z wielu względów wyjątkowa i właśnie materiał z płyty po 20 latach Kurt Rosenwinkel ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi zagra w Jeleniej Górze. Bardzo wyjątkowa sytuacja. Natomiast koncert wieczorny Agma, Szymon Mika, wybitny polski gitarzysta jazzowy w międzynarodowym projekcie. Więc tak się potoczy festiwal 23 października. 24 października wracamy nieco do historii festiwalu z lat ubiegłych, ponieważ jednym z laureatów konkursu, wtedy to się nazywało Powiew Młodego Jazzu, dzisiaj nazwa tego konkursu to Young Krokus Jazz Contest. Jednym z laureatów jest Adam Bałdych. Być może państwo słyszeli to nazwisko.
1: No, z pewnością.
0: Wybitny polski skrzypek, wybitny polski artysta. Jego nowy projekt European Quartet na głównej scenie festiwalowej. To będzie jeden z pierwszych koncertów tego projektu w naszym kraju. Bardzo ciekawy skład. Czyli oczywiście skrzypce, fortepian, kontrabas i bandoneon. Instrument kojarzony najczęściej z tangiem argentyńskim. Wieczorny koncert to jest koncert laureata Young Krokus Jazz Contest, więc mamy tutaj taką klamrę. Nie wiemy jeszcze, kto zagra, ponieważ trwa jeszcze nabór, kwalifikacja do tego konkursu. I ostatni dzień festiwalu, 25 października, Isaiah Collier, to jest amerykański młody muzyk, który bardzo głęboko sięga do tradycji jazzowej, przyjeżdża z Chicago i wydaje mi się, że to będzie jedyny koncert w Polsce, więc rzecz wyjątkowa. I tutaj, jeśli pozwolisz, chciałbym tak opowiedzieć o pewnej idei, która nam się rodziła w trakcie budowania programu. No, w tym roku zapewne Państwo wiedzą stulecie urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. I tak nam się złożyło, że nasz festiwal jakby wpisuje się również w obchody tych dwóch wielkich rocznic światowej kultury jazzu. Więc początek w wykonaniu wirtuoza znakomitego polskiego trębacza Piotra Wojtasika, więc tu jakby ukłon w kierunku Milesa Davisa. Kończymy koncertem Isaiah Collier'a, którego program wręcz nawiązuje wprost, ponieważ będzie grał utwory Johna Coltrane'a. Więc no, wpisujemy się w główny nurt kultury światowej w tym zakresie, który określamy słowem jazz.
1: Szeroko pojęty jazz, ale też ten jazz, w przypadku którego możemy mówić o jego esencji, z różnymi obliczami się spotkamy. Wspomniałeś o tym, że taką tematyczną klamrą ten repertuar się zamyka i też taką klamrą związaną z programowaniem festiwalu jest konkurs, który po raz kolejny się odbędzie i on też, oprócz oczywiście walorów artystycznych i okazji do spotkania z gwiazdami z całego świata, jest bardzo ważnym elementem programu, co pokazuje historia, o której wspomniałeś, że ci, którzy być może jedne z pierwszych kroków na tej krokusowej scenie stawiali, wracają po latach już w roli gwiazd, więc no, wychowujecie sobie poniekąd tych artystów.
0: To jest oczywiście taka daleko idąca może teza. Festiwal Krokus, Jazz Festival, daje pewną szansę zaistnienia muzykom, którzy rzeczywiście później swoją ciężką pracą i swoimi innymi zasobami w postaci talentów, możliwości, no właśnie tworzą siebie jako artystów, ale to jest rzeczywiście miłe, ponieważ takich nazwisk, które można znaleźć na listach tych znakomitych muzyków jazzowych już w tej chwili jest wiele. Tych nazwisk, które wcześniej znajdowały się na listach uczestników konkursu w Wieleniej Górze.
1: I ja nie mam wątpliwości co do tego, że ci artyści te swoje pierwsze koncerty i występy w ramach festiwalu Krokus Jazz pamiętają do dzisiaj. Jak bardzo istotne punkty były to w ich karierze, czy były to punkty zwrotne, tego nie wiem, natomiast nie ma wątpliwości, że skoro powracają na tę scenę, to jest to wydarzenie, o którym pamiętają i które miało dla nich znaczenie. No i ono też może mieć, powinno mieć duże znaczenie dla nas, dla odbiorców tego programu i mam nadzieję, tak właśnie będzie. To jest może nie ostatni moment, bo to dopiero początek, kiedy poznaliśmy program, kiedy wiemy już, co nas czeka, ale to jest dobry moment, by już teraz zaplanować sobie te wolne chwile w październiku. No i świętować z wami, no bo to 25-lecie będzie tylko raz.
0: To prawda i bardzo serdecznie zapraszam. Bilety są już do nabycia. Strona internetowa krokusjazzfestival.pl. Tam wszystkie informacje bieżące, no i media społecznościowe oczywiście, w których znajdą Państwo więcej informacji na temat artystów i festiwalu.
1: Ja tak się zastanawiałem, czego wam życzyć z okazji tego jubileuszu, bo zazwyczaj, jeśli pojawiają się trudności, no to też te zmartwienia wynikające chociażby z musu przeskakiwania pewnych barier słychać, da się wyczuć. No w przypadku festiwalu Krokus Jazz ja jednak bardziej słyszę optymizm i fakt, że te trudności nie są aż tak duże, by były zagrożeniem dla organizacji imprezy. No ale urodziny to urodziny. Życzenia złożyć trzeba. Czego więc życzyć Krokusowi z okazji 25. edycji?
0: Myślę, że będzie nam bardzo miło, jeśli te życzenia będą zawierać coś takiego. Festiwal ma wokół siebie bardzo wielu życzliwych ludzi, którzy, niektórzy z nich decydują o pewnych sytuacjach, dzięki którym ten festiwal może istnieć. I myślę, że to jest bardzo ważne. Mamy grupę odbiorców, mamy grupę widzów, słuchaczy, którzy są zawsze z nami. Niektórzy z nich rzeczywiście będą na festiwalu po raz 25. Mamy grupę takich ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, decydują choćby o finansach i mamy ich wsparcie, sympatię i tego życzyłbym sobie jako dyrektorowi artystycznemu oraz całemu festiwalowi, ponieważ, no cóż, dyrektorzy artystyczni przychodzą i odchodzą. To też jest historia tego festiwalu. Natomiast festiwal trwa. No i właśnie tej życzliwości, tego wsparcia od fanów jazzu, od miłośników jazzu, od tych, którzy kupują bilety i w ten sposób również wspierają festiwal. No życzmy sobie tego, żeby ta muzyka nas zbliżała i żeby tworzyła dobrą energię.
1: Zatem samych pomyślności, no i kolejnych okazji do naszych spotkań przy kolejnych edycjach festiwalu, póki co jubileuszowa 25 w październiku. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia w Jeleniej Górze. Jacek Szereniawa, dyrektor artystyczny festiwalu Krokus Jazz, był z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
2: Zmieniamy temat.
1: Pogoda jednoznacznie wskazuje, że mamy wakacje, ale jak wiadomo, jedyną słuszną receptą na udane wakacje jest ta, która sprawia, że ten czas będzie bezpieczny. I o tym przypominają policjanci na Dolnym Śląsku. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Joanna Strutyńska.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
5: Podkomisarz Paweł Komza, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Taka najbliższa akcja i chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że najbardziej intensywna to akcja związana z bezpiecznymi wyjazdami, taka jest jej też nazwa. Będzie ona angażowała nie tylko policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w tym grupę SPIT oczywiście, ale również policjantów Ruchu Drogowego Komend Podległych, czyli Komend Miejskich i Powiatowych. Głównym punktem skupienia, że tak powiem, jest przede wszystkim prędkość, stan trzeźwości, stan techniczny pojazdu, sposób przewożenia dzieci. I myślę, że przede wszystkim na tym będziemy się koncentrowali, natomiast wiadomo, że ciężko jest tutaj się zawężać do tych czterech wspomnianych obszarów, bo niejednokrotnie jest tak, że podczas kontroli wychodzą różne inne sytuacje i możemy mieć się na przykład do czynienia również chociażby z przestępstwami związanymi z poruszaniem się pojazdu po wydaniu zakazu kierowania danym pojazdem. Dlatego też myślę, że działania prewencyjne będą rodziły wiele innych dalszych skutków. Ale przyłożymy do tego nie tylko siły ludzkie, ale również technologie, czyli chociażby też te bezzałogowe statki powietrzne, czyli tak zwane drony.
6: No właśnie, o to też chciałam dopytać. W jaki sposób to będzie działało?
5: To znaczy, tutaj nie chciałbym zdradzać szczegółów tego rodzaju działań, żeby też, może źle to ujmę, ale troszeczkę zaskoczyć kierujących. Natomiast nie ukrywam, że wielokrotnie drony dają nam dużo możliwości dotarcia do chociażby miejsca zdarzenia, jeszcze zanim dotrze tam patrol. Gdyż mając na myśli chociażby autostradę A4, wiadomo, jak czasami wygląda przemieszczanie się tam pojazdu przywilejowanego do osób pokrzywdzonych. Dron potrafi nam już dużo powiedzieć, co możemy zastać na miejscu zdarzenia, odpowiednio też zadysponować posiadane siły. Oczywiście wykorzystujemy je również do tego, że obserwujemy kierujących, jak się poruszają, czy nie wywołują niebezpieczeństwa względem innych uczestników ruchu drogowego, czy chociażby odpowiednio poruszają się prawym, lewym pasem ruchu, pasem awaryjnym, jak wygląda nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu, więc naprawdę wykorzystanie tego rodzaju środków jest bardzo szerokie.
6: Można dostać mandat na podstawie materiałów z drona?
5: Oczywiście, że można dostać mandat, jest to jak najbardziej możliwe, wyłączając może tutaj możliwości związane chociażby z przekroczeniem prędkości, no bo tu wiadomo, że do tego są już niezbędne inne narzędzia, które posiadamy oczywiście. Natomiast jak najbardziej, jeżeli mamy do czynienia chociażby z przywołanym wcześniej zdarzeniem drogowym, to na podstawie nawet niejednokrotnie, i tak się zdarzało w przyszłości, przypadkowych nagrań z drona, bo gdyż obserwowaliśmy inne zachowania na drodze, a udawało się zarejestrować i zdarzenia drogowe, drogowe, mogliśmy ustalić choćby sprawcę z takiego wykroczenia lub niejednokrotnie przestępca. To zależy, jakie były tam obrażenia ciała uczestników danego zdarzenia. Natomiast oczywiście, jeżeli widzimy, że dane zachowanie powoduje zagrożenie w ruchu drogowym, to jak najbardziej możemy korzystać tutaj z zapisów, które zostały zarejestrowane.
6: Te wzmożone kontrole w wakacje na drogach Dolnego Śląska to jest początek, koniec wakacji, czy nie?
5: Nie, to są całe wakacje, to jest cały okres wakacyjny i tak naprawdę zaczynamy już lada moment. Też nie chciałbym tutaj wskazywać dokładnego dnia, choć oczywiście znam go, ale myślę, że dobrze by było, żeby nasi funkcjonariusze ruchu drogowego mieli tą przewagę, że będą mogli zaskoczyć kierujących, że w takiej ilości się pojawiliśmy, natomiast te akcje będą trwały aż do końca wakacji, czyli tak naprawdę 31 sierpnia. I będą podróżną nomenklaturą, natomiast zawsze będą się sprowadzały do jednego, mianowicie do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Do bezpieczeństwa w okresie wakacji jeszcze wrócimy w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje, bo w minionym tygodniu, dokładniej w czwartek na Placu Ratuszowym, o tych zasadach bezpieczeństwa przypominali jeleniogórscy strażnicy miejscy, którym towarzyszyli podczas tego wyjątkowego spotkania przedstawiciele wielu innych służb mundurowych. Ale o tym za moment, bo teraz jeszcze zaglądamy do sobieszowskiego Muflona. W tym oddziale Jeleniogórskiego Centrum Kultury realizowany był projekt Opowieści podróżne. Przed nami wakacyjna przerwa, ale do planowania swojego udziału już w kolejnym sezonie artystycznym zachęca inicjatorka tych spotkań Agnieszka Sieczkarz.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Ideą spotkań autorskich Opowieści podróżne jest zapraszanie zarówno pisarzy, ale nie tylko, bo pomyślałam o tym, że warto byłoby pokazać publiczności, społeczności sobieszowskiej. Mamy na tym terenie bardzo ciekawych rękodzielników, artystów, pisarzy, rzeźbiarzy, malarzy. Zresztą na tym terenie mam na myśli tak naprawdę cały Dolny Śląsk lub ludzi, którzy są związani swoją sztuką, twórczością, głównie z Jelenią Górą, Wrocławiem i tego typu miejscowości. Chodzi o to, że bardzo dużo osób, jakie poznaję w ostatnim czasie, tworzy i albo nie są znane społeczności, albo wręcz tworzą do szuflady i moim zdaniem warto te osoby pokazać szerszej publiczności. Także już gościliśmy osoby, które pisały książki, czy właśnie podróżników, na przykład panią Annę Rejzer, to jest nauczycielka, która na co dzień uczy w jednej z jeleniogórskich szkół, ale specjalizuje się w tym, można powiedzieć śmiało, że prowadzi takie wyprawy po Afryce, napisała książkę. Bardzo dużo osób było zainteresowanych tym spotkaniem, ponieważ gdzieś tam słuchając tych opowieści z podróży i różnych typów podróżniczych, mogliśmy się przenieść niejako po prostu na inny kontynent. Mieliśmy także wśród gości panią Gabrielę Stefanowicz, znaną lokalną dziennikarkę, która tym razem zabrała się za temat może nie typowo taki dziennikarski, newsowy, a formę po prostu książki. Jest to autorka książki Niespiesznie i mieliśmy też przyjemność ugościć z kolei autora kryminałów, czyli Huberta Litwinionka, który na tym terenie co prawda nie mieszka, bo pochodzi ze Szczecina, ale osadził swoją opowieść kryminalną w Szklarskiej Porębie. Także jeżeli chodzi o przekrój do tej pory głównie pisarze, pokusiłam się o to, żeby zaprosić dla lokalnej społeczności artystkę, która związana jest z polską sztuką szklaną, prowadzi dwie galerie sztuki obecnie we Wrocławiu. Natomiast jest ona związana ze środowiskiem jeleniogórskim poprzez to, że jej pracę możemy oglądać m.in. w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Jest to Patti Dubiel, urodzona w roku 1977 w Krośnie, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Myślę, że warto tego typu artystów zapraszać, bo tak naprawdę są to osoby z bardzo bogatym często dorobkiem, z różnymi wyróżnieniami, nagrodami, a nadal gdzieś, mimo że gdzieś nam dzwoni, że jest taka osoba, to nie wiemy, czym do końca się zajmują. A ponieważ, tak jak wcześniej pani Agnieszka Gierus wspomniała, że odbędzie się u nas w tym roku Noc Świętojańska połączona z Art Glass Festival, myślę, że to będzie takie dobre preludium, żeby pani Patrycja Dubiel opowiedziała nam troszeczkę o tym, jak ta kondycja szkła w sztuce ma się współcześnie. Cykl na wakacje ma przerwę, ale ruszymy już od września. Jeżeli ktoś z Państwa tworzy, pisze, komponuje, tworzy jakieś ciekawe witraże, maluje obrazy i tego typu twórczość chciałby zaprezentować społeczności sobieszowskiej, na właśnie podczas cyklu spotkań autorskich opowieści podróżne. Ja serdecznie zachęcam, bo tutaj jest też okazja, aby temu gronu, które przychodzi, już mamy też stałych słuchaczy tego cyklu, zaprezentować swoją twórczość, ale też można sprzedać swoje wyroby. Tutaj, jeżeli chodziło o pisarzy, byli bardzo zadowoleni, bo spotkali się z pozytywnym odbiorem, mogli też zostawić pamiątkowy wpis w tych swoich książkach dla gości spotkania. Spotkania są bezpłatne, odbywają się jak do tej pory z reguły w piątki około godziny 16-17, więc po pracy. Natomiast po wakacjach będziemy kontynuować cykl. Ze względu na przerwę wakacyjną robimy sobie tymi spotkaniami właśnie spokój, ale zamierzamy ruszyć i to tak, żeby było ich jeszcze więcej i gęściej. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany od tej strony takiej, żeby się tutaj zaprezentować, myślę, że śmiało można do Muflonu się zgłosić i przyjmiemy taką osobę.
1: To zawsze jest dylemat z perspektywy artystów, czy to jest właśnie ten moment, w którym ja z tej szuflady symbolicznej mogę wyjść, czy ten poziom, który ja reprezentuję, on jest już na tyle wystarczający, żeby zgłaszać swój akces do takiego spotkania, więc no właśnie, czy to dla amatorów, czy to dla tych, którzy już od lat zjadają zęby na swojej sztuce, kto może?
7: Tak naprawdę zapraszam wszystkich, dlatego że czy Patty Dubiel, której nazwisko jest znane ze względu na te nagrody i polskie i międzynarodowe, bo bardzo dużo wyróżnień artystka otrzymała, to też jest dla nas, jako dla instytucji, bardzo miłe zaskoczenie i takie, że artystka tego formatu zgodziła się przyjść w piątek po południu tutaj z nami spotkać i porozmawiać, co nas bardzo cieszy. Natomiast bardzo proszę, żeby Państwo nie stawiali właśnie się gdzieś tam na szali z innymi, bo tak naprawdę każdy artysta, każdy twórca w moim odczuciu jako takiej gospodyni tych spotkań jest wyjątkowy i tutaj śmiało możemy mówić, że po prostu nie ma powodu, żeby sobie po prostu odmówić, tak, wysłania zgłoszenia. Jedyne, co może stać na przeszkodzie, to na przykład jest termin. Często jest tak, że dany artysta, czy twórca, czy pisarz, czy tym bardziej podróżnicy w tym momencie nie mogą się zjawić, więc postaramy się wybrać po prostu dogodny dla wszystkich. Myślę, że to też jest fajne dla lokalnej społeczności zjawisko, bo mam takie sygnały od osób, które przychodzą, że mimo, że to są spotkania czasem kameralne, bo jest na przykład 20-30 osób, chociaż na spotkaniu pani Anny Reiser na przykład już była taka spora grupa, bo osób było prawie 70, co też nas bardzo cieszy, no to widzę, że jest taka mobilizacja i ludzie już się przyzwyczajają do tego, że te spotkania się odbywają, także zależy mi, żeby jeszcze więcej gości z różnych dyscyplin właśnie artystycznych tutaj przyprowadzić do Jeleniogórskiego Centrum Kultury Muflon. Jedyne może braku udogodnień, że odbywa się to na pierwszym piętrze Domu Kultury i nie mamy windy, także z góry muszę przeprosić. No, być może nadarzy się tak w grafiku imprez, że będziemy mieli do dyspozycji większą salę, na przykład na parterze, no, ale na ten moment odbywały się właśnie w galerii.
1: Zapytałem o poziom, nie zapytałem o kryteria związane z dziedzinami sztuki. Czy są tutaj jakieś ograniczenia, bo wspomniałaś o podróżnikach, o literaturze, więc ten wachlarz brzmi, jak byłby spory.
7: Jest spory, dlatego że tutaj myślę, że kultura, sztuka i jeśli chodzi o artystów tworzących sztukę, rękodzieło, tak naprawdę bardzo dużo mają do powiedzenia, a często te dyscypliny się przenikają, bo czasami są artyści, którzy tworzą tylko do na przykład właśnie galerii, czy piszą, tworzą wiersze gdzieś tam w wąskim gronie, a czasami są tacy, którzy bardzo dużo publikują. Znam też osoby, które projektują na przykład wspaniałe ubrania i też zachęcam je tutaj, zapraszam, żeby przystąpiły do tego cyklu, bo tak naprawdę autorem danego dzieła, no to może być, dyscypliny są przeróżne.
1: A do udziału zachęcała prowadząca spotkania podróżne Agnieszka Sieczkarz.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Jak informują nowiny jeleniogórskie, Politechnika Wrocławska uruchamia nowy kierunek studiów, który będzie w Polsce nowością. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem kształcić ma inżynierów specjalizujących się w infrastrukturze technicznej uzdrowisk, obiektów rekreacyjnych, wellness, a także w zagadnieniach geotermii. Studia stacjonarne prowadzone będą od najbliższego roku akademickiego w Jeleniej Górze, a na chętnych czeka 45 miejsc. Jak czytamy dalej w serwisie NJ24.pl, wybór Mur Jeleniej Góry nie jest przypadkowy. W Cieplicach funkcjonuje najstarsze w Polsce uzdrowisko, w zachodnich Sudetach działa wiele nowoczesnych hoteli i pensjonatów, a miasto intensywnie rozwija geotermię. Można się spodziewać, że na absolwentów tego kierunku będzie czekać sporo miejsc pracy. Unikatowy w skali kraju kierunek uszyty na miarę potrzeb miasta Jelenia Góra. Jak wykorzystywać i chronić unikatowe zasoby naturalne oraz surowce lecznicze, łącząc nowoczesne technologie z dekarbonizacją uzdrowisk? Tego będą uczyć się studenci i studentki na zarządzaniu infrastrukturą i środowiskiem właśnie. To jedyny w Polsce techniczny kierunek kształcący specjalistów do spraw infrastruktury technicznej obiektów uzdrowiskowych, sanatoryjnych i basenowych, wykorzystujących OZE oraz geotermię. Na kandydatów i kandydatki czeka 45 miejsc w Politechnice Wrocławskiej. Mowa oczywiście o filii w Jeleniej Górze. Za prowadzenie tego kierunku odpowiada Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, ale w jego realizację zaangażują się również specjaliści z innych wydziałów. Jak informuje Politechnika Wrocławska, rejestracja na studia zacznie się 1 czerwca. Program obejmie 7 kluczowych obszarów działalności inżynierskiej, które razem tworzą kompletny profil nowoczesnego inżyniera infrastruktury i środowiska. Będą to infrastruktura techniczna miast i uzdrowisk, gospodarka wodna, cieplna i energetyczna, geotermia i energia odnawialna, uzdrowiska i infrastruktura rekreacyjna, ochrona środowiska, monitoring i adaptacja klimatyczna, inwestycje, prawo i procesy decyzyjne. Będą też takie przedmioty jak narzędzia cyfrowe czy zarządzanie i praca zespołowa. Studia mają być politechniczne nie tylko z nazwy. Program koordynować będzie Wydział Inżynierii Środowiska, ale w proces dydaktyczny zaangażują się również specjaliści z wydziałów architektury elektrycznego, mechanicznego, geoinżynierii, górnictwa i geologii oraz zarządzania. To kolejny etap rozwoju jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej. Warto przypomnieć, że w tej materii, jeśli chodzi o rozwój, właśnie początek 2026 roku był czasem wyjątkowo intensywnym, bo zostało tam otwarte także nowoczesne laboratorium STEAM, miejsce, w którym młodzi ludzie mogą uczyć się poprzez eksperymenty, projekty i kreatywne działania. Ten skrót z angielskiego STEAM, tłumacząc, oznacza kolejno nauka, technologia, inżynieria, sztuk i matematyka, czyli kompetencje kluczowe we współczesnym świecie. Z laboratorium w ramach pilotażu korzystały przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, nauczyciele, studenci oraz nauczyciele akademiccy. Co ważne, udział jest bezpłatny, zajęcia odbywają się pod okiem ekspertów uczelni, a warsztaty są dopasowane do wieku uczestników i programu nauczania, więc to taka wielopoziomowa inwestycja, która wystartowała w jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej z myślą oczywiście w pierwszej kolejności o studentach tych kierunków, ale nie tylko. Jak słyszeliście, grono odbiorców jest bardzo szerokie.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: A teraz jeszcze propozycja dla miłośników aktywności, bo w każdy weekend w magazynie Radia Złote Przeboje taki sportowy czy też turystyczny akcent się pojawia. No i nie inaczej będzie również tym razem. Dziś na tapecie parkrun Jelenia Góra. Cóż to takiego, zapytają zapewne ci, którzy nie korzystali, nie próbowali, nie słyszeli. Otóż są to cykliczne spotkania biegowo-rekreacyjne organizowane w każdą sobotę o godzinie 9. Lokalizacja spotkań to Park Norweski, a są one przeznaczone dla wszystkich, którzy mają ochotę aktywnie rozpocząć weekend wspólnie z innymi w przyjemnej, pozbawionej rywalizacji atmosferze, o czym zapewniają organizatorzy tego wydarzenia. W ramach spotkań uczestnicy mogą pokonać dystans 5 km biegiem, truchtem lub też po prostu maszerując. Udział w parkrun jest bezpłatny, a te spotkania, te wydarzenia dają możliwość uprawiania regularnej aktywności fizycznej oraz staniem się częścią społeczności biegowej. Parkrun przeznaczony jest dla wszystkich, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, niezależnie od ich poziomu zaawansowania, kondycji, rezultatów, czy też wieku. Udział w tych wydarzeniach to świetna okazja do zmiany swojego życia na aktywniejsze. Może być to także forma uzupełnienia treningu, albo po prostu takiej rozrywki czysto towarzyskiej, bo jednak jest to spotkanie z z innymi. Jedynym warunkiem udziału w tych zmaganiach jest dokonanie rejestracji w systemie Parkrun i posiadanie przy sobie kodu z numerem uczestnika. Po dokonaniu rejestracji wystarczy wydrukować na dane indywidualny kod kreskowy i przynieść go ze sobą na Parkrun. Rejestracja w systemie jest jednorazowa i nie trzeba dokonywać jej ponownie przed kolejnym spotkaniem. Kod uczestnika uprawnia do udziału w dowolnej liczbie spotkań w dowolnej lokalizacji Parkrun w Polsce i na świecie. Parkrun Jelenia Góra jest częścią całej inicjatywy, która w Wielkiej Brytanii się narodziła, a organizowana jest w Polsce od 2011 roku. Jeśli poczuliście w tej sytuacji i w tym momencie głód informacji, to więcej szczegółów na temat spotkań Parkrun w Polsce możecie znaleźć pod adresem internetowym parkrun.pl. Natomiast w takim ujęciu nieco szerszym, globalnym, jak to wygląda w innych krajach, o tym poczytacie pod adresem parkrun.com.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Wakacje udane to wakacje bezpieczne. To zdanie dziś już w naszym programie padło i o tym też w miniony czwartek na Placu Ratuszowym przypominali jeleniogórscy strażnicy miejscy oraz towarzyszący im przedstawiciele służb ratunkowych i mundurowych.
2: Istotne dla Jeleniej Góry.
8: Rzecznik prasowy komendanta Straży Miejskiej w Jeleniej Górze, Artur Chmielewski.
1: Rozpoczynamy wakacje i o tych bezpiecznych wakacjach wy dzisiaj mówicie.
8: I tak nietypowo, bo troszeczkę wcześniej, dzień przed zakończeniem roku szkolnego, ale chcieliśmy tak pokazać młodzieży szkolnej, przedszkolnej, mieszkańcom, turystom, zaprezentować wszystkie służby mundurowe, wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo na terenie miasta Jeleniej Góry i Kotliny Jeleniogórskiej, bo przecież mamy, zaczynając od policji, straż miejską, straże pożarne, GOPR, pogotowia ratunkowe, ale jest też z nami i sanepid, i termy nasze cieplickie, i wiele innych instytucji, straży KPN-u, więc wszystkie te, które gdzieś tam dbają o otoczenie, o to, żebyśmy czuli się bezpiecznie, a to jest dla nas najważniejsze. Nietypowo, bo dzień przed zakończeniem, ale tak jak powiedziałem, chcemy, żeby więcej ludzi mogło się zapoznać z tym, co mamy, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, żeby nie bały się służb, żeby mogli z podejściem poczucia bezpieczeństwa podejść do strażnika miejskiego, policjanta, strażaka i powiedzieć, zgłosić swój ewentualny problem. I o to nam tak naprawdę chodzi, żeby dzieci wiedziały też, jak się poruszać w tych sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach niebezpiecznych, żeby znały numery alarmowe, żeby wiedziały przede wszystkim, gdzie i kogo powiadomić, bo to jest tak naprawdę dzisiaj najważniejsze, a jak sami Państwo wiecie i przykłady medialne pokazują, że gdzieś tam 6-latek zadzwonił, uratował życie babci. Gdzieś tam 11-latek uratował inną osobę. Więc to jest właśnie pokłosie tego, że prowadzimy takie działania, spotykamy się z młodzieżą i te dzieci wiedzą, jak się zachować.
1: Obszarów instytucji, służb dookoła nas jest sporo. W jakich dziedzinach, w jakich obszarach powinniśmy o tym bezpieczeństwie pamiętać w trakcie wakacji przede wszystkim?
8: Przede wszystkim zachowanie nad wodą, zachowanie w górach. Mamy piękny rejon górski, góry. Góry są bardzo niebezpieczne. Piękne tereny, ale niebezpieczne. I musimy o tym pamiętać. No, pamiętajmy o tym. Góry to nie wyjście w klapkach, tak jak na plażę nad morze, tylko niestety odpowiednie obuwie. To taka podstawa, ale też ta woda, która musi być przy nas. I tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli mówić o zakresach, każdy zakres, każdy aspekt powinniśmy brać pod uwagę, zwracać uwagę na to, a przede wszystkim to, co zawsze mówimy dzieciakom, myśleć nad tym, co robimy i jakie mogą być konsekwencje naszego postępowania. Szczególnie przypominamy teraz i mówimy naszym dzieciom, ponieważ od 3 czerwca zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi o ruch drogowy, w zakresie rowerzystów. Przypominamy i głośno mówimy. Do 16 roku życia kask na głowie. Jeżeli hulajnoga elektryczna, to tylko z kaskiem od 13 roku i z ważną kartą rowerową. I to są takie przepisy, które weszły w życie, bardzo ważne, w właśnie mające na celu ochronę i bezpieczeństwo młodych uczestników ruchu.
1: Jak zmienia się praca Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym? Jesteście sfokusowani na jakieś konkretniejsze działania czy konkretniejsze interwencje związane chociażby z turystyką? Jak to wygląda?
8: To znaczy generalnie nie fokusujemy się, czyli robimy swoją pracę, natomiast oczywiście jest to sezon letni i dochodzą nam nowe zadania. To są kontrole miejsc akwenów wodnych niestrzeżonych. To są kontrole miejsc parków pod względem zakłócania porządku czy też spożywania alkoholu, ruchu drogowego. Także gdzieś specjalnie się nie koncentrujemy, natomiast mamy wyznaczone zadania, wyznaczone cele i to realizujemy. Również w okresie wakacyjnym spotykamy się z młodzieżą przebywającą na półkoloniach, odpoczywającą na półkoloniach i tutaj też rozmawiamy, przeprowadzamy z nimi ćwiczenia, rozmawiamy o bezpiecznym zachowaniu i muszę powiedzieć, że nasze dzieci jeleniogórskie naprawdę są dość fajnie edukowane, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, mają bardzo dużą wiedzę, a często my sprawdzamy, na jakim poziomie jest ta wiedza i ich pamięć, tak? Także gdzieś tam cały czas pracujemy nad tym i to nie tylko Straż Miejska, to policja, to straż pożarna, to ochronę KPN-u, GOPR-u, naprawdę w te wszystkie instytucje, każda w swoim oczywiście zakresie, ale staramy się przekazywać tą wiedzę, ale też mamy nadzieję, że jest to takie, to co my mówimy, później będzie gdzieś odzwierciedleniem, może to będzie nowa kadra, może zasilą nasze szeregi policyjne, pogotowia ratunkowego, więc tutaj bardzo szeroko rozmawiamy i przekazujemy naszą wiedzę, a dla nich naukę.
1: Niezależnie od pory roku, niezależnie od okoliczności daty w kalendarzu, kiedy mówimy o służbach mundurowych, służbach ratunkowych w mieście, pojawia się pytanie, no że skoro mamy policję, to czy Straż Miejska jest nam potrzebna? Jak pan odpowiada, jak pan reaguje w kontekście naszym, lokalnym, jeleniogórskim? Czy Straż Miejska jest tu potrzebna?
8: Ja myślę tak, i moja odpowiedź będzie brzmiała tak. Człowiek świadomy nie będzie zadawał takich pytań. Straż Miejska jest potrzebna, Straż Miejska Jeleniogórska. To jest 35 lat tradycji. 1 marca minęło nam 35 lat działalności i myślę, że ona już się wpisała w działalność. My wspieramy pracę policji w bardzo dużym zakresie. Ubiegły rok to jest ponad 8 tysięcy zgłoszeń, które wpłynęły do Straży Miejskiej. Więc proszę sobie zobaczyć, jakby chociaż połowa wpłynęła do policji, o ile więcej zadań by im przybyło. Więc myślę, że rozpatrując, czy jest potrzebna, czy nie jest, jest potrzebna. I tutaj myślę, że i włodarze, i mieszkańcy, oczywiście będą głosy, że za, przeciw, ale ci, którzy korzystają z naszej pomocy, wiedzą, gdzie zadzwonić, myślę, że zawsze powiedzą, ta Straż Miejska jest potrzebna.
1: No i tego typu spotkania, bo powiedzieliśmy o najmłodszym, o budowaniu ich świadomości, ale mam wrażenie, że też są okazją do tego, żeby przypomnieć sobie z perspektywy nas, dorosłych mieszkańców, jaki jest podział tych kompetencji, że każda z tych służb ma jednak swój obszar i są one różne.
8: Oczywiście i też ten podział pokazuje na to, że mimo podziału my wszyscy współpracujemy. Co widać dzisiaj na placu ratuszowym, wszystkie służby stawiły się jak jeden po to, żeby się zaprezentować, ale też i przypomnieć właśnie między innymi dorosłym, że są takie służby, czym się zajmują. Można również praktycznie poćwiczyć, czy to w pogotowiu ratunkowym resuscytację krążeniowo-oddechową, czy w GOPR-ze zapoznać się ze sprzętem, który mają. Ale też pierwszy raz w tym roku, muszę zaznaczyć, mamy policję czeską z Trutnowa, ponieważ podjęliśmy współpracę i goszczą właśnie u nas na placu ratuszowym, więc możemy również podpatrzeć, jakim sprzętem dysponuje policja czeska i czym się zajmuje.
1: No to co, słuchaczom Radia Złote Przeboje możemy życzyć udanych wakacji, a służbom jak najmniej pracy chyba.
8: Oby tak było, oczywiście życzymy udanych, słonecznych wakacji, no dzisiaj na słońce nie narzekamy, ale słonecznych wakacji, spokoju przede wszystkim, czy jak najmniej pracy, my pracę zawsze mamy, bo tych zadań jest naprawdę bardzo dużo, ale przede wszystkim życzę wszystkim mieszkańcom, wszystkim turystom bezpieczeństwa, aby nie musieli korzystać z pomocy tych służb, które są dzisiaj na placu ratuszowym, aby byli bezpieczni i czuli się bezpiecznie.
1: Mówił rzecznik Jeleniogórskiej Straży Miejskiej Artur Chmielewski.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: O bezpieczeństwo na drogach z kolei dbają niezmiennie jeleniogórscy policjanci. Upał może dawać się we znaki, o czym świadczyć mogą ostatnie interwencje. O jednej z nich więcej już teraz Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
4: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, przejeżdżając ulicą Sudecką, najechali na zdarzenie drogowe, do którego doszło 2 dni temu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli miejsce oraz przystąpili do ustalania jego okoliczności. Jak wynika z przeprowadzonych czynności, kierujący samochodem marki Ford z przyczepką nie zachował należytej ostrożności oraz nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego najechał na tył pojazdu marki Fiat Ducato. Kierowca Fiata zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby ustąpić pierwszeństwa 10-letniemu chłopcu prowadzącemu rower, który oczekiwał na możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie pojazdu marki Fiat, który uderzył w rower chłopca. Dziecko przewróciło się na jezdnię. Na szczęście, mimo bardzo niebezpiecznego przebiegu zdarzenia, 10-latek nie odniósł obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym, a na jego konto zostały przypisane również punkty karne. To zdarzenie pokazuje, jak ogromne znaczenie ma zachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Przed przejściami dla pieszych każdy kierowca powinien zachować szczególną ostrożność i być przygotowany na konieczność zatrzymania pojazdu. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i odpowiedzialność. Przed nami okres wzmożonych wyjazdów, a co za tym idzie, większego natężenia ruchu na drogach. W tym czasie szczególnie należy dostosować prędkość do warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Zachowywać bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu. Zwracać szczególną uwagę na przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów. Pamiętać, że dzieci w okresie wakacyjnym częściej poruszają się rowerami, hulajnogami i pieszo. Unikać korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy oraz innych czynności rozpraszających uwagę. Planować dłuższe podróże z odpowiednimi przerwami na odpoczynek. Przypominamy również pieszym i rowerzystom, aby przed wejściem na przejście dla pieszych upewnić się, że kierujący zdąży zauważyć ich manewr i bezpiecznie zatrzymać pojazd.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A na koniec czas na kulturę i sztukę i garść wakacyjnych propozycji. Co będzie działo się w Jeleniej w najbliższych tygodniach? O tym Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
9: W dniach 10-12 lipca Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zaprasza na 43. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych imieniem Aliny Obidniach. Przez 3 festiwalowe dni 12 grup teatralnych z Włoch, Czech, Polski oraz Niemiec zaprezentuje Państwu 23 spektakle. W przestrzeni miejskiej będzie można podziwiać instalacje artystyczne, widowiskowe obiekty ze spektakli Polskiego Nurtu Teatru Plastycznego Asocjacja 2006. Zapraszamy wszystkich Państwa do Jeleniej Góry na teatry uliczne. Księżnica Karkonoska zaprasza wszystkie dzieci na naturalnie w wakacje w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej w każdy wtorek lipca od 7 do 28 lipca. Zapraszamy na warsztaty plastyczne dzieci w wieku 7-12 lat. 7 lipca tematem będzie wakacyjny sekretnik Mój Szkicownik lub Zielnik. W kolejnym tygodniu wzory natury, roślinne inspiracje na bawełnianych torbach. 21 lipca Leśne Archiwum Skrzyneczka na Skarby Natury. I 28 lipca Drzewko Szczęścia, koralikowa kompozycja. Zapisy pod numerem telefonu 75 753 35 35. Zapraszamy. 17 lipca o godzinie 17 w Biurze Wystaw Artystycznych odbędzie się wernisaż wystawy Natalii Barzowskiej, punkt krytyczny. 20 obrazów Natalii Barzowskiej z lat 2023-2026. Jest to premiera nowego etapu jej twórczości. Natalia Barzowska ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Przez kilka lat jej praca naukowa przeplatała się z twórczością, ale od 2011 roku zajmuje się wyłącznie twórczością artystyczną i efekt tej pracy będzie można podziwiać w Galerii Biurowej Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze. 17 lipca, godzina 17, zapraszamy. Jeleniogórskie Centrum Kultury, filia Przystań Twórcza zaprasza wszystkie dzieci na cykl spotkań Park Norweski, Park Kultury 2026. Jest to plenerowe wydarzenie dla całych rodzin, wyjątkowa atmosfera wśród natury. I tak już zaczynamy 15 sierpnia o godzinie 15 z udziałem Teatru Małemi. 22 sierpnia wystąpi Teatr Czerwona Walizka i w ostatnią sobotę 29 sierpnia wielka przygoda Teatru Varieté, inspirowany nordyckimi legendami. Interdyscyplinarna, radosna, plenerowa, dwugodzinna zabawa dla całych rodzin. Zapraszamy.
1: Tej wiele innych atrakcji kulturalnych przed nami. Zapraszam bardzo serdecznie i żegnam się z Wami, zarówno w tym odcinku magazynu Radia Złote Przeboje, jak i w całym sezonie, bo nasz program powróci po wakacyjnej przerwie. Odpoczywajcie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 106,2.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia